0: wiesz. Cicha woda, przegir wie, cicha woda wie. Chcę kiedyś trzeba robić cash, płynie wzdłuż.
1: SK2 Kraków.

0: SK2 Kraków.
1: To może być, może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo jak...

Dużo emocji mam na barkach snu. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje.

0: przed mikrofonem Krystian Lis. Witam Was serdecznie. Środowy poranek, 17 dzień czerwca i sprawdzamy od razu, jaka pogoda dzisiaj nas czeka. W tej chwili krakowskie termometry pokazują około 13 stopni, dzisiaj do 23. Przelotne opady są niewykluczone wczesnym popołudniem. Ciśnienie jest na przyzwoitym poziomie i idzie w górę. Trochę chmur na niebie, ale jak mówię, jeżeli popada, to tylko symbolicznie i przelotnie. Przed nami ocieplenie, jutro do 25, a w piątek nawet 30 stopni. Zostańcie z nami.
1: Jest 6, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Szarpanina z policją poszło o krzyż. Awantura w Berlinie z udziałem ruchu obrony granic. W sprawę zaangażowały się polskie władze. Jak poinformował rzecznik MSZ Maciej Wewiór, konsul w Berlinie wyjaśnia okoliczności interwencji i zatrzymania uczestników zdarzenia.
2: Gestapo! Gestapo! Gestapo!
1: Berlińska policja zaś przekazała, że zatrzymała 6 osób. Wszystkie zostały zwolnione. Nowe informacje w sprawie tragedii w Bardzie. Nie żyje 52-letni kierowca, który śmiertelnie potrącił 9-latka i jego ojca. Mężczyzna zmarł w szpitalu, co najpewniej zakończy prokuratorskie śledztwo. Ze szczegółami już teraz Miłosz Stępień.
3: Informację o śmierci sprawcy oficjalnie potwierdziła prokuratura. 52-latek od czasu wypadku przebywał w szpitalu. Dokładną przyczynę jego zgonu poznamy dopiero po przeprowadzeniu sekcji zwłok. Śmierć mężczyzny najprawdopodobniej będzie skutkować umorzeniem całego postępowania w sprawie tego wypadku.
1: A jak ustalili śledczy, kierowca ze względu na stan zdrowia w ogóle nie powinien wsiadać za kierownicę. Przed wyjazdem za granicę pamiętajmy o wyrobieniu karty EKUS. W przypadku wizyty u lekarza pozwoli to na szybkie potwierdzenie ubezpieczenia. W Bydgoszczy po dokument ustawiają się już kolejki.
4: Widzę, jak obłożone pracą są moje koleżanki i koledzy. Rzeczywiście jest bardzo duże zainteresowanie,
1: przyznaje Barbara Nawrocka z NFZ-u.
5: Eska 2 Sport.
1: Mocne otwarcie Argentyny i skuteczny Leo Messi. W meczu grupy J Argentyna 3-0 rozbiła Algierię, a Messi skompletował hat-tricka. Ze zwycięstwem też Norwegia, która 4-1 wygrała z Irakiem, a dwa trafienia zaliczył Erling Haaland. Wcześniej Arabia Saudyjska 1-1 zremisowała z Urugwajem, a Francja 3-1 wygrała z Senegalem. W tej chwili trwa spotkanie Austrii z Jordanią. Maja Chwalińska w głównej drabince Wimbledonu. Polska tenisistka otrzymała dziką kartę i nie będzie musiała przechodzić 3-stopniowych kwalifikacji. Wielkoszlemowy turniej w Londynie rusza za niecałe 2 tygodnie.
6: No moi drodzy, powiem wam tak, Jordania już się szykuje na Austrię, albo Austria na Jordanię, tak czy inaczej ten mecz rzeczywiście rusza jak lokomotywa ze stacji, z peronu. A kto go będzie oglądał? Ja Żąbek. W waszym imieniu też go pooglądam i będę wam podawał wynik, bo być może kogoś to interesuje. A jeżeli kogoś interesuje najlepsza polska muzyka, no to gramy!

0: 9 minut po godzinie 6. Patrzę sobie cały czas na meczyk 0-0. To informacja dla tych, którzy kibicują albo Austrii, albo Jordanii. To proszę bardzo, macie najświeższe informacje. To w ogóle jest fajna praca taka, prawda? Że można sobie mecz w trakcie tej pracy pooglądać. Ale żeby nie było, bo wiele osób ceni swój zawód. I dzisiaj chciałbym z wami o tym porozmawiać. 726-826-826 albo Messenger. Dajcie znać, zadzwońcie, napiszcie, zadzwońcie, powiedzcie mi, co też fajnego jest w waszym zawodzie. Nie mówię o wypłatach, nie mówię o pensji. Nie, to jest... To jest absolutnie, to jest margines. To nie o to chodzi. Co takiego fajnego jest w waszym zawodzie, że wy go chcecie uprawiać, że codziennie rano chce wam się tam wstać i chce wam się jechać. Szukamy dobrych stron. Może ktoś ma dobrego szefa, a może ktoś robi dobre rzeczy. Dajcie znać. 726-826-826. Co dobrego jest w waszym zawodzie? W ogóle pochwalcie się, jak pracujecie, gdzie pracujecie. Zróbmy sobie dzisiaj taką wielką naszą pracowniczą rodzinę. Pochwalmy się, co też Polacy potrafią robić i dlaczego lubią to robić.
1: SK2
0: 726-826-826. Odbieram telefon od was, a tutaj Wanda i Banda już nam przygrywa. I bardzo dobrze.

0: Jak ktoś ma dobrą pracę, to też mówi, że nie chce mu się z niej spadać, tylko chciałby jeszcze w niej trochę zostać, trochę popracować, może jakieś nadgodzinki wyrobić, bo tak mu jest po prostu dobrze. Co fajnego jest w waszej pracy? O to się dzisiaj pytam i jest już ze mną Daniel. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Daniel, trener, tak?
1: Tak, dokładnie.
0: Daniel, trener, ale nie byle jaki, bo personalny. Jakie persony trenujesz?
1: Zarówno kobiety, jak i mężczyzn.
0: I dlaczego twoja praca jest
1: w każdym wieku?
0: I dlaczego twoja praca jest fajna?
1: Przede wszystkim można tutaj bardzo zmotywować ludzi, zwłaszcza w takim okresie, jak jest teraz, czyli przedwakacyjny, bo ogólnie mamy jeszcze trochę czasu do wakacji, nawet w miesiąc można dość dużo zrobić. Także to przede wszystkim chyba jest takie najważniejsze, że można tych ludzi zmotywować, a przychodzą bardzo w różnym wieku, z różną wagą i ogólnie z różnymi zawodami. Też można dużo znajomości zdobyć ogólnie taką pracą.
0: Okej, Daniel, cześć, Artur jestem, tu już się znamy w takim razie. Typu znajomości, mój drogi, to weź mnie usiądź mi na ambicji. Powiedz mi, co ja powinienem zrobić, żeby do wakacji wyglądać jak młody Bóg?
1: Zależy, ile masz do wakacji. Są to 2 tygodnie, to będzie ciężko, ale 2 miesiące, jakbyś jechał w sierpniu na wakacje, myślę, że bez problemu można coś zrobić. Przede wszystkim ucinamy kalorie, dodajemy cardio i motywujemy się do tego, żeby pójść na siłownię, bo najważniejsze jest zacząć i ogólnie nie przestawać.
0: Ty, ale wiesz, że...
1: I na plaży można fajnie wyglądać.
0: Ale wiesz, gdzie jest problem?
1: Bo, nie wiem.
0: No, problem jest taki, że żeby do ciebie trafić i żebyś ty kogoś zmotywował, to trzeba najpierw do ciebie trafić. Trzeba się zmotywować, żeby pójść na tą siłownię. A jak takiego człowieka zmotywować do tego, żeby on ruszył się z kanapy? To jest problem.
1: Myślę, że najfajniejszą motywacją, ja zawsze powtarzam, jest lustro. Jak się popatrzymy na siebie i powiemy sobie, o kurczę, można by było coś zrobić, no to jest chyba najlepsza motywacja.
0: To ja już wiem, dlaczego u mnie tylko jedno wisi w łazience i to przeważnie w niego patrzę. No dobrze, okej, Daniel, fajnie, dziękuję ci bardzo za tę garść motywacji. Daniel, trener personalny, lubi swoją pracę, odnotowaliśmy to, a ja włączam sekretarkę i czekam na telefony od was. 726 826 826 albo Messenger. Dlaczego lubicie wasz zawód? Dlaczego lubicie chodzić do pracy? Szukamy tych pozytywów dzisiaj. Dzisiaj nie narzekamy, moi drodzy. Dzisiaj szukamy wszystkiego, co

Nie, mi się wydaje, że pani Beata Kozidrak jest całkowicie normalna. 26 minut po godzinie 6 to była pani Beata, a teraz o pani Izabeli trochę powiemy, a przy okazji powiem tylko, że Austria prowadzi z Jordanią, już 1-0 przed chwilą barameczka padła, a tymczasem pani Izabela Trojanowska też świętuje sukces. Jak pisze na swoim Facebooku, udało się, złowiłam najwięcej ryb, a także największą rybę z zawodów. Dzięki temu stanęłam na najwyższym podium podczas zawodów wędkarskich. Brawo pani Izabelo, proszę bardzo, pani Izabela Trojanowska umie śpiewać, jest aktorką i teraz jeszcze mistrzynią wędkarstwa. Czyli wychodzi na to, że Izabela Trojanowska, jedno jest pewne, na pewno nie jest leszczem. Peska.

0: autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
4: W czasie mundialu słuchaj Radia SK2.

0: narodowy. Strzelisz coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
5: A te najlepsze mają ich wiele.
4: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
5: To dobre strony Krakowa.
4: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
6: Nowość. Osiedle Dobre Strony. Premiera sprzedaży. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na start. Sprawia. Kraków. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
4: Osiedle Dobre Strony.pl.
7: Weź głęboki oddech i nawiąż współpracę z profesjonalistami. AJP Centrum Wentylacji w Brzegach. Producent systemów wentylacyjnych i dystrybutor komponentów dla klimatyzacji. Własny park maszynowy i transport. Gwarancja terminowości oraz profesjonalna obsługa. Zadzwoń 500-162-374. Zapraszamy na kawę i zakupy od 6 rano i na www.ajp-cw.pl.
8: Przerabiasz strych na wygodną przestrzeń? Wysokiej jakości produkty do adaptacji każdego poddasza kupisz w Centrum Budowlanym Attic. Polecamy produkty Fakro, okna dachowe, schody strychowe i akcesoria. Centrum Budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
9: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 Premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
10: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot. I po reklamie.
13: Przed mikrofonem Krystian Lis. Z newsów drogowych, nawet do piątku potrwają awaryjne prace na sieci ciepłowniczej na ulicy Pychowickiej. Tam jezdnia jest zamknięta dla kierowców przy budynku z numerem 17. Jest oznakowanie i są wyznaczone objazdy. Na termometrach w Krakowie dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia 23 stopnie. Ma być sporo słońca, nawet jeśli pojawią się chmury, to jakoś specjalnie padać nie powinno, chociaż przelotny deszcz wczesnym popołudniem jest niewykluczony. Bądźcie z nami.
14: Minęła 6.30. Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Zełański rozmawiał z Trumpem o wsparciu dla Ukrainy. Spotkanie odbyło się przy okazji szczytu G7 we Francji. Ukraiński prezydent poinformował, że wszystkie kraje grupy, w tym Japonia i Niemcy, poparły tak zwany zimowy pakiet. Chodzi o pomoc wojskową, obronę przeciwlotniczą oraz dostawy gazu i paliw. Zełański podkreślił, że to kluczowe wsparcie, jeżeli wojna potrwa do zimy. Niebezpieczny incydent na kanale La Manche. Rosyjska fregata oddała strzały ostrzegawcze w pobliżu brytyjskiego jachtu. Według brytyjskich mediów miały one zapobiec możliwej kolizji obu jednostek. Nikt nie ucierpiał. Brytyjskie Ministerstwo Obrony bada okoliczności incydentu. Skażona woda w Świętokrzyskiem. Mieszkańcy części Starachowic i okolic bez zdatnej do spożycia wody. Sanepid wykrył w wodociągach bakterie coli i paciorkowce. Utrudnienia potrwają co najmniej do końca tygodnia. Mieszkańcy otrzymali alerty RCB. Wodę zapewniają beczkowozy i specjalne punkty wydawania.

Tak patrzę sobie na naszą polską gorącą dwudziestkę i wiecie co? I ten kawałek, który przed chwilą był, zaliczył spadek. Szóste miejsce, Kuba i Kuba, stygnie lato. No moi drodzy, nie postaraliście się. Kuba i Kuba są zawiedzeni, więc teraz proszę bardzo, można odkupić winy. SK2.pl. Zawsze mniej więcej w tym czasie namawiam was do tego, żebyście weszli na naszą stronę i zagłosowali na naszą polską gorącą dwudziestkę. 20 najlepszych polskich hitów do waszej dyspozycji i to wy tworzycie tę listę. To wy macie szansę w ten sposób właśnie również zaistnieć i stworzyć Radio SK2. 20 hitów do waszej dyspozycji, plus jeszcze są jakieś propozycje. Plusik, jeżeli wam się coś podoba, minusik, jeżeli coś wam się nie podoba. No i zobaczymy. W piątek po 18 kolejne notowanie. Kto będzie numer 1? Zobaczymy. Za rok!

0: Testosteron to czasami buzuje, szczególnie rano, jak człowiek jest tak trochę zestresowany. 12 minut po godzinie 12 minut do godziny 7. No właśnie, zestresowanym to można być teraz o tej porze, jak jesteśmy na 7 do roboty. A co fajnego jest w waszej pracy? O tym dzisiaj rozmawiamy sobie w Radiu SK2 i dzwonicie do mnie na 726-826-826. Proszę bardzo, odbieramy kolejny telefon. Halo, halo, kto z nami?
1: Wojtek z Wrocławia.
0: Cześć Wojtek, to co dobrego jest w twojej pracy?
1: U mnie dobrego jest to, że ja wcześniej wstaję i dzięki temu mam długi dzień.
0: Okej.
1: Okay. Mianowicie jestem kierowcą.
0: Ale to zaraz, nie odsypiasz później?
1: Właśnie mój problem jest, że nie potrafię.
0: Nie potrafisz odsypiać, mój drogi Wojtku, to ja cię nauczę w takim razie, to jest bardzo proste. Akurat w tym mam doświadczenie. Wojtuś, po prostu wystarczy obrać kierunek na wygodne łóżko. A ty jesteś kierowca, to z kierunkami na pewno sobie poradzisz.
2: SK2.
0: 726-826-826 albo Messenger. Co fajnego, co dobrego jest w waszej pracy? Pochwalcie się.

0: moment od Kasi Jesienkiewicz na 5 minut do godziny 7, a za moment, bo już po 7, znowu ktoś będzie próbował dostać się do naszej jedenastki i być może wybierze się z nami na Stadion Narodowy postrzelać karniaki razem ze Sławkiem Peszko. Wczoraj, moi drodzy, zgarnęliśmy pierwszą osobę, wyselekcjonowaliśmy się, znaczy ona sama się wyselekcjonowała. Proszę bardzo, jak to brzmiało?
1: Puszczam, Emilia, zaraz zgadujesz.
2: Na dobrych imprezach zdjęć się nie robi. Na dobrych imprezach tworzy się...
3: Wspomnienia.
1: Emilia, to jest dobra odpowiedź!
0: Proszę bardzo, jak to kobieta uszczęśliwiła kobietę, a dzisiaj być może ktoś inny będzie skakał z radości, bo wybierze się z nami na Stadion Narodowy obejrzeć fajny mecz i postrzelać karniaki ze Sławkiem Peszko. Co trzeba zrobić? Trzeba przede wszystkim wejść na sk2.pl, wypełnić formularz, no i posłuchajcie sobie, tam jest dźwięk na dzisiaj. Brzmi on w ten sposób.
2: Moją receptą na ciężki poranek jest porządny...
0: No i to wygwizdane, to wy musicie zgadnąć. Po 7 do kogoś z was zadzwonię i po 7 ktoś z was będzie miał szansę zgarnąć taką wyjściówę na Stadion Narodowy z naszą kolorową, biało-czerwoną jedenastką.
4: SK2

0: dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do -50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon.
4: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
6: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan!
5: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czerwcowy off w salonie Hof. Tylko raz w roku. Tysiące produktów taniej o VAT. Łazienki, drzwi, podłogi i oświetlenie. Taniej o VAT. Tylko do 28 czerwca. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
9: I po reklamie.
10: Przed mikrofonem Krystian Lis. W Sąspowie w gminie Jerzmanowice-Przeginia zdarzyły się 3 ciężarówki. Jedna osoba jest ranna, a droga krajowa nr 94 jest całkowicie zablokowana. Służby są na miejscu. W Krakowie dzisiaj maksymalnie 23 stopnie. Wczesnym popołudniem niewykluczone, że przelotnie popada, a przed nami w kolejnych dniach upały. Już jutro temperatura wzrośnie do 25, a w piątek i w sobotę ma być nawet około 30 stopni. Zostańcie z nami.
11: Jest 7, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Prokuratorskie śledztwo ma wyjaśnić, co doprowadziło do tragedii w gminie Mszana Dolna w Małopolsce. 19-latek zaatakował tam swoją byłą partnerkę. Kobieta nie przeżyła. Mężczyzna później uciekł do lasu, gdzie prawdopodobnie popełnił samobójstwo. Mieszkańcy gminy, w której znaleziono ciało 19-latka, są w szoku.
12: Tutaj akurat ta część niedźwiedzia, no to jest bardzo spokojna i nie ma słów na coś takiego. Tragedia.
13: Przez to będą cierpieć dwie rodziny.
14: To takie pierwsze właśnie jakieś tutaj na tym terenie taka tragedia.
11: Jak podają służby, przyczyną tragedii prawdopodobnie była sprzeczka, ale dokładne motywy będą teraz wyjaśniane. Stała baza wojsk USA w Polsce coraz bliżej. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz dostał od rządu upoważnienie do rozmów ze stroną amerykańską. Takie kompetencje nadała mu specjalna uchwała przyjęta przez rząd w sprawie utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w naszym kraju. Szczegóły zna Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie zakłada ta uchwała?
15: Wprowadza szereg formalnych narzędzi dla rządzących, które umożliwią praktyczne przygotowanie do zwiększenia liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce. Decyzję o ich wysłaniu do naszego kraju podjął niedawno prezydent USA Donald Trump.
16: I chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych, mieszkaniowych. To jest wbrew pozorom bardzo poważne przedsięwzięcie. Myślimy serio o stałej bazie, to musimy zacząć przygotowywać Polskę do tego.
15: Wyjaśniał premier Donald Tusk. Nad Wisłą ma stacjonować dodatkowych 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy.
11: Od dzisiaj kierowcy zapłacą więcej za tankowanie. Benzyna 95 może kosztować maksymalnie 6,10 zł za litr, a olej napędowy 6,44 zł. Podwyżki to efekt zakończenia obniżki akcyzy. Nadal obowiązuje jedynie czasowo niższa stawka VAT.
17: SK2 Sport.
11: Messi dogonił lidera klasyfikacji strzelców mundialu. Argentyńczyk zdobył 3 gole w meczu z Algierią i ma już 16 trafień w historii Mistrzostw Świata. Tyle samo bramek strzelił wcześniej Miroslav Klose. Messi został też drugim piłkarzem po Cristiano Ronaldo, który zdobywał gole na 5 mundialach. Hurkacz pokonał Rublowa w Halle. Polski tenisista awansował do drugiej rundy turnieju w Niemczech. Wygrał z rozstawionym z numerem 8 Andrzejem Rublowem 6-3, 6-2. Dziś o ćwierćfinał Hurkacz powalczy z zawodnikiem gospodarzy Danielem Altmaier.
13: Tak sobie patrzę, co też w internecie piszą, są takie różne porady dziwne, prawda? I znalazłem taką, pocieraj tym skórzane buty, a będą jak nowe. Przekrój na pół surowego ziemniaka, następnie pocieraj nim skórę. Po przetarciu powierzchni połówką ziemniaka, dokładnie wytrzyj i wypastuj buty. Mhm. I tutaj ważne, to musi być połówka ziemniaka, pamiętajcie, a nie połówka z ziemniaka.
17: Wajda i Jarząbek w Radiu S.

I poprawnie, bo zabawa trwać powinna, szczególnie rano, zabawa z dziećmi, jak się szykują, trzeba je wyszkować do szkoły, do przedszkola, prawda, to wtedy jest zabawa. Rodzice o tym wiedzą doskonale, 8 minut po godzinie 7, moi drodzy, a tymczasem w Poznaniu doszło do bardzo, no, takiego dziwnego, do dziwnej sytuacji. Atak tortem na prezydenta Poznania podczas sesji Rady Miasta miał miejsce. Podczas sesji Rady Miasta został zaatakowany prezydent Jacek Jaśkowiak. Grupa wtargnęła na salę obrad, a jedna z tych osób rzuciła w prezydenta tortem z bitą śmietaną. Trafiła w twarz i jeszcze trochę w garnitur. Atakujący rozdawali też ulotki z hasłem "Wilczy bilet dla Jacka Jaśkowiaka za antyspołeczną politykę". Czyli tak, zobaczcie. Dali w prezencie bilet, przynieśli tort. No w innych okolicznościach można by pomyśleć, że to były bardzo udane urodziny. Eskad.

0: SK Karniak i Kao.
1: Strzel i wygraj w SK2.
2: No właśnie, bo to jest czas na to, żebyśmy spróbowali coś dzisiaj ustrzelić o poranku. Jeżeli chodzi o naszą jedenastkę, to mamy już Emilię w tej jedenastce, która zabierze kogoś ze sobą i będzie z nami na Stadionie Narodowym strzelała karniaki Sławkowi Peszce. A teraz Michał, pretendent do tego również zadania. Dzień dobry, Michale.
3: Dzień dobry.
2: Michał napisał, że on zasługuje na powołanie do naszej ekipy, bo od dziecka jest kibicem, wręcz fanatykiem piłki nożnej. Poza tym jest też stałym słuchaczem Radia SK2. Świetnie się składa, mój drogi. To jest doskonałe połączenie.
3: Tak, dziękuję bardzo.
2: To co, myślisz, że się uda dzisiaj?
3: No tak, chciałbym przynajmniej tego jednego gola strzelić na Stadionie Narodowym.
2: No to żeby strzelić jednego gola na Stadionie Narodowym, to na razie to będziemy się zmierzyć z tym, co Sławek Peszko nam powiedział. Przypominam zasady. Zasady są proste. Za chwilę usłyszysz zdanie wypowiedziane przez Sławka. Musisz odgadnąć wygwizdane słowo. Masz na to 3 sekundy po tym, jak Peszkin skończy zdanie. Czy wszystko jasne?
3: Tak jest.
2: Jeśli zgadniesz, jedziesz na Narodowy. Jeśli nie, to zagadka przechodzi do kolejnej rundy dzisiaj przedpołudniowej. Dobra, to jeżeli jesteś gotowy...
3: Tak, gotowy.
2: No, to wsłuchaj się uważnie w to, co powiedział Sławek i zobaczymy, czy ci się uda. Uwaga!
4: Moją receptą na ciężki poranek jest porządny...
3: Trening.
2: Trening powiedziałeś, tak?
3: Tak.
2: Trening. Czy to jest trening? No to nie jest trening. To nie jest trening. Sławek Peszko o poranku nie trenuje, mój drogi. Sławek Peszko robi coś zupełnie innego. Ale Michale, dobrze, za to, że spróbowałeś, za to, że byłeś tak dzielny, to lecą od nas prezenty do ciebie oczywiście, pocieszenia.
3: Dziękuję bardzo. Proszę i pozdrowienia dla całej ekipy Radia SK i polskich piłkarzy, którzy obserwują mistrzostwa w telewizji zamiast na żywo.
2: Mam nadzieję, że oni chociaż trochę trenują.
0: SK, Karniak i Kao.
1: Strzel i wygraj w SK2.

Austria na remisuje z Jordanią 1-1. Jordańczycy strzelili bramkę wyrównującą. Natomiast no, nie udało się ustrzelić tego jednego słowa Michałowi przed chwilą, które wypowiedział Sławek Peszko. Tak więc, moi drodzy, pytanie przechodzi dalej do kolejnej rundy. Jeżeli chcecie sobie odsłuchać to zdanie, to zapraszamy sk2.pl. No i słuchajcie uważnie Radia SK2, bo... I to wam chyba mogę obiecać, jeszcze przed 9:00 pojawi się u nas bardzo mała podpowiedź, ale kto będzie czujny, ten doskonale będzie ją słyszał i doskonale poradzi sobie z odpowiedzią na pytanie, co powiedział Sławek Peszko. Tak więc słuchajcie uważnie Radia SK2, no i wchodźcie na sk2.pl, zastanawiajcie się, co tam jest wygwizdane. No i kolejna runda już po godzinie 10:00. SK2.

0: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź.

0: na www.lisek.app.
1: Tato, co to za pan?
2: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
1: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
2: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
1: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
2: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
1: To z Tauronem.
2: Jasne, że tak.
3: Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
5: Sprawdź w salonach Citroen Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu. Więcej na citroen.golemo.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
8: I po reklamie.
9: Rzut oka teraz na krakowskie ulice. Już duży ruch na Kocmyrzowskiej, na Bińczyce do Siódemki Łowińskiego. Ruch gęstnieje również na ulicy Kamińskiego przed rondem Matecznego w kierunku Dębnik. Korek także na Zakopiance w Gaju i Libertowie jadąc do Krakowa i coraz więcej samochodów na Skawińskiej obwodnicy w kierunku A4. Na termometrach dziś w najcieplejszym momencie dnia 23 stopnie, trochę chmur na niebie i przelotne opady wczesnym popołudniem niewykluczone.
10: Jest 7.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Wielka akcja policji na Śląsku. Funkcjonariusze przejęli ponad 200 kg narkotyków. Ich wartość to ponad 10 milionów złotych. Zatrzymano 30-latka oraz dwie kobiety podejrzane o udział w handlu narkotykami. Mężczyzna trafił do aresztu, a kobiety objęto policyjnym dozorem. Ruszają remonty w Tatrach. Od dziś zamknięty będzie żółty szlak w Dolinie Białego. To przez prace remontowe.
11: Wszystko zależne jest od warunków atmosferycznych i wówczas będzie wiadomo, czy ten potrzeb dnia będziemy mogli otworzyć tę dolinę, czy też nie.
10: Mówi Jakub Bryniarski z TPN-u. Ponad 3000, tyle wpłynęło propozycji na nazwę następcy Daru Młodzieży. Zainteresowanie jest tak duże, że termin zgłoszeń został przedłużony. Na autora zwycięskiej nazwy czeka 10 000 zł lub rejs nową jednostką.

0: A właśnie trwa ta przerwa w przerwie, ta przerwa na piciu, w przerwie przed meczu Austria-Jordania, bo to ważne jest, nawodnienie jest ważne jak się gra, nawodnienie jest ważne jak się ogląda mecze. Na razie jest 1-1, chociaż Austriacy bramkę strzelili, tylko że wcześniej była ręka. No i cały czas remisowy wynik w meczu Austria-Jordania, to powiedzmy teraz o tych, którzy po meczu nie przestają zaskakiwać. Chodzi oczywiście o Japończyków. Japońscy kibice znowu dali o sobie znać. Posprzątali po sobie po mundialu, po meczu swojej reprezentacji. Poszli na mecz, prawda, nabrudzili to i posprzątali. Przynieśli swoje worki w ogóle, wyobraźcie sobie. Zebrali wszystkie śmieci z trybun, wynieśli je, wrzucili do odpowiednich koszów, posegregowane, no elegancko, no po prostu, prawda. Tą tradycję w ogóle zapoczątkowali już we Francji w 98 roku i zawsze jak jadą na mundial, to później zostawiają po sobie porządek na trybunach, jako chyba kibice jedynej reprezentacji na świecie. I widzicie, tak się buduje sympatię. I moją już mają. I wiecie co? Ja mam nadzieję, że Japończycy na tym nie poprzestaną, że sprzątną też ten Puchar Świata.
1: SK2.

0: Piękna majowa piosenka w czerwcu od Various Punks na 10 minut do godziny 8. Dzisiaj pytam się was o to, co też fajnego jest w waszej pracy, w waszym zawodzie, czym możecie się pochwalić, dlaczego lubicie chodzić do swojej pracy. No i proszę bardzo, mamy telefon na 726-826-826 nam wpadło.
1: Ja kocham swoją pracę. I tak sobie codziennie rano śpiewam. Pracuję w wydawnictwie naukowym i mam absolutnie ogromną przyjemność pracy z mega ciekawymi książkami i niekoniecznie naukowymi. Pozdrawiam Edytę.
0: Pozdrawiamy Edytę. Ja jestem ciekawy, czy Edyta ocenia książkę po okładce. SK2.

Proszę bardzo, i w taki sposób oto polska piosenka może wybrzmieć również i po francusku. 4,5 minuty do godziny 8, o 8 newsy w Radiu SK2, a po 8 gramy w Państwa Miasta i już teraz można się zgłaszać do naszej zabawy. 726-826-826 to numer telefonu, pod którym czekam na SMS-y, a także Messenger, tam też można do mnie pisać, tylko zostawcie swój numer na Messengerze, żebym mógł do kogoś z Was oddzwonić. A jak się dzisiaj zgłaszamy? A proszę bardzo, napiszcie mi coś po francusku.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Weź głęboki oddech i nawiąż współpracę z profesjonalistami. AJP Centrum Wentylacji w Brzegach. Producent systemów wentylacyjnych i dystrybutor komponentów dla klimatyzacji. Własny park maszynowy i transport. Gwarancja terminowości oraz profesjonalna obsługa. Zadzwoń 500-162-374. Zapraszamy na kawę i zakupy od 6 rano i na www.ajp-cw.pl.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: A, czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
9: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Tato, co to za pan?
11: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
10: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
11: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
10: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
11: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
10: To z Tauronem.
11: Jasne, że tak. Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
12: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w Centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
13: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Omoda Jayku Dynamika. Poznajmy się bliżej. Dzień otwarty już w sobotę 20 czerwca. Zapraszamy do salonu Kraków, ulica Wadowicka 3C. Czekamy na Ciebie ze słodkim poczęstunkiem i z konkursem z nagrodami. Daj się uwieść i poznaj najnowsze modele Omoda i Jayku. Omoda Jayku Dynamika. Sobota 20 czerwca. Zapraszamy.
16: I po reklamie.
17: Przed mikrofonem Krystian Lis. Paraliż na krakowskim odcinku S7 na wysokości Rybitw. Tuż przed węzłem Przewóz doszło do karambolu 5 samochodów. Droga w kierunku Nowej Huty jest całkowicie zablokowana. Na jezdni lądował właśnie śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Na miejscu walczą też 4 zastępy straży pożarnej. Pochmurno w Krakowie, ale jest dzisiaj szansa na słoneczne chwile. Natomiast wczesnym popołudniem może przelotnie popadać. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia 23 stopnie.
18: Minęła 8, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Zabójstwo w Białej Podlaskiej pod lupą BBN. Szef biura Bartosz Grodecki mówi, że sprawa wymaga dokładnego wyjaśnienia. Jeśli potwierdzi się polityczne tło, może to być kolejny przykład działań Rosji poza jej granicami. 44-letni Rosjanin Robert K. został zestrzelony w biały dzień. Sprawca wciąż jest poszukiwany. Policja zabezpieczyła monitoring i ustaliła jego rysopis. Sprawę śledzi Bartłomiej Ważny.
19: Nieustalony dotychczas mężczyzna oddał łącznie 5 strzałów z broni krótkiej do 44-letniego Rosjanina. Jak mówi Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie, w tej sprawie zatrzymano 2 30-kilkuletnich Białorusinów.
20: Ich związek z tym zdarzeniem jest przedmiotem intensywnych ustaleń.
19: Policja apeluje do mieszkańców Białej Podlaskiej o przesyłanie nagrań z kamer zamontowanych w samochodach.
21: Po przekazywanie tych nagrań bezpośrednio do Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej można to zrobić także poprzez skrzynkę mailową.
19: Mówił Andrzej Fiołek, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Do zabójstwa doszło wczoraj między 9.30 a 10.00 przy ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej.
18: Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie. Polska tenisistka dostała dziką kartę do turnieju głównego i uniknie kwalifikacji. O dziką kartę dla 24-latki walczył m.in. Polski Związek Tenisowy.
0: Nie było to takie pewne, że Maja Chwalińska otrzyma dziką kartę. Najczęściej tymi dzikimi kartami, jeżeli chodzi o Wimbledon, obdarowani są zawodnicy brytyjscy. No swoim najczęściej te dzikie karty wręczają.
18: Komentuje dziennikarz sportowy Super Expressu Przemysław Ofiara, a początek rozgrywek na kortach Wimbledonu 29 czerwca. Urzędnicy odejdą od okienek. Dziś strajk ostrzegawczy w ZUS-ie. Utrudnienia w urzędach mogą pojawiać się przez najbliższe 2 godziny. Związkowcy oczekują podwyżki w wysokości 1200 zł. Rząd na razie daje nieco ponad 200.
16: SK2 Sport.
18: Bułgaria, Ukraina, Holandia i Kanada rywalami Polski w drugim turnieju Ligi Narodów. Ten rusza już dziś w Bangkoku. Biało-czerwone do najbliższych meczów przystąpią wzmocnione Magdaleną Stysiak. W pierwszym meczu Polki o 12 zagrają z reprezentacją Bułgarii. A tej nocy ostatnie spotkania pierwszej kolejki fazy grupowej piłkarskich Mistrzostw Świata. O 19 Portugalia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. W tej samej grupie w nocy Uzbekistan zagra z Kolumbią. Ciekawy mecz też o 22, wtedy Anglia zmierzy się z Chorwacją. To w grupie L, w której też Ghana zagra z Panamą.
22: A na razie na 2 minuty przed końcem meczu Austria prowadzi z Jordanią 2-1. No to moi drodzy, jest się z czego cieszyć. Maja Chwalińska otrzymała tak zwaną dziką kartę, czyli weźmie udział w Wimbledonie bez kwalifikacji. No to jak pani Maja ma już tą dziką kartę, to nie ma innego wyjścia. Na korcie musi pokazać kły.

No właśnie, niektórzy ten dom opuścili, żeby pojechać gdzieś za pieniądzem, żeby trochę pozarabiać. 10 minut po godzinie 8, no i co ja czytam w internecie? Polacy stanowią jedną z grup imigrantów w Norwegii, która pobiera wysokie kwoty ze świadczeń społecznych, przewyższając łącznie imigrantów z Afryki, Azji i obu Ameryk. Z takiego ichniejszego 800+ dla Polaków przypada już na nasze około 43 miliony złotych. Wśród imigrantów Polacy są również głównymi beneficjentami zasiłków dla bezrobotnych w Norwegii, otrzymują ponad połowę całej kwoty przeznaczonej na ten cel. No i dodatkowo świadczenia chorobowe stanowią też istotną część wypłat dla obywateli z Polski z kwotą przekraczającą 313 milionów złotych w 2025 roku. No zobaczcie, jak Norwegia, jaki to jest piękny kraj, prawda? Jedziesz, kasę za darmo dostajesz, jeszcze...

sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: No to poznajmy się. Ja jestem Artur, a za chwilę będzie jeszcze Zosia i będzie jeszcze Kamil.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: No bo do tej zabawy potrzebne są dwie osoby i pan prowadzący oczywiście. Dzień dobry Zofio, dzień dobry Kamilu.
4: Dzień dobry.
5: Cześć, cześć.
0: Mamy dzień dobry, mamy cześć, cześć, czyli jesteśmy wszyscy w komplecie. Dobrze, to ja szybko przypominam zasady naszej zabawy. Mam koło, na kole są literki. Każde z was dostanie ode mnie po literce wylosowanej przez to koło, a później wy podajecie hasło na daną literę w danej kategorii. Ważne, nie można pomijać żadnej kategorii, nie zmyślamy, nie mówimy dalej, bo jak się okaże, że hasło na daną literę nie istnieje albo jest niepoprawne, to nie zaliczam tej odpowiedzi i każdej kolejnej. Pamiętajcie, że hasło musi się zaczynać od litery, na którą wylosowaliście. Kto zdobędzie więcej punktów, wygrywa prezent marzenia wartości 500 zł. Kto zdobędzie mniej punktów, wygrywa prezenty od Radia SK2. Są też jokery. Jak ktoś sobie wylosuje jokera, to będzie mógł sam sobie wybrać literkę. Czy wszystko jasne?
4: Jasne.
5: Jasne.
0: Jasne. Dobra, mamy dwa jasne, więc Zosia jako pierwsza. Zofio, moja droga, w prawą czy w lewą mam ci zakręcić?
4: W prawo.
0: W prawo, proszę cię bardzo. Kręci się to koło, kręci się i się zatrzymać. Niech to zatrzymało się na literce P. P, jak się żegnamy, to mówimy sobie papa.
4: Papa.
0: No i to jest ta literka, literka P. Okej, wszystko jasne?
4: Jasne.
0: No to lecimy w takim razie. Państwo.
4: Portugalia.
0: Miasto.
4: Poznań.
0: Znana postać.
4: Pawlikowska Jasnorzewska.
0: Roślina.
4: Paprotka.
0: Kolor.
4: Popieloty.
0: Zawód. A policjant, mogłabyś powiedzieć na przykład.
4: No właśnie.
0: Prawda? No, wszystko jest, wszystko się zgadza. 1, 2, 3, 4, 5, 5 punktów. Kasia sprawdzała, tak?
6: Wszystko tak, wszystko się zgadza. Wszystko Pawlikowska jest... Jasnorzewska, jak,
0: no, oczywiście,
6: jak
0: że
6: bo
0: tak.
6: Nie dydy.
0: No. No, oczywiście, że tak, jest, jest. Nasza Komisja Kontroli Gier i Zakładów powiedziała, że wszystko się zgadza, a to oznacza, że kończymy na kolorze popielatym. 1, 2, 3, 4, 5 punktów dla Zofii, 5 punktów do przebicia przez Kamila. Spróbujemy, Kamil?
5: Jasne.
0: No to w prawo czy w lewo?
5: Lewo.
0: Lewo. A, jest. Literka D. D jak ta szlachetna część ciała, która jest poniżej pleców.
5: Okej.
0: Okay. Wszystko jasne?
5: Jasne.
0: Dobra, to uwaga. Na literkę D potrzebuję od ciebie państwo.
5: Dania.
0: Miasto.
5: Drużbice.
0: Tytuł filmu.
5: Dzień świra.
0: Imię.
5: Danuta.
0: Roślina.
5: Dalia.
0: Dalia już była po czasie, tak mi się wydaje. A coś kręcisz głową? Kręcisz głową, Kasiu, co jest?
6: Drużbice.
0: Drużbice. No właśnie też się zastanawiałem. Drużbice, co to
6: drużbice,
0: jest?
6: C, drużbice administracyjnie jest to wieś w Polsce.
0: Naprawdę?
6: W województwie.
5: Ale ma aspirację.
0: Ale ma... Wieś z aspiracjami. Dobre, to było dobre, Kamil. No dobra, ale rzeczywiście na razie na aspiracjach się kończy. Jest to wioska, znaczy wioska, jest to wieś.
6: Jak ty drużbice. Możesz z aspiracjami.
0: Tak, czyli mamy jeden punkt, pięć punktów dla Zofii, ale chyba nawet ta roślina by wtedy nie weszła. Tak czy inaczej, Zosia, do ciebie leci prezent marzeń.
4: Dziękuję bardzo.
0: Proszę bardzo. Do Kamila lecą prezenty pocieszenia, a do drużbic lecą też pozdrowienia ode mnie. Jesteście wsią z aspiracjami, pamiętajcie o tym.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

Dostałem SMS-a, wyobraźcie sobie, od Dominika na 72686826. Panie Arturze Jarząbku, słuchałem Eskidowa w biurze i bardzo nam brakuje pana kompana, naszego Dawida Wajdy. Bo on się tak śmieje, wiesz, Kasiu? Tak... No dobra, Dawid wróci, to wam pokażę dopiero opaleniznę.

0: Polska 2. Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat. Nawet kiedy będę. Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
1: Gorąca Polska 20.
2: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają.

0: Kajon, a ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, starczyński salami snack. Ciao!
1: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl.
2: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 Premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
5: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
6: I po reklamie.
7: Przed mikrofonem Krystian Lis. Po zdarzeniu 5 aut przed węzłem Przewóz w stronę Nowej Huty droga wciąż jest zablokowana. Służby medyczne i strażacy ratują jedną ranną osobę, dla której lądował tam śmigłowiec LPR-u. Zatory na obwodnicy mają już kilka kilometrów i ciągną się daleko za węzeł Rybitwy. Na termometrach w Krakowie dzisiaj do 23 stopni. Przed nami upały. Już w piątek około 30, a w sobotę nawet 32 stopnie. Zostańcie z nami.
8: Minęła 8.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Zaczynamy od poważnego wypadku na S7 pod Krakowem. Na wysokości Kokotowa zderzyło się kilka pojazdów. Ranne są dwie osoby. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Trasa w stronę Nowej Huty jest zablokowana. Uwaga na fałszywe SMS-y od oszustów. ZUS ostrzega przed wiadomościami z linkiem rzekomo prowadzącym do portalu e-ZUS. To próba wyłudzenia danych. Zakład przypomina, że nie wysyła SMS-ów z linkami i nie prosi o hasła ani dane kart. Podejrzane wiadomości można zgłaszać pod numer 8080. Austria pokonała Jordanię na mundialu. Faworyci wygrali 3-1, ale debiutant postawił trudne warunki. Austriacy objęli prowadzenie po golu Romano Schmidta. Jordania długo walczyła i stwarzała zagrożenia, ale ostatecznie doświadczona Austria przesądziła o wyniku spotkania.

0: bardzo fajny kawałek z czasu mojej młodości. No to do czasu mojej młodości się teraz, moi drodzy, przenosimy. Sprawdzamy, co się kiedyś pisało, o czym się kiedyś mówiło, czyli nasz kącik odkurzający, a więc odkurzamy stare newsy, nadajemy im zupełnie nowe brzmienie i zupełnie nowe życie. Dzisiaj cofamy się do roku 2007. No i co tam się wtedy pisało? Już mówię. Pingwin pomógł w oświadczynach. 27-letni Kevin oraz pingwin o imieniu Fluffy. Obaj prosili 23-letnią pannę Vicky Small o rękę na oczach kilkudziesięciu gości ogrodu zoologicznego w Walii. Oświadczyny zostały oczywiście przyjęte. Tak donosił portal BBC News 17 czerwca 2007 roku. Ja tutaj powiem wam tak, nie ma co się dziwić. Jak o rękę prosi facet we fraku, to odpowiedź nie może być inna niż tak, a poza tym starsi doskonale pamiętają, prawda, że pingwiny mają doświadczenie w pomaganiu w oświadczynach.
1: Zuch, pingwin, powiedz tylko tak, tak.
2: Eskort.

powiedziała kaczka do kaczki w Warszawie. Dlatego, że w Warszawie ostatnio doszło do spektakularnie skoordynowanej akcji ratunkowej kaczej rodziny, która utknęła na torowisku, zatrzymała ruch tramwajowy, no i trzeba było te kaczki jakoś ratować, ponieważ one nie mogły się dostać na przystanek, bo krawężniki były za wysokie po prostu. No i na pomoc ruszyli pasażerowie, motorniczy, nawet policja była i te kaczki bezpiecznie przetransportowała z torów właśnie na przystanek tramwajowy. W ogóle powiem wam, że coraz śmielej sobie to ptactwo poczyna w komunikacji miejskiej. Z jednej strony mamy tak, kaczki na torach, prawda? Z drugiej kanary w tramwajach. Już tylko brakuje uprzywilejowanych autobusów z kogutami na dachu.

0: tej godzinie, no to o tej porze, to brakuje przeważnie czasu, bo mamy już tylko 5 minut do godziny 9. Kasia Grodzka już jest z nami. Dzień
1: Jestem.
0: Dobry. Tak, zaraz to tutaj usiądziesz i będziesz serwowała 10 kitów jeden po drugim.
1: I
0: mam
1: to
0: pytanie.
1: I
0: to bez reklam, oczywiście, że tak. Natomiast chciałem się ciebie zapytać, co przyniosłaś w plecaku dzisiaj?
1: No, dzisiaj przyniosłam, oprócz najlepszych polskich hitów, no, takie coś dobre do chrupania.
0: Co? Masz tutaj jedzenie?
1: Ale ci nie dam.
0: No. Nie, bo ja słyszałem, że ty oprócz tego, co wymieniłaś, to przynosisz jeszcze szczęście.
1: Oczywiście, że tak. Słuchajcie, Emilka, pozdrawiam cię serdecznie. Emilka, chciałam ci powiedzieć, że zabiera swojego męża Krzysztofa na Stadion Narodowy, PGE Narodowy właśnie tego 4 lipca. Będą sobie strzelali, szansa na 10 tysięcy jest. Dobra reklama.
0: Bo Emilka dokończyła to, co miał do powiedzenia Sławek Peszko wczoraj. Dzisiaj kolejne zadanie przed wami. Michał się zmierzył rano. Michałowi się nie udało.
1: Tak.
0: Ale być może komuś innemu się uda w kolejnej rundzie, która jest już u ciebie. Przypomnijmy, co dzisiaj ma do powiedzenia Sławek.
2: Moją receptą na ciężki poranek jest porządny.
0: No właśnie, porządny i co to jest to wygwizdane?
1: Michał powiedział, że trening i ja bym się z nim zgodziła, że to byłby trening. Pasuje, ale no niestety
0: To nie był trening. Obiecałem, że przed 9 będzie jeszcze podpowiedź. To proszę bardzo, podpowiedź od wujka Jarząbka jest taka, że leje się to w michę.
1: Leje się to w michę. Tak. I lubimy to oboje.
0: O tak. SK2.pl, tam wejdźcie, tam sobie posłuchajcie tego dźwięku, zastanówcie się, co się leje w michę, co też powiedział Sławek Peszko. I być może to wy dzisiaj też dołączycie do Emilki i naszej ekipy na Stadionie Narodowym. We'll be right back.

0: Przerabiasz strych na wygodną przestrzeń, wysokiej jakości produkty do adaptacji każdego poddasza kupisz w Centrum Budowlanym Attic. Polecamy produkty Fakro, okna dachowe, schody strychowe i akcesoria. Centrum Budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
1: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
2: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW IDEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
3: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
4: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW IDEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji Wczesnem. Szczegóły na ideis.pl.
5: Masz taras z betonu? Popękany, poplamiony, wyblakły już po jednym lecie? Pora na coś, co przetrwa pokolenia. Granit naturalny. Polskie i zagraniczne granity w jednym miejscu. W ofercie kostka granitowa na podjazd, płyty na taras i schody. Trwałość, klasa i naturalne piękno. Zamawiaj online na granitnaturalny.pl z dostawą na adres twojej inwestycji. Granitnaturalny.pl. Granit, który zostaje na lata.
6: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
7: A te najlepsze mają ich wiele.
6: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
7: To dobre strony Krakowa.
6: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
8: Nowość. Osiedle Dobre Strony. Premiera sprzedaży. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na start. Sprawia. Kraków. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
6: Osiedle Dobre Strony.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.
13: Przed mikrofonem Krystian Lis. Uwaga na trasie Kraków Skawina. Dzisiaj od godziny 11 do 14 zapowiadają się potężne utrudnienia na ulicy Skotnickiej na samej granicy miast. Mieszkańcy będą tam blokować przejście dla pieszych w proteście przeciwko planowanemu przebiegowi drogi S7. Na termometrach w Krakowie dzisiaj 23 stopnie w najcieplejszym momencie dnia. Chwilami może się chmurzyć, wczesnym popołudniem niewykluczone, że popada. W kolejnych dniach cieplej, na przykład w sobotę, nawet do 32.
14: Minęła 9, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Na miejscu tworzą się ogromne korki. To po wypadku na drodze S7 w Krakowie. Trasa w kierunku Nowej Huty jest całkowicie zablokowana. Przed węzłem Przewóz zderzyło się kilka pojazdów.
15: Kilka minut po godzinie 7 na ulicy Śliwiaka doszło do zderzenia 7 samochodów osobowych oraz jednego samochodu ciężarowego. W wyniku zdarzenia zostały poszkodowane 3 osoby, w tym jedna bardzo ciężko. Została uwolniona z wraku samochodu za pomocą narzędzi hydraulicznych. Została przetransportowana przez śmigłowiec ratunkowy do szpitala. Dwie osoby lżej ranne zostały zabrane naziemnymi zespołami ratownictwa medycznego.
14: Mówi Maciej Podymkiewicz ze Straży Pożarnej w Krakowie. Pracownicy ZUS odeszli od biurek. W całym kraju trwa strajk ostrzegawczy, między innymi także w Bełchatowie.
16: Pracownicy inspektoratu przyłączyli się do strajku ostrzegawczego. Katarzyna Chojnacka, jestem kierownikiem terenowej jednostki inspektoratu ZUS w Bełchatowie. Strajk ostrzegawczy, akcja protestacyjna trwa w godzinach 8 do 10. Pracownicy biorą udział w akcji protestacyjnej, wobec czego nie świadczą pracy. Obsługa klientów oczywiście jest zapewniona. Nieco ograniczony sposób, ale odbywa się płynnie, bez żadnych zakłóceń.
17: No w tej chwili żeśmy się dowiedzieli dopiero, że jest
18: strajk. Jakoś to Państwo odczuli?
17: Nie. Bardzo miła obsługa, także jesteśmy zadowoleni bardzo.
19: Umówiliśmy się na jutro.
14: A od 10 wszystko wróci do normy. Przypomnijmy, związki żądają 1200 zł brutto podwyżki dla wszystkich pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeden dzień dla branży, drugi dla wszystkich fanów tematyki bezpieczeństwa. Już w piątek i sobotę w hali Expo 21 warszawskie targi obronne. Na miejscu do zobaczenia oferta blisko 100 wystawców. Będzie wojskowy sprzęt, ale nie tylko.
20: Już na samych targach będą punkty rekrutacyjne zarówno policji, jak i wojska, więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
14: Mówi redaktor naczelny Super Ekspresu Grzegorz Zasępa.
12: SK2 News, Kraków.
13: Krystian Lis. Skandal na krakowskim SOR-ze. W nocy z poniedziałku na wtorek jeden z pacjentów miał zostać pobity przez ochroniarzy. O szczegółach Karolina Sudar.
21: Rzeczniczka prasowa przekazuje, że bezpieczeństwo w szpitalu uniwersyteckim zapewnia zewnętrzna firma. Jeden z 50 pacjentów, będąc pod wpływem znacznego upojenia alkoholowego, zachowywał się nieadekwatnie do sytuacji.
13: Pacjent spędził pod nadzorem ochrony około 30 minut, po czym wypisał się na własne żądania. Krakowski sąd zdecyduje dziś w sprawie protestu Edwarda Nowaka. Opozycjonista z czasów PRL-u domaga się unieważnienia referendum przez łamanie ciszy wyborczej.
22: Minęła godzina 9. Co łączy dzisiejsze święto w kalendarzu, czyli Dzień Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych z ludźmi po 30? A to, że jednym i drugim życzymy jak najmniej rdzy w zawiasach, co by nie skrzypiało. Mnie oczywiście to też dotyczy, żeby nie było. Już nie skrzypię, tego gram wam. Najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Kasia Grodzka, dzień dobry. Sanach na początek tej godziny.
23: No

To je Radio Budka Suflera w Radiu SK2. A co tam w wojsku słychać? Zapytacie zapewne. Wygląda na to, że nasze wojsko ma teraz zupełnie nowe ekologiczne misje bojowe. Przez błąd w przepisach żołnierze muszą sami biegać i zbierać plastikowe butelki po poligonach, żeby odzyskać kaucję. Dowódcy jednostek załamują ręce nad tą biurokracją, bo są to takie nietrafione przepisy i tworzą setki punktów zbiórki. Na szczęście już tam trwają prace, żeby mundurowi mogli w końcu odłożyć te worki na plastiki i zająć się tym, do czego naprawdę zostali powołani. No i masz, zamiast rzutu granatem, celowanie butelką PET prosto do kosza na plastiki. No pięknie.

0: czasu.
1: Nie wiem, czy też tak mieliście, ale u nas w podstawówce na muzyce, oprócz uczenia się grania na flecie czy też cymbałkach, uczyliśmy się na pamięć słów takich najpopularniejszych polskich piosenek. To były te piękne lata 90. A ja nadal pamiętam, jak zapisywałam koślawo w zeszycie słowa "piszesz mi w liście, kiedy pada". No i też ćwiczyłam dykcję, powtarzając "w ciszy tak smutno szepcze zegarek". Ciężkie, ciężkie językowo. I dzięki temu teraz mogę nucić pod nosem ten wielki hit od zespołu 2+1. Chodź, pomaluj mój świat przed nami w Radiu SK2.

0: Na tę panią możecie śmiało głosować w zestawieniu Gorącej Polskiej Dwudziestki. Wystarczy wejść na sk2.pl, tam macie u góry takie serduszko, trzeba w nie kliknąć i wtedy rozwija się wielka, ogromna lista piosenek, które znacie z naszej anteny. No właśnie, i w tym też Bój się Boga Dziewczyno od Oli Kendry. Są też takie kawałki, które dzięki waszym głosom z sekcji propozycji mogą wskoczyć na naszą antenę. Tam oddajecie swoje głosy, trzeba kliknąć plusika. Warto się przyjrzeć, a Gorąca Polska Dwudziestka w każdy piątek po 18:00 tylko w Radiu SK2.
1: SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
5: W czasie mundialu słuchaj Radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
4: Wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Weź głęboki oddech i nawiąż współpracę z profesjonalistami. IJP Centrum Wentylacji w Brzegach, producent systemów wentylacyjnych i dystrybutor komponentów dla klimatyzacji. Własny park maszynowy i transport, gwarancja terminowości oraz profesjonalna obsługa. Zadzwoń 500-162-374. Zapraszamy na kawę i zakupy od 6 rano i na www.ijp-cw.pl.
11: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w Centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
12: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Omoda Jayku Dynamika. Poznajmy się bliżej. Dzień otwarty już w sobotę 20 czerwca. Zapraszamy do salonu Kraków, ulica Wadowicka 3C. Czekamy na Ciebie ze słodkim poczęstunkiem i z konkursem z nagrodami. Daj się uwieść i poznaj najnowsze modele Omoda i Jayku. Omoda Jayku Dynamika. Sobota 20 czerwca. Zapraszamy.
15: I po reklamie.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: szczęśliwego Nowego Jorku od Artura Gadowskiego. Gramy wam w Radiu SK2. Artur Jarząbek też mówił mi, że ja przynoszę jakieś szczęście w tej naszej zabawie SK2 Karniaki Cup, bo wczoraj na mojej zmianie do naszej jedenastki marzeń weszła Emilia, a po godzinie 10 ktoś z was może dołączyć do Emilki. Wystarczy dokończyć złotą myśl Sławka Peszki, która brzmi jak?
1: Moją receptą na ciężki poranek jest porządny...
0: A właśnie, zgłoszenia na sk2.pl.
2: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
5: Sprawdź w salonach Citroen Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu. Więcej na citroen.golemo.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
8: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
9: Przed nami trudne godziny na wylotówce z Krakowa w stronę Skawiny. Między 11 a 14 na ulicy Skotnickiej odbędzie się protest mieszkańców przeciwko budowie trasy S7 przez ich gminę. Zablokowane przejście dla pieszych na granicy miast może sparaliżować też ulicę Krakowską oraz obwodnicę Skawiny. Na termometrach w Krakowie dziś w najcieplejszym momencie dnia 23 stopnie może chwilami się chmurzyć. Przed nami upały. Już w piątek je odczujemy, ma być nawet 30 stopni.
2: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
10: Jest 10:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Strajk ostrzegawczy w ZUS-ie. Klienci musieli dziś liczyć się z dłuższym oczekiwaniem na obsługę. Między 8:00 a 10:00 pracownicy części placówek w całym kraju przerwali pracę.
11: Można podejść kiedy indziej i załatwić. Nie ma problemu.
12: No, chciałem się zapisać w kolejce na 10:00, żeby być pierwszym, bo to człowiek nie ma czasu. Ale popieram, no, mają panie prawo do strajku, to niech sobie strajkują. Jak to wpłynie na sposób załatwiania spraw, to jak najbardziej.
13: Pani mi fajnie wyjaśniła wszystko. Zaprosiła po 10:00, żebym przyszła sobie.
14: Czy można załatwić sprawę normalnie?
13: Nie.
14: Właśnie wyszłam na chwilę z pracy i no, muszę wrócić, bo nie można nic załatwić.
15: Ja wszystko rozumiem, ale ja też muszę iść do pracy, też muszę pozałatwiać swoje rzeczy. No, musiałem czekać o wiele, wiele dłużej.
10: ZUS zapewnia, że bez zmian działa infolinia oraz elektroniczne kanały obsługi. A na miejscu była Klaudia Mazurek. Spór po interwencji niemieckiej policji w Berlinie. Minister prezydenta Marcin Przydacz domaga się reakcji polskiego MSZ. Chodzi o zatrzymanie członków Ruchu Obrony Granic, którzy chcieli złożyć się krzyż przy pomniku polskich ofiar II wojny światowej. Po odmowie dojścia do miejsca pamięci doszło do szarpaniny z funkcjonariuszami.
16: Gestapo!
8: W sprawie wydarzeń w Berlinie potrzebna jest interwencja natury politycznej, oświadczył przebywający w USA szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz. MSZ poinformowało, że w Berlinie działa w tej sprawie polski konsul. Tymczasem kilku polityków PiS próbowało późnym wieczorem wejść z kontrolą poselską do MSZ, jednak budynek był zamknięty.
10: Relacjonuje Mateusz Gołębiewski. Sprawdzali trzeźwość ponad 10 tysięcy kierowców. Policjanci przeprowadzili akcję Trzeźwa Autostrada i skontrolowali jadących A1-ką.
16: Kontrole wykazały, że aż 8 osób prowadziło w stanie trzeźwości, natomiast 6 kierujących znajdowało się w stanie po użyciu alkoholu.
10: Mówi Adam Dębiński z Policji w Łodzi, a kontrole były prowadzone na autostradzie od Gdańska do Łodzi.
17: SK2 News, Kraków.
9: Christian Lis. Projekt ustawy o najmie krótkoterminowym zablokowany w parlamencie. W samym centrum Krakowa jest ponad 1500 takich lokali.
18: Właściciel, który dokonuje wynajmu, winien być bezpośrednio odpowiedzialny za zachowanie swoich najemców.
9: Mówi Ryszard Rediger, przewodniczący ruchu Zabytkowe Centrum. Dobre i złe newsy dla krakowskich plażowiczów. Baseny na Zakrzówku nadal zamknięte, trwa tam czyszczenie niecek, a eksperci wciąż badają skład tajemniczej tłustej mazi. Ale już od jutra oficjalnie ruszają bezpłatne kąpieliska Bagry. Od 10 do 18 będą tam czuwać ratownicy.
0: Tu Radio SK, 2:02 na zegarach. Ja mam nadzieję, że jesteście już rozgrzani i macie przećwiczone dokończenie Złotej Myśli i Sławka Peszki, bo zaraz będę wydzwaniała kolejnych chętnych na zasilenie składu 11 marzeń SK 2 Karniaki Cup. Telefony miejcie w pogotowiu, a w słuchawce usłyszycie. Kasia Grodzka, Radio SK 2. Dzień dobry.

0: Eska, Karniaki Cup.
1: Strzel i wygraj w Eska 2.
2: Ależ wy próbujecie, ależ wy strzelacie, naprawdę, piszecie nam tam odpowiedzi w swoich zgłoszeniach, niektóre są naprawdę bardzo pomysłowe i na pewno pewnym ułatwieniem jest fakt, że trzy razy w ciągu dnia są takie trzy szanse, że jedna osoba może się dostać, jeżeli chodzi o tą jedenastkę marzeń Radia SK2 na Karniaki Cup. Na pewno sporym ułatwieniem było to dla Krystiana, który jest już ze mną. Cześć Krystian. Halo Krystian? Jesteś?
3: Jestem.
2: Dobrze. Słuchaj, dla ciebie było sporym ułatwieniem to, bo ty, tak jak rozmawialiśmy sobie poza anteną, to typowałeś, że Sławek Peszko powiedział w tej swojej wypowiedzi zagadce, że chodziło o trening, jeżeli chodzi o coś, fajną receptę na poranek, prawda?
3: Tak.
2: I
3: tak.
2: Teraz musiałeś zmienić całkowicie swoje myślenie.
3: Tak jest i musiałem kombinować i myślę, że trafię.
2: No
3: mam nadzieję, że trafię.
2: To poczekaj, bo ja tylko tutaj powiększę trochę stawkę. Stawka jest ważna, bo ty walczysz w zasadzie o swój przyszły prezent urodzinowy, bo w lipcu masz urodziny. Walczysz o spotkanie ze Sławkiem Peszką na PGE Narodowym, które odbędzie się 4 lipca. Tam masz i my zapewniamy nocleg i jest kieszonkowe do wydania i jest też szansa na ustrzelenie 10 tysięcy złotych. No sporo tego, nie? Sporo jest do
3: walki.
2: Okej, no dobrze. A czy myślałeś już w ogóle o jakimś innym prezencie dla siebie?
3: Nie myślałem. Myślałem, żeby gdzieś pojechać sobie po prostu i tyle, odpocząć od pracy, od codzienności, dobrze się zabawić.
2: No to wszystko Sławek Peszko, myślę, jak najbardziej gwarantuje. On jest w końcu atmosferą, pięknie ją wprowadza w drużynie, w reprezentacji. Tak było. No dobra, to w takim razie powalczmy sobie o te wszystkie cudowne rzeczy. Za chwilę puszczę ci zagadkę. Jeszcze raz tą, którą już prawdopodobnie rozkminiłeś.
3: Tak.
2: I po wypowiedzi Sławka Peszki i po tym wygwizdanym fragmencie będzie odliczanie czasu. Będziesz miał 3 sekundy, żeby podać właściwą odpowiedź. Czy jesteś gotowy?
3: Tak, jestem gotowy.
2: No dobra, to puszczamy.
4: Moją receptą na ciężki poranek jest porządny...
3: Prysznic.
2: Prysznic. Czy to jest dobra odpowiedź? Już zaraz sprawdzamy. Uwaga. Niestety, Krystian, nie jest to prysznic, chociażby się chciało tak z rana,
3: trudno,
2: żeby otrzeźwić głowę. Krystian, ja ci życzę wszystkiego najlepszego na te nadchodzące urodziny, wszystkiego
3: bardzo
2: dobrego,
3: dziękuję,
2: żeby wszystko ci się pięknie udawało. No właśnie, a kolejna szansa na to, żeby dołączyć do naszej jedenastki marzeń już dzisiaj po godzinie 14:00. SK2 Karniaki Cup. Wchodzicie na SK2.

0: Tu Radio SK2, Anna Maria Jopek daje znać, że jest niczym dobry skrzydłowy na boisku, a my szukamy dalej osoby, która rozwikła zagadkę Sławka Peszki i dołączy do wielkiego finału SK2 Karniaki Cup na PGE Narodowym w lipcu. A co powiedział Sławek Peszko?
1: Moją receptą na ciężki poranek jest porządny.
0: No właśnie. Podpowiedź od Jarząbka brzmiała o poranku, że lejemy do michy, a ja jeszcze dorzucam do niej, że lejemy do michy na święta. SK2.pl, tu czekamy na Wasze zgłoszenia.
2: Najlepsze, najlepsze polskie hity. Polskie hity. Polskie hity. SK2. SK2.
3: Autopromocja.
4: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
5: Dobre, bo polskie.
4: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
5: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
4: SK2. Najlepsze polskie hity.
5: Najlepsze, bo polskie.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
7: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
8: Czerwcowy off w salonie HOF. Tylko raz w roku tysiące produktów taniej o VAT. Łazienki, drzwi, podłogi i oświetlenie. Taniej o VAT. Tylko do 28 czerwca. Salon HOF Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
9: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
14: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
15: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
16: Drobne detale czy ogromne zmiany. Z Brico Marche każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie, tylko 289. Sprawdź na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
19: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
4: I po reklamie.

0: Świat Jabłoni wie, co się dzieje, co się święci. Było, minęło. Właśnie, gramy wam na antenie Radia SK2 tuż przed godziną 11. Ja przypomnę, 21 czerwca, czyli już w tę niedzielę, pierwszy dzień astronomicznego lata. Przywitamy. I w tym dniu wypada też przesilenie letnie, co oznacza, że to będzie najdłuższy dzień w roku. Warto skorzystać ze słońca, jeżeli takowe będzie. Mam nadzieję, że tak będzie. Powoli zbliża się godzina 11, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
6: Weź głęboki oddech i nawiąż współpracę z profesjonalistami. AJP Centrum Wentylacji w Brzegach. Producent systemów wentylacyjnych i dystrybutor komponentów dla klimatyzacji. Własny park maszynowy i transport. Gwarancja terminowości oraz profesjonalna obsługa. Zadzwoń 500-162-374. Zapraszamy na kawę i zakupy od 6 rano i na www.ajp-cw.pl.
7: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
9: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
12: Jak tak, to Allegro.
13: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
18: Przed mikrofonem Krystian Lis i pora teraz na newsy pogodowe. 17 stopni to temperatura, którą teraz wskazuje mój radiowy termometr, ale odczuwalna może być nawet na poziomie 20. Dziś maksymalnie 23 i to ostatni, nazwałbym to tak, chłodny dzień w Krakowie, o ile możemy mówić o chłodnym dniu. Ale dlaczego? Dlatego, że już jutro ma być 25, w piątek 30, w sobotę około 32 stopni. Przed nami naprawdę upalny dzień.
17: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
0: Jest 11. Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Sejmowe emocje w sprawie kosmicznych zarobków w szpitalu południowym. Wszystko skończyło się awanturą na sejmowej plenarce. Działacz partii, lekarz bez specjalizacji, będąc koordynatorem SOR, miał zarobić przez rok 1 600 000 zł. Dziś portal Zero informował, że w szpitalu południowym miało dochodzić do faworyzowania polityków Koalicji Obywatelskiej i ich rodzin, którzy na szpitalnym oddziale ratunkowym byli przyjmowani poza kolejnością. Za ten proceder miał odpowiadać właśnie Dawid Kacprzyk.
1: Za to Porsche! Moglibyście zrobić 100 000 zabiegów na zaćmę, ponad 3 000 zabiegów gastroskopii czy kilkaset zabiegów ortopedycznych.
3: 21 listopada zeszłego roku wasza ministra zdrowia, pani Sobierańska-Grenda, powiedziała, że nie będzie regulować kontraktów lekarskich. Dlaczego? Bo nie chciała ukrócić Eldorado kontraktowego, na którym korzystają wasi ludzie.
0: Mówili Mariusz Kałużny z PiS i Marcelina Zawisza z partii Razem. Dodajmy, Dawid Kacprzyk zrezygnował z członkostwa w partii. Nowe informacje po zabójstwie w Białej Podlaskiej. Zatrzymani Białorusini nadal pozostają do dyspozycji prokuratury i nie zostali zwolnieni do domów. Śledczy ustalają ich rolę w sprawie śmierci Rosjanina, krytyka Putina. Prokuratura przyznaje, że mogła to być egzekucja. Niewykluczone są kolejne zatrzymania, a nowe informacje mają zostać przekazane podczas konferencji prasowej. Chcą pobić kolejny rekord w największej paradzie kajakowej w kraju. Sulejów w Łódzkiem zaprasza na coroczny spływ Plicą.
16: 19 lipca już trzecia edycja zbicie rekordu Polski w paradzie kajakowej.
0: Mówi Dorota Jankowska, burmistrz Sulejowa, a w ubiegłym roku w wydarzeniu wziął udział 365 kajaków.
19: SK2 News, Kraków.
18: Krystian Lis, czy bilet 20-minutowy wróci do Krakowa? Pełniący obowiązki prezydenta Stanisław Kracik po fali krytyki ze strony mieszkańców zlecił zarządowi transportu publicznego wyliczenie kosztów powrotu do starej taryfy. Wielki rodzinny rajd rowerowy. Wraca Małopolska Tour pod patronatem Eski. W ten weekend na Pustyni Błędowskiej stanie wielkie miasteczko rowerowe.
20: To MTB Festival. Kiedyś mieliśmy tylko wersję MTB Festival w Czepini. Bardzo się podobała. Dzwonili do mnie fani tej właśnie jazdy na rowerze.
18: Mówi Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
0: Kajak to jest super słowo, ale posłuchajcie tego. Radar, zaraz, sedes. To wszystko to palindromy, które czytamy tak samo od przodu, jak i w spaki. Niech nikt nam nie próbuje wmówić, że język polski nie jest ani nudny, ani fajny. Dlatego też w Radiu SK2 gramy wam po polsku. Przed nami wspaniały duet. Wiki Gabor i Kajach, Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.
21: Bez reklam. Jeden po drugim.
22: Teraz gra.

na imię jej Jenny. Znacie ją wszyscy. Edyta Bartosiewicz, jej wielki hit w Radiu SK2. A żeby wakacje nad jeziorem też były takim wielkim hitem, główny inspektorat ochrony środowiska stworzył specjalnie listę najczystszych jezior w kraju, gdzie woda jest niemal przezroczysta. Co ciekawe, na podium wcale nie królują oblegane bardzo często przez nas podczas wakacji Mazury, ale też i te mniej oczywiste, schowane w lasach perełki z innych regionów. Tutaj widzę na przykład Wielkopolskę czy Pomorze Zachodnie. No i chyba tutaj trafiliśmy na słowo klucz, ukryte, bo z tej listy wynika, że najczystsze jezioro w Polsce to takie, do którego człowiek jeszcze nie zdążył dotrzeć z własnym grillem i wałówką.

Tak się jakoś złożyło, że w Polsce lat 80. było sporo zespołów, które próbowały spełnić swój American Dream. Dobrym przykładem są panowie z Lady Punk, którzy w 85. roku mieli trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych. Za to zespół Manam swój American Dream realizował poprzez album Mental Cut, który w 1984 roku wydali w polskiej i angielskiej wersji językowej. Na obu znajdziemy kawałek Lipstick on a Glass, u nas już teraz w wersji polskiej.

0: sezon. Dawid podsiadło na antenie Radia SK2, pędzi, wybija rytm na 23 minuty do godziny 12. Na szczęście my nie jesteśmy sezonowymi graczami polskiej muzyki. Gramy wam ją codziennie i też na wyłączność. Zaglądają do nas też polscy artyści, tak jak na przykład już jutro po 19 do naszego eskowego studia zajrzą Dawid Kwiatkowski i Margaret. Powód bardzo ważny, bo premiera ich wspólnego singla pod tytułem Później ci opowiem. Warto zostać z Radiem SK2.
1: SK2. Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 Radia SK2.
3: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat. Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Przerabiasz strych na wygodną przestrzeń? Wysokiej jakości produkty do adaptacji każdego poddasza kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy produkty Fakro, okna dachowe, schody strychowe i akcesoria. Centrum budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
7: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
8: I dlatego wróciłeś na studia?
7: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW IDEIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
9: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW IDEIS. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Kraków. Uniwersytet DSW IDEIS. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

0: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
1: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
2: A te najlepsze mają ich wiele.
1: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
2: To dobre strony Krakowa.
1: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
3: Nowość. Osiedle Dobre Strony. Premiera sprzedaży. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na start. Sprawia. Kraków. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
1: Osiedle Dobre Strony.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Omoda Jayku Dynamika. Poznajmy się bliżej. Dzień otwarty już w sobotę 20 czerwca. Zapraszamy do salonu Kraków, ulica Wadowicka 3C. Czekamy na Ciebie ze słodkim poczęstunkiem i z konkursem z nagrodami. Daj się uwieść i poznaj najnowsze modele Omoda i Jayku. Omoda Jayku Dynamika. Sobota 20 czerwca. Zapraszamy.
6: I po reklamie.

0: Romantycznie się zrobiło na antenie Radia SK2. Tuż przed godziną 12 gramy Wam takie polskie klasyki romantyczne. Do kolacji też romantycznej, do ogniska i grania przy gitarze. Kancelaria, zabiorę Cię tuż przed godziną 12 na antenie Radia SK2. Po godzinie 12 wkrętka Kamila Nosela. Będzie można poćwiczyć taką gimnastykę uśmiechu.
1: Reklama.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia. Dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
7: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
8: Tato, co to za pan?
9: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
8: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
9: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
8: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
9: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
8: To z Tauronem.
9: Jasne, że tak.
10: Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się odmalować salon.
12: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
11: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
12: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
13: Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Czy można powtórzyć pytanie?
15: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Tak.
15: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
20: Z newsów drogowych od poniedziałku będą duże zmiany na pograniczu Bronowic i Krowodrzy, bo ruszy przebudowa ulicy Przybyszewskiego. Na początek zwężony zostanie pas do lewoskrętu z Armii Krajowej. Prace mają potrwać do końca sierpnia. Dziś na krakowskich termometrach maksymalnie 23 stopnie, z każdym kolejnym dniem ma być cieplej. Jutro do 25, w piątek do 30, a w sobotę nawet 32 stopnie. Zostańcie z nami.
19: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
0: Jest 12 News SK2, Anna Łobocka. Lubelski kurator oświaty zatrzymany przez CBA z zarzutami. Jest podejrzany o przekroczenie uprawnień i wpływanie na wynik postępowania. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, chodzi o zamówienie dotyczące cateringu w ramach organizacji uroczystości z okazji stulecia kuratorium w Lublinie. O szczegółach Arkadiusz Więsek.
21: Kurator miał przekroczyć swoje uprawnienia, wchodząc w porozumienie z firmą eventową. To kolejny etap głośnego śledztwa dotyczącego korupcji i ustawiania przetargów w lubelskich urzędach. W styczniu w tej sprawie zatrzymano m.in. zastępczynię prezydenta Lublina oraz kilku innych urzędników, mówi mi prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.
1: Prokurator przedstawił zarzut dotyczący przekroczenia uprawnień i wejścia w porozumienie z lokalnym przedsiębiorcą w celu wywarcia wpływu na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
21: Zatrzymany usłyszał już zarzuty w krakowskim Wydziale Prokuratury Krajowej. Kurator został ponadto zawieszony, ma też dozór policji oraz do zapłaty 30 tysięcy złotych poręczenia majątkowego.
16: Marszałek Sejmu zaprasza na Wiejską pobitego 16-latka z Ukrainy. W piątek spotka się z Artemem, którego zaatakowano w maju na Moście Świętokrzyskim w Warszawie. Włodzimierz Czarzasty podkreśla, że nie traktuje tego gestu jako działania politycznego, a wyraz solidarności z osobą pokrzywdzoną.
18: To nie jest żadne działanie polityczne, ale uważam, że bez względu na to, jakie są nastroje, jakie nastroje są budowane i jakie nastroje obowiązują, trzeba być człowiekiem i trzeba na takie rzeczy zwracać uwagę i trzeba mówić, co jest dobrem, co jest złem.
16: Pobity nastolatek doznał poważnych obrażeń i przeszedł operację. Zaatakowało go 5 osób. 3 niepełnoletnich sprawców trafiło do schroniska dla nieletnich. 2 pozostali mają zarzuty, za które grozi 8 lat więzienia. To będą największe pokazy lotnicze w tej części Europy. W piątek w Lesznie startuje Antidotum Air Show, mówi Michał Graczyk, prezes lotniska Leszno.
22: Jeżeli chodzi o liczby, no to mamy już ponad 125 statków powietrznych.
16: Nad Lesznem nie może zabraknąć F-16, przyleci też 4-silnikowy gigant transportowy Airbus Atlas.
23: SK2 News, Kraków.
20: Krystian Lis, kolejna głośna obietnica w kampanii wyborczej w Krakowie. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Michał Drewnicki zapowiada złożenie projektu uchwały likwidującej strefę czystego transportu. Argumentuje, że najnowsze badania jakości powietrza potwierdzają już spełnienie unijnych norm. Rewolucja w transporcie publicznym wokół Krakowa. Kolejne gminy wycofują się z komunikacji aglomeracyjnej MPK z powodów finansowych. Skawina zostawi tylko 4 krakowskie linie, stawiając na własne autobusy. Na podobne zmiany i analizy trwają już w Mogilanach.
0: 100% polskich hitów gramy wam w Radiu SK2 i tak zleciała nam połówka przedostatniego tygodnia. Przed wakacjami, przed nami 10 najlepszych polskich hitów w godzinie nieprzerywanych reklamami. A co? Usłyszymy Maćka Musiałowskiego, będzie też nowa Bledka, Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.

0: Rocza, Ania Wyszkolni w Radiu SK2. Nie mniej uroku ma Kamil Noser, który wciela się w naprawdę różne role tylko po to, żeby wkręcić waszych bliskich. A zresztą posłuchajmy.
1: Noser wkręca. Ja do pana Miłosia, żebym się dodzwonił z tego samochodu płynącego z Stanów, bo nie wiem, czy pan śledzi w ogóle trasę.
2: Nie.
1: A, będzie to mieściła po tej stronie, ja obsługuję państwa kurs. I teraz tak, poinformowali nas na tym statku, że jednak kluczyki, proszę pana, nie będą w kontenerze, w samochodem, tylko będą ogólnie dostępne.
2: Co to znaczy ogólnie dostępne?
1: No normalnie jest skrzynka, proszę pana, gdzie jak oni te 150 aut sprowadzanych, proszę pana, przytumują w tych kontenerach, to zrzucają do ogólnej skrzynki kluczyki.
2: Okej. Okay. I jeszcze raz pytanie pana?
1: No i dlatego, czy to pan sobie sam będzie chciał znaleźć te kluczyki?
2: Jaka jest inna opcja?
1: No ktoś, z kim się pan dogada tam z Rotterdamu, proszę pana, żeby pan te znalazł kluczyki, tylko no to już po pańskiej stronie leży.
2: Tylko, że jakby domyślam się, że model nic samochodów takich samych nie jest 150, tylko jest 10.
1: No mówię, ekipa nie będzie szukała kluczyka pod pańskie auto, bo co nas godziny.
2: Parodia.
1: Miałem to, proszę pana, co pół roku, w zależności jaki statek płynie. Takie mają tam zasady. Jeden, proszę pana, zostawia kluczyki w samochodzie, nie ma problemu. Inny wrzuca do ogólnego pojemnika te wszystkie kluczyki i później, proszę pana, ja muszę wydzwaniać i się droczyć z ludźmi.
2: No, trochę jest to droczenie i mnie też to trochę, no, tak powiem, denerwuje, bo jest to radio troszkę.
1: No więc muszę wiedzieć, co u pana zrobimy, proszę pana, żeby to auto wyciągnąć, no.
2: No ale auto jest 12, tak? Jeszcze mamy.
1: Jakoś tak będzie, do 12 planujemy.
2: No, to chyba nie muszę dawać w tym momencie już informacji, tak?
1: No to chyba, że pan sobie do tego czasu uprawnienia zrobi, albo na żurawie, albo morskie. No to wtedy pan może przyjechać do Rotterdamu sobie poszukać swojego auta.
2: No, jest inna opcja, jak ja nie mam uprawnień, nie zrobię do tego czasu uprawnień.
1: To no to co, kogoś pan w Rotterdamie szuka, kto panu to zrobi, kto ma te uprawnienia.
2: Nie powiem panu w tym momencie,
1: Proszę pana, to może Tomasz by coś powiedział.
3: Miłoszku, syneczku, stać wkręcony w Radio SK. Jesteś najlepszy. Okay. Losel wkręca.

0: Prywatna przejażdżka po mieście z zespołem Demono w Radiu SK2. Wy też możecie się przejechać na PGE Narodowy w Lipcu. Wystarczy, że dokończycie wygwizdany fragment złotej myśli Sławka Peszki, który brzmi tak.
1: Moją receptą na ciężki poranek jest porządny.
0: No właśnie, a komu się uda rozszyfrować ten gwizd? Tego w lipcu czeka udział w finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym i szansa na nagrodę główną, czyli 10 tysięcy złotych. Kolejna runda już dzisiaj po 14. Zgłoszenia nadal zostawiacie na sk2.pl.
2: SK2. Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty od

0: strzelić coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Weź głęboki oddech i nawiąż współpracę z profesjonalistami. IJP Centrum Wentylacji w Brzegach. Producent systemów wentylacyjnych i dystrybutor komponentów dla klimatyzacji. Własny park maszynowy i transport. Gwarancja terminowości oraz profesjonalna obsługa. Zadzwoń 500-162-374. Zapraszamy na kawę i zakupy od 6 rano i na www.ajp-cw.pl.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solwaj Park, ulica Zakopiańska 105.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
7: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
8: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
9: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia rok potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
10: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
11: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
14: I po reklamie.

0: złapaliśmy. Powietrze w żagle, choć chyba to bardziej skrzydła są w latawcach zamontowane. Muzyczny podmuch od Sylwii Grzeszczak w Radiu SK2 tuż przed godziną 13. Za chwilę newsy, a po 13 odbędziemy wspaniałą podróż muzycznym wehikułem czasu.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom. Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory jedynie 3,99 za kilogram. Oraz brzoskwinie na wagę tylko 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW i DEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
9: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
10: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW i DEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
11: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
12: Zagrzmi i popadam. Prognozy dla Krakowa i regionu dziś pełne ciemnych chmur i błyskawic. Całe popołudnie i wieczór z burzowymi alertami. Na razie mocniejsze zachmurzenie. Cały czas jednak ciepło, bo dziś do 23 stopni. W czasie burz na pewno mocno powieje. Wieczorem ma być 18 stopni, w nocy 11. Pamiętajcie, że jeszcze do 14 protest w sprawie budowy S7 przez gminę Skawina. Mieszkańcy blokują przejazd na granicy Skawiny i Krakowa. O tym więcej w newsach z kraju i ze świata.
2: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
13: Jest 13 News SK2, Anna Łobocka. Jeżeli to prawda, to polecą głowy. Tak premier komentuje sprawę kosmicznych zarobków w warszawskim Szpitalu Południowym i domniemanym leczeniu tam polityków KO na specjalnych zasadach. Donosi o tym portal Zero. A za ten proceder miał odpowiadać były już działacz KO, lekarz bez specjalizacji, który był koordynatorem SOR-u. W dodatku zarobił przez rok ponad 1,5 miliona złotych.
14: Oczekuję od tych, którzy są właścicielami tego szpitala, odpowiadają za ten szpital, od samorządu warszawskiego też precyzyjne informacji, te bulwersujące informacje o saloniku VIP dla jakichś polityków, którzy tam z tego saloniku mieli korzystać, co miało być ułatwienie w usłudze jakiejś medycznej, to musi być wyjaśnione do samego spodu.
13: Jak dodaje Donald Tusk, system jest zwyrodniały, coraz bardziej nastawiony na śrubowanie zarobków, przynajmniej w odniesieniu do niektórych lekarzy. Stąd rządowy projekt dotyczący zbierania informacji o zarobkach medyków w powiązaniu z numerem PESEL. Ustawa ma być procedowana w Sejmie ekspresowo. Są zarzuty za rzucenie tortem w prezydenta Poznania. Zawodnik sztuk walki Kamil S., który zaatakował Jacka Jaśkowiaka, odpowie za znieważenie funkcjonariusza publicznego i naruszenie nietykalności cielesnej. Drugi z zatrzymanych, aktywista Patryk S., ma zarzut pomocnictwa. Ich czyn zakwalifikowano jako chuligański, grozi im do 3 lat więzienia, a za akcją stali anarchiści z rozbratu. Nie dla siódemki S7 przez Skawinę. Mieszkańcy protestują przeciw wytyczeniu trasy przez tę małopolską gminę. Blokują przejazd na granicy Skawiny i Krakowa.
11: Nie zgadzamy się, po prostu nie zgadzamy się.
15: To nie rozładuje korków w Skawinie, nam są potrzebne drogi lokalne, a nie droga tranzytowa, która nic nie wniesie dobrego dla gminy Skawina.
16: Skawina by była zablokowana całkowicie.
13: Protest ma potrwać do 14.
1: SK2 News, Kraków.
12: Kasia Snakowska. Ochroniarze z firmy zewnętrznej, którzy mieli popychać jednego z pacjentów na SOR-ze w szpitalu uniwersyteckim, zostali zawieszeni. Szpital prowadzi wewnętrzne postępowanie. Krakowska policja przegląda monitoring i przesłuchuje świadków. Według naszych informacji pacjent miał być agresywny i zdemolować SOR. Poranny karambol na S7 został zakwalifikowany jako katastrofa w ruchu drogowym. Sprawą zajmie się więc prokuratura. Do wypadku doszło na wysokości Kokotowa. Zderzyło się tam 7 osobówek i ciężarówka. Czekamy jeszcze na wyrok w sprawie łamania ciszy referendalnej. Sprawa trwa właśnie przed sądem w Krakowie. Protest złożył Edward Nowak, były działacz Solidarności.
17: 2,5 minuty po godzinie 13. Cały czas próbujecie uporać się z zagadką Sławka Peszki. Jakie słowo tam w tej zagadce jest wygwizdane? Zaraz sobie przypomnimy zagadkę, sprawdzimy, co już wiemy, jakie mamy podpowiedzi. No tak, żeby się udało dołączyć do naszej jeskowo-dwójkowej jedenastki na specjalny event na Narodowym 4 lipca. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie, Bryska i Kraksa, tak muzycznie zaczynamy. A szczegóły a propos tej zabawy SK Karniaki Cup na sk2.pl.

0: Mysłowic dla ciebie, czy to koniec? Już absolutnie to nie koniec. Cały czas kompletujemy jedenastkę na SK Karniaki Cup, event, który 4 lipca na Narodowym w Warszawie. Mało tego, jeszcze jak wam się uda uporać się z wygwizdanym słowem w wypowiedzi Sławka Peszki, no to zgarniecie tysiaka, zakwaterowanie w hotelu w Warszawie, no tak, żeby sprawnie na ten weekend dojechać. Tysiaka kieszonkowego oczywiście, no i zabawę z naszą SK-dwójkową ekipą na Narodowym w Loży Wipowskiej. Tam jeszcze będzie szansa na miejscu na 10 tysięcy złotych. Takie rzeczy dla was mamy, moi drodzy. A nawet jak się pojawicie na antenie i się nie uda, to stówka wpadnie, to też piechotą nie chodzi, jak mawiają, szczególnie przed wakacjami. No dobra, ale teraz tak, żeby sprawy uporządkować. Od rana mamy taką historię w Radiu SK2, Sławka Peszki, w której jedno słowo jest wygwizdane.
1: Moją receptą na ciężki poranek jest porządny.
0: No i już wiemy, że nie jest to trening, nie jest to prysznic, a podpowiedzi, jakich wam udzieliliśmy, to, że to się leje w michę. Rano ja żądek podsunął wam taki pomysł, a szczególnie leje się na święta. To ode mnie jeszcze może być jedna podpowiedź, że to się leje w michę na święta wielkanocne najczęściej, ale już więcej nie powiem. No to mam nadzieję, że teraz będzie łatwiej.
1: Moją receptą na ciężki poranek jest porządny.
0: No właśnie, idźcie w stronę gastronomiczną i zgłaszajcie się do zabawy na sk2.pl. Oskar Cym z Carla Fernandez do gwiazd z Akademii Pana Kleksa już teraz w Radiu SK2.

0: Żegnimy wam, podpowiadamy, że słowo, którego brakuje, które jest wygwizdane od Sławka Peszki, kojarzy się z potrawą nalewaną na talerz, szczególnie w święta wielkanocne, a wy proponujecie, że to barszcz, to nie zdąża w dobrą stronę, moi drodzy. Pomyślcie jeszcze raz, dokładnie, skarba.pl, tutaj się zgłaszacie do naszej zabawy SK Karniaki Cup. Loka za nami, a teraz...
1: SK2, wehikuł czasu.
0: A teraz czas na klasyk, który za moment wam zagram, piosenkę piękną, Rozmowa przez ocean, Maryli Rodowicz. Jest to jeden z najbardziej poruszających utworów drugiej połowy lat 80. Dokładnie została wydana w 1987 roku. Proszę, ostatnio jakoś często sięgamy po hity z tego właśnie roku i opowiada o rozłące, zarówno między dwojgiem bliskich sobie ludzi, jak i szerzej między Polakami żyjącymi w kraju i tymi, którzy wyemigrowali za granicę. Tekst napisał Andrzej Sikorowski, który bardzo trafnie uchwycił atmosferę tamtych czasów. Przypomnę, w latach 80. wielu naszych rodaków, wielu Polaków wyjeżdżało za ocean w poszukiwaniu tak zwanego lepszego życia. Kąt

0: Kasia Sienkiewicz-Stalowo, proszę bardzo, jest idealnie, prawda? Były momenty, tak nazywa się ten numer, jej pierwszy, solowy. Taki powód do dumy totalny do samej Kasi, ale i dla nas, fanów. Na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim. W Radiu SK2 u nas najlepsze polskie hity. 24 minuty i będzie godzina 14. No dobra, słuchajcie, umawiamy się, że po godzinie 14 do kogoś z was zadzwonię i ktoś spróbuje odgadnąć, jakie słowo zostało w tej wypowiedzi Sławka Peszki wygwizdane. Posłuchajcie uważnie.
1: Moją receptą na ciężki poranek jest porządny.
0: I wiemy, że nie jest to trening, bo ten typ już padł. Nie jest to prysznic. Podpowiedź jest taka, że to słowo wiąże się z czymś, co lejemy do michy. Na święta wielkanocne. Więc co może być porządnego?
1: Moją receptą na ciężki poranek jest porządny.
0: No właśnie. Zajrzyjcie raczej do kuchni, idźcie w kulinaria, ale już więcej nie podpowiem. Słuchajcie, jak się uda, to dołączycie do naszej Eskowo dwójkowej jedenastki i spotkamy się 4 lipca na PGE Narodowym w Warszawie. Tam będziecie mogli w SK Karniaki Cup powalczyć o 10 tysięcy złotych, ale jeszcze wcześniej w ramach tego spotkania już dzisiaj ode mnie dostaniecie, no właśnie, zagwarantowany udział w tym wydarzeniu, tysiaka kieszonkowego i nocleg dla dwóch osób w hotelu w Warszawie. No to szybciutko na sk2.pl, bo tam się zgłaszacie.
2: Autopromocja. Kiełbasa? Krakowska.
3: Śliwka? Znam. Łęczowa.
2: Rogar Świętomarciński z Poznania.
4: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
4: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
5: Strzela koń na biegunach.
2: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
4: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
12: Sprawdź w salonach Citroen Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu. Więcej na citroen.golemo.pl.
4: I po reklamie. We'll be right back.

0: Nie poganiaj mnie, to Manam w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity, a po 14 kolejna dziesiątka hitów jeden po drugim i SK Karniaki Cup. Ciekaw jestem, czy komuś w końcu uda się dołączyć do naszej SK-dwójkowej jedenastki na ten specjalny event, który 4 lipca na Narodowym, gdzie dodatkowo będzie można jeszcze 10 tysięcy złotych zgarnąć. Oprócz tego, co można zgarnąć wcześniej, chociażby już za chwilę. Zachęcam was do tego, żebyście sprawdzali temat na sk2.pl, no i oczywiście tam też się zgłaszali do naszej zabawy.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl.
6: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
7: To będzie ostatnia reklama.

0: Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
2: Straszą te chmury od rana, od czasu do czasu niebo ciemnieje w Krakowie. Burze nadal są w prognozach na to środowe popołudnie, razem z deszczem i porywistym wiatrem, więc zerkajcie w górę, czy aby za chwilę nie lunie. Teraz 23 stopnie, wieczorem będzie 18, w nocy 11. Jutro miało już być ładniej, ale w prognozach są jednak chmury na czwartek, pełne słońce w Krakowie od piątku. Na weekend nadal obowiązują zapowiedzi o temperaturach przekraczających 30 stopni.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Jest 14. News SK2, Anna Łobocka. Wszystko wskazuje na zabójstwo polityczne. Tak wydarzenia w Białej Podlaskiej komentuje premier Donald Tusk. W poniedziałek nieznany sprawca zastrzelił na ulicy Rosjanina Roberta K., znanego jako Siemion Skierpiecki. Wiadomo, że mężczyzna, który był krytykiem Kremla, dostawał groźby.
4: Zarówno policja, jak i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, niezależnie od siebie, proponowały ochronę, ale to wymaga zgody ochranianego. On z nieznanych mi powodów odmawiał. Nie chciał mieć żadnej ochrony. No co w oczywisty sposób ułatwiło zadanie zabójcom.
3: Na wolność wypuszczono dwóch Białorusinów zatrzymanych w tej sprawie. Śledczy wykluczyli ich udział w zabójstwie. Ochroniarze zawieszeni po wydarzeniach w krakowskim szpitalu. Nieoficjalnie ustaliła nasza reporterka. To po tym, jak w nocy z poniedziałku na wtorek na SOR-ze w szpitalu uniwersyteckim pacjent miał zostać zaatakowany przez ochroniarzy zewnętrznej firmy. Nagranie z tych wydarzeń pojawiło się w sieci. Szpital uniwersytecki pisze w oświadczeniu, że pacjent był agresywny i pod wpływem alkoholu. Według naszych nieoficjalnych ustaleń miał zdemolować SOR i kopnąć pielęgniarkę. Zdaniem byłego policjanta Dariusza Nowaka interwencja ze strony ochroniarzy wygląda jednak mało profesjonalnie.
5: W momencie, kiedy to wszystko widzimy, on po prostu leży na łóżku czy też na noszach, próbuje wstać. Jest możliwe przytrzymanie takiego agresywnego pacjenta przez pracowników ochrony i to nie pracownicy ochrony powinni o tym decydować, ale powinno się to odbyć w obecności personelu medycznego, czy to lekarza, czy też pielęgniarki.
3: Szpital prowadzi swoje postępowanie, sprawa bada też krakowska policja. Ma na imię Kosmo, potrafi chodzić, biegać i wykonywać proste komendy. Nowe narzędzie do nauki programowania mają studenci Akademii Nauk Stosowanych z Nowego Sącza. To robot pies.
6: Potrafi za nami chodzić, możemy nim sterować, możemy wgrywać na niego oprogramowanie. Możemy się czegoś nowego nauczyć, może na przykład podać nam rękę, podskoczyć, zatańczyć nawet.
3: Mówił Marcin Dudek, student, który na co dzień pracuje z robotem.
2: SK2 News, Kraków. Kasia Snokowska. Protest referendalny Edwarda Nowaka oddalony. Krakowski sąd uznał co prawda pewne naruszenia ciszy referendalnej, ale według uzasadnienia nie można udowodnić, że miały one wpływ na czyjeś decyzje wyborcze. Nadal trwa posiedzenie, sąd argumentuje decyzję. Do tematu wrócimy. Nie dla S7 przez Skawinę. Mieszkańcy protestowali dziś na granicy Krakowa i Skawiny przeciwko pomysłom wytyczenia nowej trasy przez tę gminę.
7: Po prostu nie zgadzamy się.
8: To nie rozładuje korków w Skawinie, nam są potrzebne drogi lokalne.
9: To jest zatrucie powietrza.
2: Utrudnienia na miejscu powinny się już kończyć.
10: Prawie 3 minuty po godzinie 14, to już w tej godzinie do kogoś z was zadzwonię. No i spróbujemy tę osobę dołączyć do naszej jedenastki na SK Karniaki Cup. Wydarzenie, które na Narodowym. A właściwie ta osoba sama spróbuje, odgadując wygwizdane słowo w wypowiedzi Sławka Peszki. Mam nadzieję, dobrze odgadując. Zgłoszenia na sk2.pl. Jeszcze można, zapraszam. Gram. Najlepsze polskie hity. Sylwia Wiśniewska zaczyna, Rafał Adamczak. Dzień dobry.
11: No to gram.

0: To Kasia Cerechwicka na kolana. Wczoraj, kiedy Sławek Peczko przyszedł do nas do Eski 2 w odwiedziny, minąłem się z nim na schodach, bo akurat wychodziłem z pracy. Powiedział, że on nie może doczekać się momentu, kiedy was wszystkich pozna na naszym evencie Eska Karniaki Cup na PGE Narodowym w Warszawie, więc musicie dołączać do naszej jedenastki koniecznie.
1: Eska Karniaki Cup.
2: Strzel i wygraj w Eska 2.
0: No i teraz będzie taka szansa dla Pauliny. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Paulinko, czy ty cały czas stoisz na balkonie?
3: Nie, już wyszłam przed dom na ławkę.
0: O, jeszcze lepiej, dobrze.
3: Ale nie rezerwową, tylko mam nadzieję, że zwycięską.
0: To mi się podoba. Słuchaj, ty, jeżeli chodzi o piłkę, to byłaś sympatią do tego sportu zarażona od małego. Kto się do tego przyłożył?
3: Mój tata, który zawsze musiał oglądać wszystkie mecze piłki nożnej, czy to niższej klasy, czy wyższej, ale wszystkie mecze piłki nożnej, więc musiałam oglądać je razem z nim, przez co też stałam się fanką naszej reprezentacji. Teraz moje dziecko też ogląda razem z dziadkiem wszystkie mecze, także chyba tak rodzinnie będziemy już oglądać zawsze.
0: Mało tego, jak ci się uda w naszej zabawie, to nie tylko będziesz oglądać, ale nawet może strzelisz coś, czyli będziesz mogła spróbować z jakimś karniakiem. No ale żeby to było możliwe, to najpierw musisz odgadnąć, a zmagamy się z tym, a właściwie wy zmagacie od samego rana, jakiego słowa brakuje, jakie słowo w wypowiedzi Sławka Peczki zostało wygwizdane. Masz na odpowiedź 3 sekundy. Czy jesteś gotowa?
3: Tak.
4: Moją receptą na ciężki poranek jest porządny...
3: Żurek.
0: Mówisz, że żurek. No to w takim razie sprawdzamy, czy to żurek. Tak, tłumy szaleją. Oczywiście, że chodziło o żurek.
3: Nie wierzę, ale nie. Przyznam szczerze, że rano już jak was słuchałam, bo zawsze słucham jak jadę do pracy, to miałam gdzieś to w głowie, a później usłyszałam tą podpowiedź a propos Wielkanocy. Mówię, no 100% to będzie żurek.
0: Słuchaj, mimo podpowiedzi o Wielkanocy i tak byli tacy, którzy typowali, że to barszcz czerwony. Ale dobrze, bardzo się cieszę. Moja droga, najpierw musimy udowodnić, że rzeczywiście chodziło o żurek. Wszystkim, tobie również. Posłuchajmy, Sławka.
4: Moją receptą na ciężki poranek jest porządny żurek.
0: No jednak, porządny żurek. Sławek wie, co dobre. Słuchaj, Paulina,
3: oczywiście.
0: W takim
3: Może
0: razie...
3: przywiozę mu trochę ze sobą.
0: Dołączasz do naszej jedenastki Eski 2. Udział
3: super,
0: w finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym w Warszawie masz zagwarantowane. Tam
3: ekstra.
0: Się z nami bawisz w loży VIP-owskiej. Dostajesz ode mnie tysiaka kieszonkowego na ten weekend. Do tego jeszcze nocleg dla 2 osób w hotelu w Warszawie zapewniamy. Kogo ze sobą zabierasz?
3: Męża.
0: Bardzo dobrze. Jak ma na imię?
3: Przemysław.
0: Dobry jest w nogę, Przemek?
3: Ma jeszcze... Słucham?
0: Dobry jest w nogę, Przemek?
3: Niekoniecznie chyba.
0: A to jeszcze, ma trochę czasu. Niech z teściem poogląda mecze.
3: Trochę go pod szkole.
0: Słuchaj, a jak jeszcze pójdzie wam dobrze na SK Karniaki Cup, to możecie tam na miejscu potem wygrać 10 tysięcy złotych. Pasuje?
3: Ekstra. Jasne, oczywiście,
0: no to bardzo
3: że
0: się
3: tak.
0: Cieszę. Paulina, widzimy się na Narodowym w Warszawie 4 lipca. Dzięki pięknej, do usłyszenia.
3: Cieszę się bardzo, do zobaczenia.
0: Moi drodzy, już za chwileczkę na SK Papo L wskakuje kolejna zagadka od Sławka Peczki. Jego nowa historia, nowe zdanie, w którym znowu jedno słowo będzie wygwizdane. No i będzie kolejna szansa na kolejne miejsce w naszej jedenastce. Zgłoszenia i szczegóły na sk2.pl.
1: SK Karniaki Cup.
2: Strzel i wygraj w SK2.

0: Mariusz Manx zamigotał świat na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim. Zamigotał świat z radości Paulinie ze Szczecina, bo to ona dołączyła do naszej jedenastki. Do jedenastki jest hit 2 i już ma zagwarantowany udział w SK Karniaki Cup na Narodowym 4 lipca. Wy też możecie, jeszcze 9 miejsc w naszej jedenastce jest do obsadzenia. Za chwilę nowa zagadka Sławka Peszki z wygwizdanym słowem na sk2.pl. No i nowa szansa dla was.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat. Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Numer jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
5: Reklama. To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
6: Czerwcowy off w salonie Hof. Tylko raz w roku tysiące produktów taniej o VAT. Łazienki, drzwi, podłogi i oświetlenie taniej o VAT. Tylko do 28 czerwca. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
10: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
11: I dlatego wróciłeś na studia?
10: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DAIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
12: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DAIS. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idais.pl/Kraków. Uniwersytet DSW i DAIS. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
13: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
14: Carrefour w sumie najlepszy jest.
15: Przerabiasz strych na wygodną przestrzeń? Wysokiej jakości produkty do adaptacji każdego poddasza kupisz w Centrum Budowlanym Attic. Polecamy produkty Fakro, okna dachowe, schody strychowe i akcesoria. Centrum Budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
16: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
17: Jak prezent dla najlepszego taty to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
18: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
19: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
18: Zaraz wszystko wyjaśnię.
20: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
21: Marek, szefowa cię prosi.
22: Potem.
21: A teraz co robisz?
22: Walczę z potem.
21: Zrób to skutecznie.
22: Ale jak?
21: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
23: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
21: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
24: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
25: A te najlepsze mają ich wiele.
24: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
25: To dobre strony Krakowa.
24: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
26: Nowość. Osiedle Dobre Strony. Premiera sprzedaży. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na start. Sprawia. Kraków. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
24: Osiedle Dobre Strony.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
1: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia rok potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
2: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Kraków, przy ulicy Zakopiańskiej 68.
3: I po reklamie.

0: Tom Rozu i Napad. To jest K2, u nas najlepsze polskie hity. Proszę bardzo, nawet się nie obejrzeliśmy, a już za chwilę godzina 15. I skąd to się wzięło po 15, oprócz tego, że też przyjemności muzyczne. Dzisiaj w skąd to się wzięło powiemy o rzeczy, która już za chwilę, o ile już nie, ozdabia naszych ogrodów, czyli o dmuchanych basenach ogrodowych. Skąd to się wzięło? Skąd w ogóle ten wynalazek? Kiedy zyskał na popularności? To wszystko stanie się jasne już po godzinie 15 w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Masło ekstra polskie Mlekowita 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Kaufland jest fresh.
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
9: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
10: O moda Jayku Dynamika. Poznajmy się bliżej. Dzień otwarty już w sobotę 20 czerwca. Zapraszamy do salonu Jawornik 788 koło Myślenic. Czekamy na Ciebie ze słodkim poczęstunkiem i z konkursem z nagrodami. Daj się uwieść i poznaj najnowsze modele Omoda i Jayku. Omoda Jayku Dynamika. Sobota 20 czerwca. Zapraszamy.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Dimastin. Łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
18: Duże korki na obwodnicy Skawiny. Protest na granicy z Krakowem już się skończył, ale jest mało prawdopodobne, żeby sytuacja rozładowała się tam w komunikacyjnym szczycie. Zakorkowane też nowe rondo w Nowej Hucie, tam gdzie ulica Kocmyrzowska zbiega się ze zjazdem z S7. I jeszcze 94 w Wieliczce, tam też ciągnie się zator po północnej stronie miasta. Umiarkowane zachmurzenie teraz w Krakowie, ale w prognozach wciąż burze i opady deszczu.
17: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Jest 15. Newsy SK2. Anna Łobocka. Sejm w ekspresowym tempie zajął się ustawą w sprawie wynagrodzeń medyków. Ma ona umożliwić zbieranie szczegółowych danych. To reakcja na medialne doniesienia o lekarzu w trakcie specjalizacji, który w ubiegłym roku miał zarobić 1 600 000 zł. O tym, co jest w projekcie, Mateusz Gołębiewski.
16: Projekt ma dać możliwość powiązania danych o wynagrodzeniach lekarzy z numerem PESEL i prawem do wykonywania zawodu. Obecnie ministerstwo ma wyłącznie zanonimizowane informacje o zarobkach. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka dzisiaj w Sejmie z jednej strony podkreślała, że ministerstwo obecnie nie wie, ile zarabiają konkretni lekarze, ale z drugiej, że takie przypadki jak ten z Warszawy są wyjątkowe.
19: To są incydentalne przypadki, że tak naprawdę dotyczy to niewielkiego ułamka lekarzy i temu służą te projektowane zapisy.
16: Tymczasem premier Donald Tusk wezwał do rozliczeń politycznych w Warszawie i zapewnił, że jeśli zostało złamane prawo, to winnych czekają konsekwencje prawne. Warszawski ratusz nadal czeka na wyniki zleconego audytu, który ma oszacować skalę problemu.
1: Mocne słowa Andrzeja Poczobuta w europarlamencie. Atak na mniejszość polską na Białorusi to część antyeuropejskiej krucjaty Łukaszenki, oświadczył w Strasburgu dziennikarz więziony przez 5 lat przez reżim w Mińsku.
20: Polska mniejszość narodowa jest postrzegana przez białoruski reżim jak niebezpieczni heretycy, wyznawcy innych wartości. Po aresztowaniu usłyszałem od śledczych, że mój grzech jest taki, jestem zbyt polski i że tacy jak ja nie powinni istnieć.
1: Andrzej Poczobut w Strasburgu osobiście odebrał nagrodę imienia Sacharowa za wolność myśli przyznaną mu w ubiegłym roku. Przeleżał w ziemi prawie 3000 lat. Mieszkaniec Gdańska znalazł w lesie miecz z epoki brązu. Na początku myślałem, że trafiłem na puszkę, mówi Marcin Wiśniewski.
21: Kopnąłem, spojrzałem w dołek, oczy mi zamgliło. Naprawdę musiałem stworzyć jeszcze raz i jak zobaczyłem tą zieloną patynę, wiedziałem, że to będzie bardzo, bardzo duże znalezisko. Po prostu szok, strzał życia.
1: Miecz trafi do muzeum.
22: SK2 News, Kraków.
18: Kasia Snakowska. Interwencja ze strony ochroniarzy wyglądała mało profesjonalnie. Tak sytuację na SOR-ze w szpitalu uniwersyteckim komentuje były policjant Dariusz Nowak. W nocy z poniedziałku na wtorek agresywny pacjent miał tam zostać zaatakowany przez ochroniarzy zewnętrznej firmy.
23: Przytrzymanie takiego agresywnego pacjenta powinno się to odbyć w obecności personelu medycznego.
18: Szpital uniwersytecki prowadzi swoje wewnętrzne postępowanie w tej sprawie. Oryginalny schron przeciwlotniczy pokazuje na swojej nowej wystawie Muzeum Kraków. To trzy różne przestrzenie. Można je zobaczyć w gmachu na osiedlu szkolnym 22.
0: 3 minuty po godzinie 15. Ja wiem, że już myślami jesteśmy na urlopach, wakacjach, w bardzo gorącym lecie oczywiście. Skąd się wzięły w ogóle dmuchane baseny ogrodowe? To ja wam wyjaśnię i powiem, skąd to się wzięło na pewno w tej godzinie, ale i zagram tak przyjemnie, może dla kogoś leniwie, na rozpoczęcie tej godziny pełnej najlepszych polskich hitów Vixen i Nerozumiju. Ja nazywam się Rafał Adamczak, dzień dobry.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki konsumuję lubieżnie co wieczór.

0: to róże, róże Europy jedwab. Wiecie, że idą upały? A lubicie sobie tak wskoczyć do chłodnej wody, do takiego dmuchanego basenu ogrodowego?
1: Skąd to się wzięło?
0: Skąd się w ogóle wzięły takie dmuchane bazeny ogrodowe? Ha? Te pojawiły się stosunkowo niedawno, bo dopiero w drugiej połowie, poprzedniego, XX wieku. Ich historia jest ściśle związana z rozwojem tworzyw sztucznych. Wcześniej przydomowe kąpiele oznaczały raczej metalowe albo betonowe zbiorniki, które były drogie, trudne w montażu i utrzymaniu. Przełom nastąpił w latach 50. i 60., kiedy producenci zaczęli wykorzystywać technologię zdmuchanych materacy i zabawek plażowych. Dzięki temu powstały pierwsze przenośne baseny, które można było napompować. Dzisiaj dmuchane baseny mają różne rozmiary. Wiadomo, od małych brodzików dla dzieci po modele mieszczące kilka tysięcy litrów wody. Ich największą zaletą pozostaje prostota. Można je rozłożyć w kilkanaście minut, no i cieszyć się własnym mini akwaparkiem bez kosztownej budowy. Pierwsze dmuchane baseny reklamowano nie jako sprzęt do pływania, ale jako sposób na ochłodzenie się podczas upałów. Producenci wtedy podkreślali, że kilka centymetrów wody wystarczy, żeby obniżyć temperaturę ciała nawet o kilka stopni. No a dopiero później zaczęto tworzyć większe modele przeznaczone do prawdziwej wodnej zabawy. Lata mijają, baseny dmuchane ogrodowe przechodzą ewolucję, ale problem pozostaje niezmiennie ten sam. A kto zapłaci za napełnienie i co potem z tą wodą zrobić z tego basenu, żeby tak skutecznie bez powodzi na ogródku się jej pozbyć?
1: Skąd to się wzięło?

0: Radio SK2, najlepsze polskie hity. I tak brzmi środowe popołudnie, czyli do weekendu już z górki. Dodaj katarzis za nami. 15.29 na zegarkach, zatem czas na skrót najważniejszych newsów w SK2. Anna Łobocka.
1: Są zarzuty za rzucenie tortem w prezydenta Poznania. Zawodnik sztuk walki Kamil S., który zaatakował Jacka Jaśkowiaka, odpowie za znieważenie funkcjonariusza publicznego i naruszenie nietykalności cielesnej. Drugi z zatrzymanych, aktywista Patryk S., ma zarzut pomocnictwa. 70% pracowników ZUS-u ze Śląska przez 2 godziny protestowało. Oczekują podwyżek w wysokości 1200 zł brutto na etat. Ostatnia propozycja zarządu ZUS-u przewidywała niewiele ponad 200 zł brutto. Nie żyje Sabina, ostatnia niedźwiedzica z warszawskiego ogrodu zoologicznego. Przyjechała do Warszawy ze szkoły cyrkowej w Julinku wraz z 2 innymi niedźwiedziami, Małą i Grzesiem, którzy odeszli już wcześniej. Sabina przeżyła 40 lat.

0: Ale się rozpędziliśmy razem z zespołem wideo Bella za nami. To jest K2, u nas najlepsze polskie hity. 21 minut zostało do godziny 16. Chłodzić się można oczywiście w dmuchanych basenach ogrodowych, jak już przyjdą te upragnione upały, ale może ktoś z Was chciałby na piękne polskie jeziora? Bardzo proszę! Ostatnio National Geographic Polska powołało się na badania i wyniki tych badań, badanie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, które z polskich jezior zasługują na szczególną uwagę, jeżeli chodzi o czystość i przejrzystość, gdzie warto jechać. No i teraz Wam podpowiem, na tej zaszczytnej liście znalazły się m.in. akweny w Wielkopolsce, nie tylko Mazury. W Wielkopolskie to Jezioro Budzisławskie oraz Jezioro Włókna. Z kolei Pomorze Zachodnie może pochwalić się Jeziorem Karskim Wielkim. Północ Polski też reprezentuje urokliwe Jezioro Lubowickie na Pomorzu, a zachodnią część kraju Jezioro Malcz Północny, to jest województwo lubuskie. W czołówce nie brakuje też oczywiście jezior z Warmii i Mazur. Tutaj bardzo wysoko zostały ocenione Jezioro Kirsajty, Jezioro Kownatki oraz Jezioro Płaskie. Cała ósemka zachwyca doskonałym stanem wód. To jeden z tych zbiorników wyróżnia się na tle pozostałych i jak wskazano, jest to jezioro płaskie na Warmii i Mazurach. Jeżeli chodzi zaś o przezroczystość wody, bo na przykład to Was bardzo mocno przekonuje, to najbardziej przezroczystą wodą pochwalić się może jezioro Ostrowite w Parku Narodowym Bory Tucholskie. No to teraz tylko spakować plecaki, ewentualnie spakować samochody, przyczepy kempingowe, kampery, albo wyruszyć w podróż autostopem i już wiadomo, gdzie się kierować, jeżeli jezioro miało być Waszym punktem docelowym.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
1: A ty?

0: Narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja. Reklama.
3: Weź głęboki oddech i nawiąż współpracę z profesjonalistami. AJP Centrum Wentylacji w Brzegach. Producent systemów wentylacyjnych i dystrybutor komponentów dla klimatyzacji. Własny park maszynowy i transport. Gwarancja terminowości oraz profesjonalna obsługa. Zadzwoń 500-162-374. Zapraszamy na kawę i zakupy od 6 rano i na www.ajp-cw.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
9: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Omoda Jayku Dynamika. Poznajmy się bliżej. Dzień otwarty już w sobotę 20 czerwca. Zapraszamy do salonu Kraków, ulica Wadowicka 3C. Czekamy na Ciebie ze słodkim poczęstunkiem i z konkursem z nagrodami. Daj się uwieść i poznaj najnowsze modele Omoda i Jayku. Omoda Jayku Dynamika. Sobota 20 czerwca. Zapraszamy.
12: I po reklamie.

0: To jest Teska 2, u nas najlepsze polskie hity. Ola Kendra, Bój się Boga, dziewczyno, już za nami. I już na zegarkach dokładnie 16.30. Czas na skrót najważniejszych newsów w SC2. Anna Łobocka.
1: Krakowskie referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta jest ważne. Sąd okręgowy w Krakowie oddalił protest. Jego autorzy domagali się ponownego przeprowadzenia głosowania ze względu na, jak to twierdzą, łamanie ciszy referendalnej. Sędziowie uzasadnili, że nie można udowodnić, że miało to wpływ na końcową frekwencję. Znalazł w lesie dwa niewybuchy. Mężczyzna natknął się na znalezisko podczas spaceru w powiecie wadowickim. To prawdopodobnie pociski z czasu II wojny światowej. Zajęli się nimi saperzy. 30% młodych Polaków nie wyklucza wynajmowania mieszkania do końca życia. Prawie 60% zadeklarowało, że weźmie kredyt hipoteczny tylko wtedy, jeśli rata nie obniży ich codziennego standardu życia. Tak wynika z raportu Otodom i Invest Comfort.

0: 17 minut po godzinie 17. Urodziny godziny, T-Love i Bóg, tak wam gramy w Radiu SK2. No przyznajcie, że to są idealne numery do tego powrotu do domu. Choć ja wiem, że w wielu miejscach w Polsce korkuje się, ale z każdym dniem poprawia nam się pogoda i to jest dobra informacja. I jeżeli wy zastanawiacie się, co robić w te wolne popołudnia, bądź jak spędzać te weekendy, no to ja proponuję spędzanie czasu na świeżym powietrzu, bo to ma wiele zalet, o tym wam już kilkukrotnie mówiłam, ale będę się powtarzać, że pogoda sprzyja tym, żeby się odstresować, wziąć głęboki oddech, wyjść i spotkać się z zielenią. A do tego, jak jeszcze posłuchacie najlepszych polskich hitów, to w ogóle jest taki zestaw idealny. No to co? Ja gram, wy wracacie bezpiecznie do domu, a później spędzacie czas na dworze, na zewnątrz. Daria Zawiałow i Ballada o niej już teraz w Radiu SK2.
1: SK2.

0: Jugopolis, Paweł Kukiz, Miasto Budzi Się. Ja mam nadzieję, że wy dzisiaj mieliście dobry dzień, a nawet jeśli nie mieliście, to że najlepsze polskie hity sprawią, że on będzie dobry. Szczególnie teraz, bo przyszedł moment na wehikuł czasu.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Moment jest taki, żebyśmy przenieśli się w czasie. 1978 rok. Krzysztof Krawczyk i Wielki Przebój. Pamiętam Ciebie z tamtych lat. Skomponowany przez Wojciecha Trzcińskiego, ten numer miał udowodnić, że wokalista w pełni

0: W objęciach Artur Rojek. To jest nowość od tego artysty, która czeka na Was już w propozycjach do najnowszego głosowania w gorącej polskiej dwudziestce. Tak się składa, że Wy macie duży wpływ i udział w tym głosowaniu. Wystarczy, że zajrzycie na sk2.pl, zakładka gorąca polska dwudziestka i zagłosujecie na swoje ulubione numery, przy których stawiacie plusy. A zresztą co ja Wam będę tutaj dużo mówić? Posłuchajcie Łukasza Zduńczyka, on zna szczegóły tego głosowania.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
2: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat. Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Numer jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
1: Gorąca polska dwudziestka.
3: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia rok potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
10: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
11: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
12: I dlatego wróciłeś na studia?
11: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DAIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
13: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DAIS. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idais.pl/Kraków. Uniwersytet DSW i DAIS. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
14: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
15: Sprawdź w salonach Citroen Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu. Więcej na citroen.golemo.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Czerwcowy off w salonie Hof. Tylko raz w roku tysiące produktów taniej o VAT. Łazienki, drzwi, podłogi i oświetlenie. Taniej o VAT. Tylko do 28 czerwca. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
18: I po reklamie.

0: Perfekt, kołysanka dla nieznajomej. Tak kończymy godzinę 17 po 18. Kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Sarsa, ale będzie też Mrozu. A dodatkowo zapraszamy Was, bo po 18 rozpoczynamy live'a na profilu Radio SK2 na TikToku. Bądźcie tam razem z nami, bo nie dość, że będziecie mogli posłuchać najlepszych polskich hitów, to jeszcze zobaczycie, jak ta praca wygląda od kuchni.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
5: Retour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: I po reklamie.
8: Jest 18. News SK2, Anna Łobocka. Tragiczny wypadek na obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. Jedna osoba zginęła, dwie zostały ranne po zderzeniu samochodu osobowego i busa. Wiadomo, że kierowca busa był trzeźwy. Trasa S11 w rejonie miejsca wypadku w kierunku Poznania jest częściowo zablokowana. Lider mafii wnuczkowej zatrzymany w Barcelonie. Śledztwo w tej sprawie prowadzi małopolska policja. 24-latek pochodzenia romskiego miał być jednym z głównych organizatorów grupy przestępczej dokonującej oszustw. Śledczy zabezpieczyli też w Krakowie Ferrari mężczyznę o wartości ponad miliona złotych. Synoptycy ostrzegają, do Polski nadciągają upały. W weekend temperatura przekroczy 30 stopni. Najcieplej będzie na zachodzie kraju. Czekają nas też intensywne burze.
0: Minuta po godzinie 18. Będzie gorąco, będzie ciepło, ale to w weekend, choć u nas za sprawą najlepszych polskich hitów też będzie bardzo ciepło. Andrzej Piaseczny i Śniadanie do łóżka, od tego zaczniemy, a później kolejne najlepsze polskie hity i oczywiście live na profilu Radia SK2 na TikToku, to już za chwilę. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
1: SK2.

0: ale ten numer jest dobry. Mrozu, nie ma miejsca jak dom. To jest najnowszy numer od tego artysty. A już teraz 13 minut po godzinie 18 w Radio SK2 kolejne najlepsze polskie hity już za chwilę. A teraz odpalamy właśnie live'a na profilu Radio SK2 na TikToku. Zaglądajcie tam szybciutko, wchodźcie. Oczywiście nasz Messenger Radio SK2 też jest dla Was otwarty. Możecie tam zostawiać pozdrowienia, możecie zostawiać życzenia. Wszystkie chwyty dozwolone, więc zapraszamy Was serdecznie. A my gramy dalej kolejne najlepsze polskie hity. Już teraz Sumptuastic i Kołysanka.
1: SK2.
0: Choć mam nadzieję, że spać na razie nikt iść nie planuje.

0: Szona i Zły, 25 minut po godzinie 18. To są najlepsze polskie hity w Radio SK 2, a my odpaliliśmy już live'a na profilu Radio SK 2 na TikToku. Zapraszamy Was tam serdecznie, powoli się zbieracie, więc ja pytam tutaj wszystkich tych, którzy są na TikToku, skąd jesteście? Dajcie znać, z jakich miast się z nami łączycie. Jest tutaj Warszawa, Biała Podlaska, jest też Rybnik, Płock, Lublin, Opole. Co my tutaj jeszcze mamy? Szkocja, Włochy, Anglia, są także Polacy za granicą. Serdecznie Was witamy. Amsterdam, Gdynia, Sochaczew, Niemcy, Bydgoszcz, Łódź, Rawa Mazowiecka. Witamy serdecznie i zapraszamy do słuchania najlepszych polskich hitów w Radiu SK2, a dodatkowo zapraszamy też do tego, aby zostawiać pozdrowienia, wysyłać pozdrowienia na Messengerze Radia SK2. Można w formie głosówek, można w formie wiadomości tekstowych, a my wszystko tutaj będziemy czytać i puszczać właśnie w Radiu SK2 i grać kolejne najlepsze polskie hity. Już teraz Dawid Podsiadło i Sezon.
1: SK2.

0: Mighties i deszcz, tak wam gramy w Radio SK2. Choć deszcz to nie zawsze dobra informacja dla wszystkich, to tutaj wyjątkowo ten numer brzmi bardzo, ale to bardzo dobrze. Prosiliśmy was o pozdrowienia i pierwsze już do nas docierają. Na Messengerze Radio SK2 napisał Dominik, który pozdrawia swoją rodzinę z Brzegu Dolnego. Dominiku, również dołączamy się do pozdrowień i pozdrawiamy także ciebie. Dziękujemy ci bardzo, że z nami jesteś. A my na live na profilu Radia SK2 na TikToku cały czas również jesteśmy. Możecie z nami pogadać i właśnie nawiązała się pewna dyskusja. Otóż okazuje się, że w pewnych regionach ten sam przedmiot nazywa się zupełnie inaczej. I tak jest na przykład z temperówką. Na przykład w okolicach Poznania mówi się na temperówkę ostrzytko, a w innej części Polski mówi się strugałka. Jeśli wy macie jakieś takie słowa, które są charakterystyczne dla waszego regionu, no to koniecznie dajcie znać. No, mnie przychodzi do głowy również krańcówka albo migawka. To słowa typowo z województwa łódzkiego. Krańcówka, no to jest ten ostatni przystanek, pętla autobusowa. A co ja jeszcze mówiłam? Krańcówka była, tak? I migawka. Migawka to bilet miesięczny. Jeżeli wy macie jakieś takie słowa, to dajcie znać koniecznie. Messenger Radia SK2 jest dla was otwarty. Piszcie i oczywiście cały czas pozdrawiajcie. A my gramy dalej. Już za chwilę wracam do was, a razem ze mną między innymi Jeremi Sikorski, ale także Lanberry. SK2.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadnij.

0: strzelić coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
4: Masz taras z betonu? Popękany, poplamiony, wyblakły już po jednym lecie? Pora na coś, co przetrwa pokolenia. Granit naturalny. Polskie i zagraniczne granity w jednym miejscu. W ofercie kostka granitowa na podjazd, płyty na taras i schody. Trwałość, klasa i naturalne piękno. Zamawiaj online na granitnaturalny.pl z dostawą na adres twojej inwestycji. Granitnaturalny.pl. Granit, który zostaje na lata.
5: Przerabiasz strych na wygodną przestrzeń, wysokiej jakości produkty do adaptacji każdego poddasza kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy produkty Fakro, okna dachowe, schody strychowe i akcesoria. Centrum budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
6: Szykując auto na wyjazdowe trasy, zrób w Brico Marsze zakupy pierwszej klasy. Tylko do 28 czerwca. Letni płyndospryskiwaczy Go On 4 litry za jedne 3,49 przy zakupie dwóch sztuk. Oraz plak środek nabłyszczający 750 ml tylko 17,99. Brico Marsze. Nasze ceny rządzą.
7: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
8: A te najlepsze mają ich wiele.
7: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
8: To dobre strony Krakowa.
7: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
9: Nowość. Osiedle Dobre Strony. Premiera sprzedaży. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na start. Sprawia. Kraków. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
7: Osiedle Dobre Strony.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Omoda Jayku Dynamika. Poznajmy się bliżej. Dzień otwarty już w sobotę 20 czerwca. Zapraszamy do salonu Jawornik 788 koło Myślenic. Czekamy na Ciebie ze słodkim poczęstunkiem i z konkursem z nagrodami. Daj się uwieść i poznaj najnowsze modele Omoda i Jayku. Omoda Jayku Dynamika. Sobota 20 czerwca. Zapraszamy.
12: I po reklamie.

0: Ania Dąbrowska i Nieprawda. Tak kończymy godzinę 18 po 19, między innymi Michał Szczygieł, ale także męskie granie Orkiestra 2026 z hitem Nareszcie.
1: Reklama.
2: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW i DEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne, uczą tam doświadczeni wykładowcy i atmosfera jest taka normalna.
3: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
4: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW i DEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji Wczesnem. Szczegóły na ideis.pl.
5: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
7: Tato, co to za pan?
8: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
7: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
8: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
7: Ty tu zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
8: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
7: To z Tauronem.
8: Jasne, że tak.
9: Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterie. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
12: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
13: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
14: Wyciągajcie z szaf swoje ulubione kresze i ortaliony. Już 27 czerwca ulicami Krakowa przejdzie trzecia nowochódzka parada dresów. Fani miejskiego luzu i retro stylówek wystartują o godzinie 14 prosto z nad zalewu nowochódzkiego. Barwny korowód przejdzie przed Nowochódzkie Centrum Kultury, gdzie zaplanowano wielki festyn i koncerty. Będzie to idealna okazja do wspólnej zabawy, wspomnień i zrobienia najbardziej stylowych zdjęć tego lata. Szykujcie formę.
0: 19 na zegarkach. My cały czas gramy najlepsze polskie hity w Radio SK 2. Ale także cały czas mamy live'a na profilu Radio SK 2 na TikToku, na którego serdecznie Was zapraszamy. Wywiązał nam się tutaj temat regionalizmów i odezwała się Justyna. Hej, w lubelskim mówi się ciapy. Prawie 10 lat mieszkam w Warszawie i nie przestawiłam się na kapcie. A jakie regionalizmy są u Was w Waszych rejonach? Dajcie znać, a ja Wam gram. Najlepsze polskie hity Kinga Baryga, witam i zapraszam.
13: SK2.
0: Na dobry początek Michał Szczygieł i Nic tu po mnie.

Manam, po to jesteś na świecie, 14 minut po godzinie 19, tak wam gramy w Radiu SK2. Dostaliśmy kolejne pozdrowienia, tym razem od Zuzanny. Witam, chciałabym pozdrowić mojego męża Adama z Opola od żony Zuzanny. Pozdrawiamy oczywiście i uwaga, uwaga, są jeszcze pozdrowienia od Alicji, która pozdrawia wszystkich serdecznie, zarówno słuchaczy, jak i obserwatorów na TikToku, Instagramie i Facebooku. Pozdrawiamy również i gramy dalej najlepsze polskie hity, zapraszamy cały czas też na naszego live'a na profilu Radia SK2 na TikToku. Koniecznie tam zaglądajcie. SK2. A już teraz Kuban, Mrozu i Faust. Zanim spadnie deszcz.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

0: Ich troje, razem, a jednak osobno. Ten numer znacie doskonale, a teraz przyszedł moment, żebyśmy odpalili sobie wehikuł czasu.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: A jak wehikuł czasu, to przenosimy się do roku 1969, bo to właśnie w tym roku powstał numer Marka Grechuty. Będziesz moją panią. No, przyznajcie sami, że jest to jeden z takich najbardziej energetyzujących przebojów właśnie tego artysty. I co prawda ja jeszcze wtedy na świecie mnie nie było, kiedy ten numer powstał, ale bardzo dobrze pamiętam imprezy za dzieciaka, na których właśnie ten numer się pojawiał. I był grany zarówno przez orkiestry, przez DJ-ów i do tej pory mam wrażenie, że to jest taki nieodłączny element każdej imprezy. Marek Grechuta, Będziesz moją panią, już teraz w Radiu SK2.

Bardziej polskiej nuty? Chyba na razie nie ma. Skolim, Kleo i Donatan Lubimy to jest propozycja do najnowszego notowania gorącej polskiej dwudziestki. Na ten numer możecie głosować. Wystarczy, że zajrzycie na sk2.pl. Tam wejdziecie w zakładkę Gorąca Polska Dwudziestka i wszystko w waszych rękach. Wystarczy, że przy tym numerze postawicie plusik, a kto wie, może już w najbliższy piątek po godzinie 18 u Łukasza Zduńczyka ten numer wyląduje w top 3 najlepszych numerów na gorącej polskiej dwudziestce w najnowszym notowaniu. Wszystko w waszych rękach, więc wy wchodźcie na sk2.pl i głosujcie, a ja już za chwilę wracam do was i gram kolejne najlepsze polskie hity. Ewa Farna i Bez Łez będzie.

0: ale także Sun & Grace i Filip Lato. SK2.
1: Autopromocja. Kiełbasa? Krakowska.
2: Śliwka? Z Nałęczowa.
1: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
3: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
3: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
1: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Mundial w TVP. Dziś Anglia, Chorwacja, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan, Kolumbia. Oglądaj od 18.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Marek, szefowa cię prosi.
8: Potem.
7: A teraz co robisz?
8: Walczę z potem.
7: Zrób to skutecznie.
8: Ale jak?
7: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
9: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
10: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
11: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan!
6: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Moda Jayku Dynamika. Poznajmy się bliżej. Dzień otwarty już w sobotę 20 czerwca. Zapraszamy do salonu Kraków, ulica Wadowicka 3C. Czekamy na Ciebie ze słodkim poczęstunkiem i z konkursem z nagrodami. Daj się uwieść i poznaj najnowsze modele Omoda i Jayku. Omoda Jayku Dynamika. Sobota 20 czerwca. Zapraszamy.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
16: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: I po reklamie.

0: Myslowic, długość dźwięku samotności. Tak kończymy godzinę 19 po 20. Lady Punk, Dawid Podsiadło, Kaśka Sochacka, Wiktor Waligura, wielu, wielu, wielu innych polskich artystów. Bo w Radio SK2 gramy Wam najlepsze polskie hity i takie gramy również po godzinie 20.
1: Reklama.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
3: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
8: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
1: Skoda. I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Będzie można poczuć magię afrykańskiego rytmu w samym sercu Podgórza. Od 26 do 28 czerwca w klubie Płaszów wystartuje wyczekiwany Pod Baobabem Festival. To niezwykłe wydarzenie połączy tradycyjne afrykańskie brzmienia ze współczesnymi interpretacjami, a w programie niesamowite warsztaty tańca, porywające lekcje gry na bębnach i klimatyczne koncerty i spotkania. Jeżeli chcecie poczuć niesamowitą energię, ruch i zbudować nowe relacje, te trzy dni będą dla Was.
0: Godzina 20, 17 czerwca, środa, środa to taki mały piątek, a my gramy dalej najlepsze polskie hity. Jako, że zbliżają się do nas upały, to ja przychodzę do Was z propozycją trzech pysznych, orzeźwiających lemoniad. I o tym opowiem za chwilę, ale najpierw gramy. Na dobry porządek chwil, no pokaż na co Cię stać. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
1: SK2.

Jesteś idolem, wielbicie tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz.

Wiktor Waligura. Dryskul. Cztery pory roku. 14 minut po godzinie 20. Ale my teraz skupmy się na tej jednej, najważniejszej, tak bardzo przez was wszystkich lubianej. A dokładnie na lecie, które no co prawda nie wskazuje, do tej pory pogoda nie wskazywała na to, żeby to był taki idealny czas na picie lemoniady, ale to się wkrótce zmieni, bo do Polski zmierzają upały. I to takie konkretne. Będzie bardzo gorąco, około 30 stopni i okazuje się, że są trzy takie najbardziej orzeźwiające lemoniady, które są polecane przez wszystkich w internecie. To są takie lemoniady na upalne dni. I uwaga, jest to lemoniada arbuzowa, czyli mieszamy sobie arbuz, wodę, arbuza, wodę i oczywiście sok z cytryny. Jest także marakujowa, czyli marakuja, która troszeczkę orzeźwia, dodaje kwas takiego kwasku, a przy okazji idealnie pobudza, ale jest też klasyczna, z cytryną i z miętą. Do wyboru, do koloru, jeżeli zainspirowaliśmy was w jakiś sposób, to wy taką lemoniadę sobie zróbcie. Ja wybieram arbuzową, a wy którą? Dajcie znać koniecznie na Messengerze Radia SK2, ja gram dalej. Już teraz Reniusis i kiedy

Oskar Sims, zabierz mnie, tak wam gramy w Radiu SK2, ale to jeszcze nie koniec, bo najlepsze polskie hity grają dalej, niezależnie od tego, gdzie jesteście, co robicie, my wam gramy. I tak już teraz Kasia Sienkiewicz i najnowszy numer od tej artystki, czyli Były momenty.

0: kochamy. Ja myślę, że po wysłuchaniu tego numeru każdy chciałby mieć takiego męża. Jeremi Sikorski i Tylko My, który pisze właśnie takie numery dla swojej żony. No bo Jeremi Sikorski wziął ostatnio ślub, więc jeszcze raz składamy wielkie gratulacje. I gramy dalej kolejne najlepsze polskie hity. Już za chwilę wracam do Was, ale zanim to nastąpi, to chciałam jeszcze przypomnieć, że ten kawałek od Jeremiego Sikorskiego jest już w propozycjach do głosowania do gorącej polskiej dwudziestki. A to najnowsze notowanie już w piątek po 18. Zapraszam w imieniu Łukasza Zduńczyka i już za chwilę wracam do Was z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami. Będzie między innymi Sanach, ale będzie też Kłebo na Fide, Zalia i Faust z numerem Nie ucieknę.
1: SK2. Autopromocja. Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
2: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat. Nawet kiedy będę. Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
1: Gorąca polska dwudziestka.
3: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
10: Sprawdź w salonach Citroen Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu. Więcej na citroen.golemo.pl.
5: I po reklamie. No i

0: Kaczyński i Kaja. Proszę tańcz, tak wam gramy na zakończenie godziny 20. Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 21. Ja dziękuję za dzisiaj, Kinga Baryga. Do usłyszenia, ale przypominam jeszcze, że jutro Dawid Kwiatkowski po godzinie 19 razem z Margaret w naszym studiu i ze swoim wspólnym nowym numerem. Bądźcie z nami koniecznie w radiu, ale także na mediach społecznościowych Radia SK2.
1: Reklama.
2: Mundial w TVP. Dziś Anglia, Chorwacja, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan, Kolumbia. Oglądaj od 18.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Omoda Jayku Dynamika. Poznajmy się bliżej. Dzień otwarty już w sobotę 20 czerwca. Zapraszamy do salonu. Jawornik 788 koło Myślenic. Czekamy na Ciebie ze słodkim poczęstunkiem i z konkursem z nagrodami. Daj się uwieść i poznaj najnowsze modele Omoda i Jayku. Omoda Jayku Dynamika. Sobota 20 czerwca. Zapraszamy.
6: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Sentymentalna podróż do szalonych lat 2000 już na horyzoncie. W sobotę, 4 lipca, ośrodek Ruczaj zamieni się w stolicę stylu sprzed ćwierć wieku, a to za sprawą imprezy Back to 2000. Główną gwiazdą wieczoru będzie Gosia Andrzejewicz, która zaśpiewa swoje największe hity jak Słowa czy Pozwól żyć. Oprócz koncertu czeka też strefa kreatywna, retro fotobudka oraz wielkie neonowe afterparty. Bilety są już dostępne.
6: Magazyn lokalny.
8: Brian Bednarczyk to jest magazyn reporterów ze Skawiny. Nie dla S7 przez Skawinę droga nie rozwiąże żadnych problemów. Mieszkańcy podkrakowskiej gminy protestowali przeciwko wytyczeniu trasy S7 przez swój teren. Blokowali przejazd na granicy Skawiny i Krakowa.
9: Ryszard Majdzik, przewodniczący Rady Miejskiej w Skawinie. Oprócz tego dzisiaj organizuję PROS jako przewodniczący klubu Gazety Polskiej w Skawinie. To jak najbardziej jesteśmy przeciwni, ponieważ pierwszy plan przejazdu tej trasy miał iść przez Myślenice, prawda? Było to uzgodnione, było wszystko fajnie, jeszcze za rządów Zjednoczonej Prawicy i nagle się okazało, że pan burmistrz Szłapka dogadał się z kimś tam, że jednak nie przez Myślenice. To dlaczego nas ktoś na siłę ma uszczęśliwiać? Myślenice czy inne gminy, jak Wieliczka czy inne i dlaczego przez Skawinę? Przez Skawinę to, co ja się orientuję, oczywiście nikt tego nie wie, gdzie jak przebiegnie, nikt nam nic nie przekazuje. Nie ma żadnych konsultacji społecznych. Węzeł Morawica lub węzeł zjazdu i wjazdu Krzywaczka, prawda? Więc Krzywaczka, jeżeli państwo się orientują trasą tutaj przez Skawinę i ludzie sobie, mieszkańcy samej Skawiny, jak i gminy, nie zdają sprawy z tego, że będzie miasto, jak i trasa Bielska będzie zablokowana, bo Bielska trasa wychodzi, jedzie przez Krzywaczkę i tam będzie wtedy wyjazd i wjazd. Proszę państwa, nie jest się w stanie opanować takiego ruchu, jaki by wtedy nastąpił.
10: Nie zgadzamy się, po prostu nie zgadzamy się, tyle mam do powiedzenia.
11: To nie rozładuje korków w Skawinie, nam są potrzebne drogi lokalne, a nie droga tranzytowa, która nic nie wniesie dobrego dla gminy Skawina.
12: Nie jesteście jedyni, którzy protestowali nasze, ludzie z Mogilan, z Wieliczki.
11: Nasze warianty zostały odrzucone w listopadzie 2025 roku z jakichś powodów konkretnych.
12: A to boi się pani, że w przypadku, kiedy S7 w końcu teoretycznie przebiegnie przez Skawinę, to trzeba się będzie obawiać o wysiedlenia, tak jak inni mieszkańcy innych gmin?
11: Tak, mój dom stoi na granicy gmin i grozi mu wyburzenie, a mam nowy dom, dopiero się rok temu wprowadziłam.
12: Magistrat już od jakiegoś czasu protestuje, bo chociażby w przestrzeni gminy możemy zobaczyć transparenty nie dla S7 przez Skawinę. Dzisiaj tak naprawdę to ma jakiś dodatkowy wymiar, że tutaj jesteście?
13: Norbert Rzepisko, burmistrz miasta i gminy Skawina. To nie tak, że magistrat protestuje, mieszkańcy gminy Skawina protestują i to protestują od dobrych kilku lat. Te protesty były skuteczne, gdy Rada Miejska przyjęła rezolucję przeciwko budowie trasy S7 na terenie gminy Skawina. Rezolucja została złożona w odpowiednie miejsca i w odpowiednim czasie i mieliśmy pewność wtedy w 2022 roku, że drogi w standardzie klasy S przez gminę Skawina nie będzie. Dzisiaj ten temat wrócił, nie wiadomo dlaczego. Właściwie dlatego, że ktoś przestraszył się pewnie słusznych protestów mieszkańców gmin Mogilany, Świątniki, Wieliczka.
12: No bo nie jesteście jedyni, już kilka tych protestów się odbyło, jak najbardziej.
13: Dlatego też my chcemy pokazać jedną podstawową rzecz. Inni protestują, więc ktoś może wpaść na głupi pomysł, że skoro Skawina wywiesiła tylko banery i zebrała kilka czy kilkanaście tysięcy podpisów przeciwko, to może jest bardziej cicha, spolegliwa, więc można wypuścić tą trasę przez gminę Skawinę. Dlatego też pierwszy protest, niby garstka ludzi, ale skutecznie blokująca drogę krajową DK44. I myślę, że jeżeli trzeba będzie, to wyprowadzimy ludzi znacznie więcej i będziemy blokowali większej ilości miejsc, bo tu nie chodzi o to, żeby uprzeć się, że nie chcemy dróg, bo my drogi chcemy, my drogi potrzebujemy. Skawina się rozwija, Skawina jest miastem niezmiernie dynamicznie rozwijającym się, strefy gospodarcze i tak dalej, i tak dalej. Nawet mieszkańcy, to po niektórzy wpadli na głupi pomysł, że skoro jest możliwość trasy S7 przez gminę Skawina, to może nie będzie w Skawinie korków. Kategorycznie to dementuje. Generalne wyraźnie mówi, że w drodze, w standardzie klasy S, te zjazdy, pełne ślimaki, pełne węzły komunikacyjne są co 3 km, więc na dobrą sprawę na terenie gminy Skawina one będą przy wjeździe od strony Krakowa na drodze krajowej 44 i w Krzywaczce. Więc 3. Nie rozwiążą nam żadnego problemu komunikacyjnego, wręcz przeciwnie, zgenerują te problemy jeszcze bardziej. Więc kategorycznie Skawina nie chce trasy w standardzie drogi S. Skawina chce drogę krajową 44 rozbudowaną, Skawina chce obwodnicę, Skawina chce pełny wjazd na obwodnicę Krakowa, Skawina chce rozbudowy obwodnicy Krakowa, Skawina chce rozwoju Małopolski, ale nie chce trasy S7 przez swój teren.
12: Dlaczego to pani dzisiaj jest?
1: No dlatego, że jestem przeciwna tej budowie tej drogi. To przecież to wszędzie, że wszyscy się wybronili, więc my też nie chcemy tutaj, żeby tutaj były samochody przejeżdżały. No, to jest zatrucie powietrza i w ogóle wiele się wiąże z tym, a przecież to ochrona środowiska też. Tutaj jest duża ruina, jeżeli chodzi o ochronę środowiska.
12: Tu jeszcze się pojawiają argumenty, że skoro trasa będzie przebiegała przez konkretne miejscowości, no to będzie się to wiązało na przykład z wysiedleniami.
1: No, a to jest przede wszystkim, oczywiście, że tak. Przecież tam jest dużo domów, które pójdą do rozbiórki. No nieraz ludzie starsi, którzy są już związani z tym miejscem zamieszkania. No niestety, to tutaj pieniądze, to wydaje mi się, że nie załatwiają sprawy.
14: Nie chcemy tutaj, żeby przechodziła przez gminę Skawina droga S7. Jest z jednej strony, proszę pana, od Swoszowic tam strajkują i tutaj strajkują.
12: Wiadomo, prawie wszyscy strajkowali.
14: Tak.
12: Teraz czas na was.
14: Teraz czas na gminę Skawina.
12: Czego się pan najbardziej obawia, gdyby S7 przez Skawinę przechodziła?
14: Proszę pana, ruchu zmożonego, a wie pan, ja jestem też transportowcem i powiem króciutko. Wybudowali autostradę na Warszawę i w gminie Michałowice. Proszę pana, jak deszcz poleje, to na odcinku 5 km, co nie ma od Łuczyc w stronę Kocmyrza Maciejowice, to jest taki huk od opon, że szkoda mówić. A jak nie leje, to jest mniejszy huk. I dlatego tu się znalazłem dzisiaj, no i protestuję tu z kolegami, no i...
15: Pożytku z tego żadnego nie ma dla nas. Jedno połączenie tylko z tą obwodnicą tutaj u nas w gminie. I no tylko ruch większy i huk.
12: Protesty to jest jedno, ale co jeżeli się okaże, że one się okażą bezskuteczne? Co będzie dalej?
13: Bezskuteczne to znaczy co?
12: No, że na przykład nie wpłyną wystarczająco na generalną dyrekcję i uprze się i powie nie, S7 przez Skawinę i koniec, kropka.
13: Będziemy protestować, będziemy rozmawiać, ponieważ, wie pan, jeżeli uda nam się wypracować pewne rozwiązania, które będą mogły służyć mieszkańcom, czyli w standardzie drogi G, w standardzie drogi GP będziemy rozmawiali, w standardzie drogi S nie zgodzimy się na przebieg takowej drogi przez gminę Skawina, więc sugeruję dyrekcji dróg krajowych i autostrad, czy to z Warszawy, czy to z Krakowa, żeby tego rodzaju prób nie podejmowała. W standardzie G, GP jesteśmy skłonni do rozmów.
12: Czyli rozumiem, że jeżeli taki protest nie przyniesie rezultatów, no to protestujemy dalej.
11: Tak.
8: Escape Room, warsztaty z robotami i wiele innych aktywności czekają na czytelników i nie tylko w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Skawinie. Wakacje to czas odpoczynku, ale na pewno nie dla skawińskiej biblioteki. Szczegóły na temat wakacyjnej oferty MBP przybliży Magdalena Stec.
16: Przez nas też długo oczekiwany, bardzo lubimy ten wakacyjny czas, aczkolwiek dla większości osób jest to czas takiego zwolnienia, czas urlopowy, odpoczynku. Natomiast dla nas nie. My, mimo że dzieje się troszeczkę, nie powiedziałabym, że mniej, ale inaczej u nas, bo inne nieco wydarzenia, aczkolwiek i tak jest to dla nas nadal aktywny czas, w którym chcemy również z różnymi propozycjami do naszych użytkowników i czytelników, miłośników, odbiorców wszystkich wychodzić. No i co prawda to jeszcze tak jest tydzień przed rozpoczęciem wakacji, ale już z taką nutą wakacyjną chcielibyśmy zaprosić na kolejną odsłonę naszego muzycznego cyklu Livebook Music we współpracy z ekipą Nona Art Studio. Tutaj co prawda nie będą gośćmi, nie będą występować podopieczni samej Nona Art Studio, ale Nona Art Studio pełni takie wsparcie techniczne nad tym koncertem i będzie to koncert taki indywidualny, nieco sentymentalny, podczas którego swoją propozycję muzyczną przedstawi nam pani Joanna Cholewa z repertuarem zatytułowanym A z nich największa jest miłość i o oprawę muzyczną na akordeonie zadba pani Natalia Siwak.
12: tytuł wskazuje na walentynki, a to już trochę czasu temu były.
16: Tak. Troszkę na walentynki, aczkolwiek wydaje mi się, że czas wakacyjny również jest takim czasem, gdzie ta miłość lubi rozkwitnąć, więc myślę, że tutaj też się wpisujemy tematycznie w taki luźniejszy wakacyjny rytm i klimat. Będzie tak bardziej sentymentalnie, będzie spokojnie, melancholijnie. Weekend zapowiada się pod kątem temperatury dosyć gorący, więc być może taki koncert u nas troszeczkę sprawi, że będziemy otuleni taką przyjemną, ochładzającą muzyką w kontekście przyjemnych dla ucha i dla ciała momentów.
12: Data chyba też nieprzypadkowa, bo nawet jeżeli wakacje liczymy tak mniej więcej od 26 czerwca, to 21 zaczynamy okres lata ogólnie. I przechodząc już do tego, co będzie działo się w wakacje u Was w Miejskiej Bibliotece Publicznej, powiedzmy najpierw o tym, co będzie nowego, bo zapewne te stałe cykle będą gdzieś kontynuowane przez wakacje, przynajmniej część z nich, natomiast czego można się spodziewać z nowości w tym nadchodzącym okresie?
16: Jeżeli chodzi o nowości, bo tak, rzeczywiście takie stałe nasza oferta wakacyjna, to za chwileczkę o niej kilka słów powiem, bo jak zwykle, jak co roku jest obecna. Natomiast, tak jak powiedziałam wcześniej, dla nas wakacje nie są takim momentem, kiedy mówimy stop, tylko troszeczkę przeorganizowujemy naszym rytm pracy. Cały czas od kwietnia realizujemy w bibliotece w tym roku projekt Biblioteczny Kod Kreatywna Odkrywcza Dynamiczna Biblioteka, który jest dofinansowany w ramach programu Partnerstwo dla Książki i realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowe. Jedną z odsłon tego projektu jest taka tematyczna lekcja biblioteczna w formie zabawy literackiej Escape Room. W czerwcu mamy zaplanowane kilka tych edycji, ale planujemy również, żeby w wakacje ten literacki Escape Room się pojawił, więc zachęcamy do śledzenia naszych social mediów, naszej strony internetowej, bo będziemy chcieli przygotować, mam nadzieję, takie fajne wakacyjne wydarzenie, gdzie ten literacki Escape Room będzie jednym z takich głównych punktów programu.
12: Zatrzymajmy się na chwilę przy tym Escape Roomie, bo nie będziemy zdradzać wszystkich szczegółów, wiadomo, bo tu też chodzi o to, żeby jakaś nutka tajemniczości wokół tego była, ale czego można się spodziewać, nawet jeżeli wiemy po nazwie, że będzie to związane z literaturą, z książkami, ale na jakiej literaturze to będzie bazowało? Czy zarówno dzieci, jak i dorośli się tam odnajdą, czy to jest oferta bardziej skierowana jednak do tych młodszych odbiorców?
16: Wydaje mi się, powiem tak, same zagadnienia są rzeczywiście, bazują bardziej na tej literaturze, która może jest bliższa młodzieży, o tak powiem, bo dzieci też się odnajdą, aczkolwiek takim niezbędnym minimum jest umiejętność czytania i pisania, żeby w tym escape roomie sobie poradzić, ale myślę, że jeżeli nawet młodsze dziecko będzie chciało dać się zamknąć, a będzie w towarzystwie starszego rodzeństwa lub przyjaciół, rodziców, to jak najbardziej może też wziąć udział. Natomiast same zadania myślę, że również dla dorosłych osób będą fajną zabawą, tym bardziej, że jasne, że bazują one o literaturę i odnosimy się do książek, wybranych książek. Mogę tutaj zdradzić, myślę, że to nie będzie jakoś bardzo psuło zabawy detektywistycznych, bo to jednak tutaj troszeczkę musimy się zabawić w detektywów, coś odkryć, rozwiązać jakieś łamigłówki i zagadki, więc tutaj pomyśleliśmy właśnie o tych książkach detektywistycznych. Natomiast formy zadań i łamigłówek, które przygotowaliśmy, to myślę, że mogą być zaskakujące zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych, ponieważ dorosłym pozwolą przypomnieć sobie pewne umiejętności, które posiadali w przeszłości, a dla dzieci z kolei będą, jakby młodszych, współczesnych, będą takim odkryciem, że wow, to kiedyś to było na porządku dziennym, a ja teraz tutaj próbuję odkryć zagadkę i muszę sobie pomyśleć w ogóle, jak to działa. Więc myślę, że to będzie fajna zabawa. Planowaliśmy to tak, aby nawet całe rodziny mogły w tym wziąć udział, czyli i dorośli, i młodzież, i dzieci.
12: To takie chyba najważniejsze nowości, natomiast przejdźmy do tego, co będzie z oferty warsztatowej czy zajęciowej. Na ile to, co Państwo przygotowali, może troszeczkę zmienić takie postrzeganie edukacyjnego aspektu biblioteki przez wakacje?
16: Tak, zdecydowanie, ponieważ my zawsze i podczas ferii zimowych, i podczas wakacji staramy się, żeby te nasze zajęcia, jasne, że miały wymiar edukacyjny, żeby zawsze dzieciaki czegoś się tam ciekawego, nowego dowiedziały. Natomiast raczej planujemy je w takiej formie zabawowej, luźniejszej. Nie za bardzo ja lubię słowo świetlicowej, ale...
12: Poza tym już chcemy się pożegnać ze szkołą na ten czas.
16: Dokładnie. Ale chodzi głównie o to, żeby fajnie spędziły czas. Praktycznie każde zajęcia są przygotowywane tak, żeby dzieciaki miały jakąś aktywność podczas tych zajęć. Czy to plastyczną, czy nawet elementy aktywności ruchowej. Nawet jeżeli to są zajęcia, które bazują na nowych technologiach, to też, żeby one realnie coś mogły wykonać, jakieś jakieś zadanie, które przejmą same w sobie. Podczas wakacji również będziemy realizować zajęcia w ramach projektu, o którym mówiłam, czyli ta kreatywna, odkrywcza, dynamiczna biblioteka Biblioteczny Kod, więc myślę, że tutaj też dzieciaki będą miały fajną zabawę w ramach tych zakodowanych zajęć projektowych, ale oprócz tego, no to pojawią się nieodłączne już u nas i myślę, że kojarzące się głównie dzieciakom z biblioteką te roboty, zarówno fotony, jak i zooboty, więc tutaj będzie troszeczkę też nowszych technologii, ale również zajęcia takie typowo manualne, plastyczne, będą też zajęcia, no palcem po mapie, ale troszeczkę popodróżujemy na takich zajęciach geograficznych i podróżniczych. Będą zajęcia, w których będziemy musieli jakieś zadania porozwiązywać, ponieważ będą właśnie łamigłówki i troszeczkę tu głową też będziemy musieli poruszać, ale wszystko raczej jest przygotowane w takiej formie zabawy, aniżeli nauki, bo w wakacje chcemy od nauki odpocząć.
12: Biblioteka też przez te wakacje nie odpoczywa, bo to, że zapraszacie do siebie najmłodszych, młodzież, dzieci, to dalej trzeba kontynuować pracę biblioteczną, taką sensu stricto, czyli będzie można tutaj podczas wakacji też przyjść, wypożyczyć książkę, czy nawet tutaj po prostu spędzić trochę czasu w ciszy, w czytelni.
16: Tak, tak, tak, jak najbardziej. Tutaj my absolutnie, przynajmniej Biblioteka Główna, bo filie rzeczywiście też proszę śledzić, szczególnie media społecznościowe dedykowane danym filiom, no i naszą stronę internetową, bo tutaj też wszelkie aktualności i informacje na bieżąco będą się pojawiać. Filie przez jakiś czas podczas wakacji, podczas urlopów będą się zdarzały przerwy takie dwutygodniowe, gdzie filia biblioteczna będzie zamknięta. Natomiast Biblioteka Główna w Skawinie cały czas pracuje w standardowych godzinach 9-19 od poniedziałku do piątku, więc wszystkich, którzy chcą się zabezpieczyć w literaturę, w lekturę na wyjazdy wakacyjne, to serdecznie zapraszamy, bo jak najbardziej będzie to możliwe. Dostępna będzie przez cały czas sala multimedialna, czytelnia. Zaznaczam tutaj tylko, bo to jest istotne, że w momencie trwania tych zajęć naszych wakacyjnych, to rzeczywiście może być troszeczkę utrudnione korzystanie z wypożyczalni dla dzieci i młodzieży i z sali multimedialnej, bo wiem, że to podczas wakacji pojawia się takie zapytania, to prosimy po prostu patrzeć na godziny, kiedy trwają zajęcia i wtedy no, mieć troszeczkę dla nas wyrozumiałości, że w tych godzinach może być nieco utrudnione korzystanie i też może być nieco głośniej nawet w czytelni, ponieważ no, te dzieciaki będą brały aktywnie udział w tych zajęciach, więc tutaj no, nie zabezpieczymy na pewno absolutnej ciszy, bo też jakby chcemy dzieciom stworzyć komfortowe warunki, też o to chodzi, żeby tutaj dobrze się czuły. Tak więc serdecznie zapraszamy, bo ta działalność, ciągłość działalności bibliotecznej w Bibliotece Głównej przez wakacje będzie zachowana.
12: Nie korciło, żeby wyjść trochę bardziej w przestrzeń, bo zawsze szukamy okazji w wakacje czy podczas lata, żeby po prostu wyjść na zewnątrz i trochę też zaczerpnąć świeżego powietrza. Tutaj jednak zamykacie się głównie w przestrzeni budynku biblioteki na dworcu.
16: Tak, jeżeli chodzi o te zajęcia nasze takie wakacyjne, które w tym roku nazwaliśmy sobie stacja biblioteczna wakacje, więc tutaj odnieśliśmy się bezpośrednio do budynku, w którym się znajdujemy. To one będą się odbywać stacjonarnie w salach na pierwszym piętrze w bibliotece. Czy wyjdziemy na zewnątrz? Powiem tak, nawet jak nie planujemy w tym momencie czegoś takiego weekendowego, eventowego, wydarzeniowego, to ten okres wakacyjny bywa dla nas na tyle spontaniczny i zaskakujący, że czasami w ostatniej chwili nam skakuje jakiś pomysł, czy przychodzi jakaś współpraca, gdzie niewykluczone, że podczas wakacji wyjdziemy na zewnątrz i zaproponujemy coś też w ramach takiej aktywności plenerowej, aczkolwiek tutaj żadnych szczegółów póki co jeszcze nie będę zdradzać. Proszę śledzić naszą stronę internetową i nasze social media. One przez wakacje będą żyły i będą na pewno informować o naszych wydarzeniach, które w wakacje planujemy. Mogę, myślę, tutaj rąbka tajemnicy zdradzić to, co prawda będzie wewnątrz biblioteki, ale będzie takie troszeczkę też inne tematycznie, ponieważ przymierzamy się do współpracy i zorganizowania takich warsztatów florystycznych, bukietowych, więc to podczas wakacji zapewne u nas się odbędzie, natomiast dogrywamy dopiero szczegóły, więc zachęcam do śledzenia.
12: Mam wrażenie, że w ciągu sezonu, myślę tutaj o tych, którzy pracują od tej 8 do 16, od września do czerwca, czasami trochę jednak tę książkę odkładamy na bok, dlatego że nie mamy po prostu na to czasu, nie mamy na to przestrzeni, wolimy inne aktywności, a wydaje mi się, że wakacje to jest ten czas, gdzie możemy po tę książkę ponownie sięgnąć, korzystając z urlopu. Mamy więcej wolnego czasu, więc też mamy na to przestrzeń. Czy też widzicie Państwo w wakacjach, już mając doświadczenie tych kilku lat, kiedy nawet tutaj ta biblioteka jest już w miejscu dworca, że więcej jest tych czytelników, albo że dobór literatury też może być związany trochę z wakacjami, że jednak szukamy bardziej takich lekkich tytułów, trochę bardziej na rozerwanie się, a te cięższe, te wymagające trochę większego skupienia czy refleksji raczej zostawiamy na te okresy, gdzie jest trochę chłodniej, szybciej się robi ciemno i ten entourage
17: sam wywołuje takie, a nie inne wybory.
16: Tak, tak. Myślę, że tutaj zdecydowanie możemy to zaobserwować. Jasne, że oczywiście są czytelnicy, którzy absolutnie nie zmieniają, że tak powiem kolokwialnie, ciężkości kalibru literatury, którą czytają i są wierni jakby takiej trudniejszej tematyce i tu absolutnie wakacje nie są momentem, kiedy sobie dają lżejszy moment. Natomiast rzeczywiście widoczne jest to, że jest większy ruch czytelników, że proszą, czy mogą wypożyczyć troszeczkę więcej tych książek, bo sobie chcą zrobić większy zapas, bo na przykład wiedzą, że wyjeżdżają i nie będą mogli w międzyczasie gdzieś tam się pojawić, albo zaznaczają od razu, że mogą mieć jakiś poślizg w oddaniu tej książki, bo nie będzie ich na miejscu, to rzeczywiście pojawiają się i takie maile i osobiście jak przychodzą czytelnicy czy telefony o taką możliwość. Ja przy okazji przypominam, że wypożyczyć tutaj no, trzeba przyjechać osobiście i tą książkę odebrać. Natomiast jeżeli chodzi o zwrot, jeżeli gdzieś tam w przelocie tylko czytelnicy mają moment, a nie trafią akurat w godzinę otwarcia, no to mamy wrzutnię, w której można korzystać całodobowo i tą książkę oddać w taki sposób bezkontaktowy z nami i to i w sobotę i w niedzielę i że tak powiem w nocy o północy można tą książkę po prostu wrzucić i my ją następnego dnia roboczego z konta odbijemy, czyli będzie zwrócona. Tak więc też jeżeli chodzi o z kolei wypożyczalnie dla dzieci i młodzieży, to zdecydowanie w wakacje obserwujemy większy ruch, ponieważ to też jest okres, kiedy wnuki przyjeżdżają do dziadków i rzeczywiście tutaj podczas wakacji mamy bardzo dużo takich grupek, które przychodzą dzieci plus dziadkowie i wypożyczają na czas pobytu tutaj wakacyjnego u swojej rodziny książki, literaturę, albo też przychodzą spędzić sobie u nas chwilę czasu w naszych bibliotecznych przestrzeniach.
12: I takie przejazdy wakacyjne też chyba służą temu, żeby nowych czytelników pozyskiwać, bo kiedy podróżujemy na przykład przez Skawinę do innych miejsc turystycznych, też możemy się tutaj zatrzymać, możemy zobaczyć, co się tutaj dzieje, no i przy okazji, jak dobrze pójdzie, to założyć kartę.
16: Jasne, jasne, że tak, jak najbardziej. Tutaj też zdarzają nam się nawet takie pytania, że na przykład no wnuk jest tylko u mnie, nie wiem, 3 tygodnie i czy on może tą kartę założyć, albo zdarzają się czytelnicy, którzy no nie mieszkają nawet w Polsce, a przyjeżdżają tutaj podczas wakacji do dziadków, no to oczywiście, że jest możliwość, żeby tą kartę założyć. I mamy takich czytelników, którzy no są takimi naszymi wakacyjnymi, czasowymi, ja bym nazwała, czytelnikami, czyli wypożyczają, ich ruch na karcie jest wakacje, ale są jakby wytrwali w tym i wierni nam, że oni w te wakacje wracają i z tej karty przynajmniej w tym okresie wakacyjnym korzystają.
8: Więcej na temat wakacji w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Skawinie dostępne na bibliotekaskawina.pl. Wabią się Wilma i Telma, są berneńskimi psami pasterskimi i pomagają dzieciom w szkole. Liceum ogólnokształcące imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Skawinie jako pierwsze w Polsce uruchomiło szkolną dogoterapię. Psy pomagają młodzieży poprawić stan emocjonalny. Poza gabinetem pedagoga uczniowie, a także nauczyciele mogą je spotkać podczas szkolnej przerwy.
12: Często tutaj z nimi jesteś?
18: Cały czas jak przychodzę na przerwę, to są, więc fajne odstresowanie przed lekcjami.
12: I za każdym razem zamiast przeglądać zeszyty albo podręczniki przed klasówką, podchodzisz do psów i co, szukasz takiego ukojenia albo inspiracji nawet?
18: No na pewno jest tak luźniej i człowiek się nie stresuje przed samymi lekcjami.
12: Tak jak między sobą rozmawiacie, między uczniami czy kolegami ze szkoły, to też wszyscy mają takie pozytywne podejście do tego?
18: Myślę, że tak, bardzo dużo osób tutaj siedzi i ogólnie podchodzi do tych psów i widać, że jest tak przyjemniej na pewno, że szkoła może być takim spokojnym miejscem, gdzie to nie jest tylko głównie nauka i rozmowy ze znajomymi, ale faktycznie miejsce dla każdego.
12: Rozumiem, że dawanie smaczków to ulubiona część przerwy teraz.
19: Tak jest.
12: I co każdą przerwę przychodzisz?
19: Nie, ale akurat jestem w pobliżu, więc wpadłem.
12: Jak to się stało, że psy pojawiły się w przestrzeni państwa szkoły i pomagają dzieciom w ramach terapii?
20: Renata Bysina, wicedyrektor liceum w Skawinie. Pojawiły się tutaj razem z panią pedagog, panią Anią Kozłowską, która jest właścicielką tych psów. Kiedy je pierwszy raz przyprowadziła, okazało się, że zrobiły tutaj wielką furorę wśród uczniów, wśród pracowników, a potem się już tutaj przyjęły i stały się jakby członkami naszej społeczności. No i są, a teraz już jakby formalnie prowadzimy dogoterapię.
21: Anna Kozłowska, pedagog specjalny. To są berneńskie psy pasterskie. Z nami jest dzisiaj Telma. Telma jest w zasadzie prawie seniorką, bo już skończyła 7 lat. Jest psem adoptowanym, który został przeze mnie wyszkolony, jest psem terapeutą, no i sprawdza się tutaj w dogoterapii. Jest z nami również druga suczka, czyli nasza Wilma, 9-miesięczna suczka berneńskiego psa pasterskiego, która szkoli się w tym momencie na psa terapeutę.
17: Po 9 miesięcy to szczeniaczek.
21: Tak, ona zaczęła bardzo szybko, zresztą była wybierana właśnie z hodowli pod tym kątem, żeby pracowała w dogoterapii i w zasadzie od samego początku pracuje z Telmą, uczy się od niej, bo pies najlepiej uczy się od drugiego psa.
17: Tego nie widać, bo nie możemy pokazać, ale możemy powiedzieć, bo tutaj te dwa pieski się z nami znajdują i co lepsze, one cały czas nam tak miło przeszkadzają, czyli są bardzo takie ułożone i w kontakcie, to myślę, że też jest ważne w kontekście tego, żeby pracować w szkole.
20: Tak, no oczywiście, gdyby te pieski nie miały odpowiedniego jakby przystosowania do dzieciaków, no to nie mogłyby tutaj wśród nas funkcjonować. A są naprawdę bardzo łagodne, bardzo przyjazne, bardzo uśmiechnięte. No i tak jak mówię, są jakby częścią naszej tutaj rodziny.
17: Czym charakteryzuje się ta rasa berneński pies pasterski?
21: Kiedyś ta rasa była wykorzystywana do działań pasterskich, do zaganiania owiec. Natomiast dzisiaj tak naprawdę jest to świetny pies rodzinny. To jest taki bardzo spokojny pies, który potrafi się świetnie zasymilować właśnie z dziećmi, z młodzieżą.
17: Jak długo tu pani z nimi jest? Jak długo pieski się tutaj na terenie liceum ogólnokształcącego znajdują? No i pracują, jakby nie było.
21: Pracujemy już tutaj od 2 lat, bo od 2 lat mam przyjemność bycia pedagogiem specjalnym w liceum w Skawinie. Natomiast na początku to były takie kilkurazowe zajęcia, a w tym roku już zaczęliśmy pełną parą. Wprowadziliśmy dogoterapię w gabinecie pedagoga dzięki odważnej dyrekcji, bo nie ukrywam, że nie każdy dyrektor ma taką odwagę, żeby zgodzić się na to, żeby psy były w przestrzeni społeczności szkolnej, prawda?
17: Dla pani jako dla dogoterapeutki to też była jakaś nowość, żeby pracować w szkole?
21: No to było wielkie moje marzenie, żebym znalazła takiego dyrektora, który będzie miał taką odwagę. No i znalazłam. Pani Joanna Woźniczka, pani dyrektor liceum w Skawinie wyraziła zgodę na taką innowację. Natomiast psy są moją wielką pasją już od lat. Ja prowadzę dogoterapię, jestem behawiorystą psów, natomiast mogło się to tutaj ziścić, tak?
17: Jak wygląda terapia w tym przypadku? Kiedy dziecko czy po prostu młody człowiek przychodzi tutaj do pani do gabinetu i co się dzieje?
21: Psy są w gabinecie pedagoga. Jeżeli prowadzę rewalidację, to bardzo często ten pies, tak jak pan sam zauważył, wlepia się w tą osobę.
17: Dosłownie.
21: Dosłownie, więc jest to i terapia sensoryczna, no bo jest przyjemny dotyk. Natomiast przede wszystkim ten pies szuka atencji u osoby, z którą ja pracuję. Bywa, że uczniowie bardziej się otwierają, że są uśmiechnięci. Samo to, jak moje psy wchodzą do szkoły, to nie ma człowieka, który by się nie uśmiechnął i był zadowolony z tego, że widzi psiaki. Na przerwach uczniowie odrywają oczy od telefonów, co jest dla mnie niesamowicie ważne.
17: Szczególnie w dzisiejszych czasach.
21: Dokładnie, więc zajmują się psami, robią z nimi sztuczki na przerwach, więc naprawdę przychodzą się odstresować. Nawet mieliśmy sytuacje takie, że przed maturą przychodzili się odstresować i później mówili, że dzięki temu zdali maturę, więc...
17: Ale dosłownie przed samym egzaminem, rozumiem, tak?
21: Dokładnie, przed samym egzaminem mieliśmy takie zajęcia i maturzyści z tego korzystali.
17: Są państwo pierwszymi w Polsce, którzy zdecydowali się na to, żeby w przestrzeni szkoły pojawiła się dogoterapia, więc to było coś takiego na zasadzie, że pojawiła się okazja, to jest, że możemy trochę wzbogacić nasz program, naszą ofertę edukacyjną i mamy do zaproponowania uczniom taką właśnie możliwość rozmowy i też myślę, że chyba mogę powiedzieć relaksu z psami.
20: Ale oczywiście, myślę, że tutaj nikt tego nie planował, pojawiła się okazja, chętnie z niej skorzystaliśmy, tym bardziej, że się właśnie bardzo dobrze przyjęła, a mówię, we współczesnej szkole trzeba szukać różnych możliwości tego, żeby tych uczniów gdzieś tam wspomagać w ich różnych problemach, a nawet niekoniecznie wspomagać, tylko móc pozwolić na kontakt z takimi ciepłymi zwierzątkami.
17: Kto może przyjść na dogoterapię? Czy wyłącznie współpracuje pani z osobami ze szczególnymi potrzebami, czy tak naprawdę każdy, kto potrzebuje tego kontaktu z psem, go tutaj otrzyma?
21: Każdy uczeń, który potrzebuje kontaktu w gabinecie pedagoga, otrzyma taką pomoc, jeżeli psy są w tym momencie w szkole. Natomiast prowadzimy też zajęcia profilaktyczne dla 3 klas, dotyczące emocji, to jest taki program Pies Przewodnik po emocjach. Prowadzimy zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, czyli zajęcia z zawodu behawiorysta i dogoterapeuta i w ogóle zajęcia na godzinach wychowawczych, więc tak naprawdę mamy szeroki wachlarz możliwości pracy z uczniami, z którego oni korzystają.
17: Dla dzieci to jest na pewno duża wartość dodana, natomiast jak przeżywają to psy? Nawet jeżeli mówimy o rasie, która jest przyjazna człowiekowi, to jednak obecność kilkuset osób naraz, bo skoro wychodzą na przerwy, to pieski mają z tym styczność. Czy trzeba je było specjalnie przygotowywać do tego, żeby mogły w przestrzeni szkoły być i współpracować.
21: Tak, takie psy przechodzą szkolenie, mają kroki, które muszą zaliczyć, 12 takich kroków, na przykład na odwrażliwienie na wózek inwalidzki, na kule ortopedyczne, na chodzik, na to, że dzieci na przykład małe wyciągają rączki, czyli na przykład kiedy pracujemy w żłobku czy przedszkolu, wiadomo, że to jest jakby cięższy ten pacjent do zniesienia dla psa. Psy nie pracują dużo godzin, tak naprawdę dziennie mają maksymalnie 2 takie zajęcia, ewentualnie ze mną są tutaj w gabinecie pedagoga, ale w czasie lekcji, kiedy nie ma terapii, odpoczywają, więc tak naprawdę nie są wtedy głaskane, mają możliwość położenia się, mają możliwość napicia się wody oczywiście, czy zjedzenia czegoś i odpoczynku, a przerwy są takim czasem pracy dla nich, tak? Czyli to jest 10 minut pracy w zasadzie w ciągu tej godziny.
17: Pani z psimi współpracownikami jest tutaj codziennie od poniedziałku do piątku.
21: Tak, bywają czasami takie dni, bo też obserwuję moje psy, jeżeli one się źle czują, czy coś się podzieje, to tak naprawdę daję im odpocząć. To są zwierzęta, które normalnie odczuwają, więc zwracam uwagę na ich stan, dobrostan i na ich potrzeby. I bywa czasami tak, że psy nie przychodzą ze mną do szkoły, więc wszystko w kwestii takiej po prostu dobrostanu zwierząt, tak, żeby to było zachowane.
17: To kiedy nie przychodzą, to musi tutaj być bardzo smutno na korytarzu, co?
21: Nie, staramy się z zespołem pedagogów i psychologiem, żeby tutaj młodzież do nas przychodziła, więc oni wiedzą, że drzwi są u nas non-stop otwarte.
17: Po tym czasie pracy pani tutaj, czy widzi pani rzeczywiste, wymierne korzyści tego, że psy się tutaj znajdują, że dogoterapia faktycznie w przestrzeni liceum działa, że tutaj przychodzą dzieci i uzyskują pomoc i ta pomoc faktycznie wpływa na nich pozytywnie?
21: Tak, młodzież tak naprawdę się szybciej otwiera, zaczyna dyskutować ze sobą, tak jak mówiłam, podnosi wzrok nad komórki, natomiast tutaj w gabinecie pedagoga też miałam sytuację taką, kiedy psa nie zabrałam i uczennica, która normalnie przy psie otwiera się i rozmawia, nie mogła sobie dać rady z opanowaniem swojego lęku i nie mogła zebrać myśli, natomiast w momencie, kiedy wszedł do gabinetu pies, odetchnęła, położyła rękę na jego boku i tak naprawdę zaczęła się rozmowa, więc to też świadczy o tym, że te psy odblokowują, że obniżają nasze lęki, nasz nastrój polepszają, więc te emocje rzeczywiście są bardzo ważne.
17: No i jak to wygląda względem BHP, jeżeli chodzi o możliwość uczestniczenia psów w życiu szkoły?
20: Psy mają odpowiednie szczepienia, szkolenia, więc tutaj wszystko jest zgodnie z przepisami.
17: W którą stronę to też może pójść, skoro państwo już zrealizowaliście dogoterapię, ona trwa, dzieci mogą tutaj przychodzić, to co dalej? Mają państwo może jakieś plany takie rozwojowe, powiedziałbym, względem tego, żeby na przykład tu może zoo powstało, bo skoro już psy tutaj są, to może niedługo jakieś koty, papugi?
20: No nie, myślę, że aż tak to nie, że tutaj te nasze 2 pieski, na razie na nich poprzestaniemy. A zoo? No to myślę, że będziemy jeździć na wycieczki tak, jak jeździmy.
17: W tym wydaniu magazynu to wszystko. Brian Bednarczyk, bardzo dziękuję.

0: Magazyn lokalny.
1: Kasia Snakowska, to jest magazyn reporterów z Krakowa. Odbitki, negatywy, klisze oraz sprzęt fotograficzny. Ponad 1000 eksponatów możecie podziwiać w Muzeum Fotografii w Krakowie. Główna stała wystawa pod hasłem Co robi zdjęcie znajduje się w oddziale przy ulicy Rakowickiej. Poznacie na niej historię fotografii i tworzących ją artystów od XIX wieku do współczesności.
2: Dominik Kuryłek, główny kurator Muzeum Fotografii w Krakowie. Nasza instytucja wydaje się instytucją młodą, bo mamy nowy budynek już od kilku lat przy ulicy Rakowickiej, ale samo Muzeum Fotografii powstało formalnie jako instytucja w 1987 roku w Sylwestra, zostało właśnie jako instytucja miejska powołane, ale historia muzeum jest związana z działalnością Krakowskiego Towarzystwa Fotograficznego, które właściwie działa od dwudziestolecia międzywojennego i w latach 70. już powstała idea muzeum jeszcze taka nieformalna, więc nasze muzeum można powiedzieć jest jednak już dosyć wiekowe i mamy bardzo ciekawą i rozbudowaną kolekcję. Jedną z ciekawszych kolekcji fotografii w Polsce, jak nie w całej Europie.
3: Sam temat fotografii jest dość oryginalny, bo w tych różnych instytucjach kulturalnych, jakie mamy w mieście, no to jednak wyróżniacie się tym, że stricte fotografią się zajmujecie i to nie tylko w tych przestrzeniach ekspozycyjnych, nie tylko pokazujecie fotografię, ale też zajmujecie się digitalizowaniem, badaniem fotografii.
2: Tak, w Krakowie jest sporo instytucji, które zajmują się fotografią, ale są to instytucje, dla których fotografia jest jedną z dziedzin w kolekcji. No dla nas jest to medium kluczowe i rzeczywiście prowadzimy badania nad fotografią historyczną, nad fotografią amatorską, nad fotografią artystyczną. Interesuje nas to medium jako taki, powiedzmy, kluczowy element współczesnej kultury wizualnej i w ten sposób na to patrzymy, w odróżnieniu od innych instytucji, które patrzą tylko i wyłącznie historycznie albo estetycznie. Dla nas właśnie to szerokie spektrum spojrzenia na fotografię jest bardzo ważne i te historyczne aspekty są istotne, ale właśnie to spojrzenie na fotografię jako na to bardzo ważne medium współcześnie, które zmienia wszystko, jak mówimy często w naszej instytucji, całą naszą rzeczywistość, to jest dla nas bardzo ważne.
3: I macie kilka oddziałów w Krakowie, my dziś jesteśmy w siedzibie głównej. Czym się charakteryzują te wasze oddziały? Bo rozumiem, że tutaj na Rakowickiej to ta główna wystawa, ta przestrzeń wystawiennicza jest dość spora. W innych waszych oddziałach już troszeczkę mniejsza, ale jednak jest. Macie jakąś charakterystykę tych waszych oddziałów?
2: Tak, oczywiście. Jeśli mówimy o Rakowickiej, to jest oczywiście prezentacja czy wystawa główna. Tutaj organizujemy również wystawy czasowe. Dzieje się bardzo dużo wydarzeń edukacyjnych, również we współpracy organizowanych z innymi instytucjami. Tutaj na wystawie głównej prezentujemy naszą kolekcję, ale sama kolekcja czy zbiory muzealne znajdują się w budynku przy ulicy Józefitów 16. I to jest, można powiedzieć, takie serce muzeum, gdzie, tak jak powiedziałem, są zbiory, czyli kilkaset tysięcy obiektów zamkniętych w magazynach dedykowanych fotografii. I to centrum czy serce muzeum zawiera w sobie również pracownie konserwatorskie, pracownie inwentaryzatorskie, dział fotografii i pracownię fotograficzną, gdzie obiekty są digitalizowane. W budynku przy ulicy Józefitów koncentrujemy właśnie się na badaniu fotografii, na dzieleniu się tym, co uda nam się odkryć w tej fotografii. To zresztą można też zobaczyć w naszym katalogu online, gdzie mamy zdigitalizowaną prawie całą naszą kolekcję, więc zachęcam do zobaczenia. A jeśli chodzi o digitalizację fotografii, to nasza pracownia fotograficzna jest ekspertem w tej dziedzinie, w dziedzinie digitalizacji muzealnej, więc też zapraszamy wszystkie inne instytucje do współpracy.
3: Dziś mówimy o waszej głównej wystawie. Jest to wystawa stała u was w muzeum. Wystawa o tytule Co robi zdjęcie? Co to jest za ekspozycja?
2: Przede wszystkim jest to ekspozycja naszej kolekcji, tak jak już wspomniałem wcześniej. Przygotowując tę wystawę, musieliśmy się zdecydować, na jakim materiale będziemy pracować i stwierdziliśmy, że nasza kolekcja jest na tyle bogata, na tyle interesująca, że warto się nią chwalić, biorąc pod uwagę fakt, że też znajduje się w niej dużo skarbów fotograficznych w skali krajowej i międzynarodowej. Zdecydowaliśmy, że nasza wystawa nie będzie wystawą historyczną. Główną narracją na wystawie wystawie nie jest opowiedzenie o historii fotografii w Polsce, ale jeżeli ktoś chce przyjść i poznać historię fotografii w Polsce, to wybór obiektów jest bardzo precyzyjny i można znaleźć najważniejsze nazwiska na tej wystawie. Aczkolwiek my zdecydowaliśmy się spojrzeć na fotografię jako bardzo ważne zjawisko w kulturze wizualnej. Stwierdziliśmy, że zależy nam na tym, żeby nasza publiczność po wyjściu z wystawy świadomie przyglądała się fotografii, na przykład w centrach handlowych, kiedy fotografia reklamuje różne produkty, żeby świadomie na to spojrzeć. A żeby to zrobić, wystarczy zadać sobie kilka pytań, spoglądając na fotografię. To są proste pytania. Co zostało sfotografowane? Kto to zrobił? Jak to zrobił? Dlaczego coś sfotografował? I jakie możliwości ma fotografia? I właściwie te pytania, które sobie postawiliśmy jako zespół kuratorski i stwierdziliśmy, że one są bardzo ważne w kontekście medium fotograficznego, świadomego jego odbioru. Te pytania ustrukturyzowały naszą wystawę i stąd też pojawił się ten główny tytuł Co robi zdjęcie, czyli pytanie zachęcające widzów do wspólnej podróży, wspólnego zadawania sobie pytań w obliczu fotografii.
3: A przecież w dzisiejszym świecie ta fotografia nam towarzyszy w zasadzie każdego dnia. Każdy z nas może wziąć do ręki smartfon, no i tą przysłowiową fotkę cyknąć.
2: Tak, ale nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, co robimy, dlaczego fotografujemy, co fotografujemy, w jaki sposób, a przede wszystkim taka drobna rzecz, na pewno nie wszyscy zdajemy sobie sprawę, w jaki sposób technologicznie w tym małym telefonie aparat działa. Co my tak naprawdę robimy i co my tak naprawdę produkujemy. No a później jeszcze dochodzi rozpowszechnianie fotografii, świadomość tego, jak nasza fotografia później działa. Warto jednak pamiętać, co się robi, zdawać sobie sprawę, że to jest bardzo poważna sprawa.
3: Przejdźmy sobie może troszkę przez tą wystawę, bo tutaj mamy kilka takich działów tematycznych, które pokazujecie na tej fotografii.
2: Tak, jesteśmy obecnie w dziale, który zatytułowaliśmy Technologia, który właśnie zachęca do zadawania sobie pytań o tym, jak się fotografuje, czyli w jaki sposób wykonuje się fotografię. I stoimy na przykład teraz przed pierwszym obiektem na wystawie. Najstarszą fotografią w naszej kolekcji, można powiedzieć, jest to daguerreotyp Karola Beyera, jednego z pionierów fotografii w Polsce. Jest to bardzo ciekawe zdjęcie, które powstało około 1860 roku. Jest to fotografia, tak jak powiedziałem, najstarsza i ona prezentuje technologię tą pierwszą, publiczną, masową. Fotografię, która powstawała tylko w jednym egzemplarzu na srebrnej płytce. I była to bardzo pracochłonna technologia, bardzo niebezpieczna, bo między innymi wywoływanie fotografii następowało przy wykorzystaniu rtęci jej oparów, więc fotografowie wówczas się truli po prostu. I to zdjęcie jest niesamowite, bo ono też nawiązuje do współczesnego malarstwa, do miniatur, które sobie między innymi panie zamykały w medalionach i zawieszały na szyi. I ta fotografia właśnie nawiązując do malarstwa odtwarza tą estetykę, ale jednocześnie wprowadza coś zupełnie nowego, w czym no dzisiaj uczestniczymy. I na naszej wystawie przechodzimy powiedzmy przez ten daguerreotyp, ale przechodzimy do kolejnych technologii. I one są bardzo, że tak powiem, skomplikowane, jeśli chodzi o nazwy. Ja kilka przytoczę. Fotografia kolodionowa, ambrotypia, ferotypia, izohelia, pseudosolaryzacja. My oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że to wszystko jest bardzo skomplikowane i już tak na początku się usztywniamy, ale właśnie nasza wystawa jest po to, żeby zachęcić nas do poznawania tej fotografii. Naprawdę w prosty sposób wyjaśniamy, jak fotografowano od początku, tylko czyli od 1839 roku do czasów współczesnych i mamy naprawdę różne formy opowieści o tych technologiach, które myślę po wyjściu z naszej wystawy nie są już takie usztywniające.
3: Technologie to jedno, ale też możemy zobaczyć sprzęty, którymi kiedyś fotografowano.
2: Tak, między innymi na naszej wystawie oczywiście prezentowane są te aparaty wykorzystywane w XIX wieku, między innymi przez naszego patrona Walerego Żywuskiego, pioniera fotografii kolodionowej, ale na naszej wystawie prezentujemy nie tylko ten jeden aparat, ale 300 aparatów, wyobraźcie sobie Państwo. Spełniamy marzenie kustosza kolekcji technologii fotograficznej pana Marka Maszczaka, który zamarzył sobie, żeby 300 aparatów fotograficznych pokazać w jednym miejscu na naszej wystawie. Jest to możliwe w części przyszłość. Prezentujemy tam aparaty XIX-wieczne atelierowe, ale kończymy przechodząc przez różne aparaty z XX wieku. Kończymy na 12 modelu iPhone'a. A w części przyszłość prezentujemy te aparaty dlatego, że każdy kiedyś był niesamowitą technologią.
3: No to chodźmy sobie może dalej, bo tak zaczynamy chyba od tych najstarszych eksponatów i tak powoli przechodzimy sobie do tej rzeczywistości, którą znamy.
2: Tak, myślę, że dobrym takim momentem przechodzenia do tej rzeczywistości jest przejście części technologia do części fotografujący. Przechodzimy przez jest taką bardzo ciekawą instalację, można powiedzieć, artystyczną z wizerunkami osób fotografujących. To są osoby, których prace znajdują się w naszej kolekcji, ale w tej instalacji również są lustra. One sugerują, że my również jesteśmy w tym gronie albo możemy potencjalnie być w tym gronie. Kiedyś nasze fotografie mogą trafić do jakichś zbiorów kolekcji muzealnych i to jest rzeczywiście ta współczesność. To, że wszyscy teraz fotografują, to nie było takie oczywiste właśnie na początku fotografii. Dopiero pod koniec XIX wieku wynaleziono aparat, którym każdy mógł fotografować. To był słynny Kodak wynaleziony przez George'a Eastmana w Stanach Zjednoczonych. W XX wieku dotarły oczywiście również do Europy, rozpowszechniły się na całym świecie i dzięki nim właściwie obecnie my też fotografujemy. Więc teraz możemy przejść jako również fotografujący do tej części przedstawiające kilka sylwetek fotografujących z naszej kolekcji.
3: Jeszcze wrócę do technik Polaroid, który teraz w dzisiejszym świecie się odradza trochę. Ta moda na styl retro jest widoczna.
2: Tak, możemy właśnie powiedzieć o Polaroidzie, który właśnie wzrusza nas z taką estetyką gdzieś z lat 70. czy 80. i późniejszych. Aplikacje, które znajdują się w naszych telefonach, które trochę tak uszkadzają zdjęcia, prawda? One właśnie też odnoszą się do tej estetyki, która kiedyś była osiągana właśnie takimi formalnymi zabiegami, takimi manualnymi, praktycznymi. Więc też jest takie również sentyment, jeśli chodzi w ogóle o fotografię czarno-białą, fotografię w sepii, prawda? No to są te estetyki, które gdzieś po prostu zostały wynalezione już dawno. No Polaroid oczywiście nas ujmuje tym, że podobnie jak współczesna fotografia jest fotografią natychmiastową, od razu widzimy to zdjęcie. Polaroid właściwie otwiera tą historię, że ktoś kiedyś fotografując wpadł na pomysł taki, żeby to zdjęcie jak najszybciej było widoczne. Ale Polaroid, który właśnie w latach 70. się pojawia, on odpowiada na takie zapotrzebowanie, które już było wcześniej. I takie fotografie jak ambrotypia, na przykład późno XIX-wieczna, również były takim Polaroidem ówczesnym. No trochę wolniej, dłużej się czekało na fotografię, ale również to doprowadziło do Polaroida, a Polaroid doprowadził ostatecznie do fotografii cyfrowej w naszych aparatach telefonicznych.
3: No to przejdźmy sobie do tej właśnie drugiej części. Technologia, fotografujący, to wszystkie te elementy fotografii, które tak naprawdę do zrobienia zdjęcia nam są potrzebne, no bo technologia musi być i człowiek, który robi to zdjęcie, też musi być.
2: Tak, oczywiście. Chociaż współczesność nam pokazuje, że tego człowieka tak naprawdę też nie do końca trzeba. Są różne aparaty, które same robią zdjęcia po wcześniejszym ustawieniu ich, albo sztuczna inteligencja współcześnie sama robi taki obraz, który bardzo przypomina zdjęcie, a jeśli chodzi o autorstwo, no to albo nie ma tego autora, albo jest kilkadziesiąt tysięcy, albo setek tysięcy autorów, którzy zostali wykorzystani przez sztuczną inteligencję. Więc jakby to autorstwo rzeczywiście jest takim tematem, jeśli chodzi o fotografię, ważnym od samego początku, kiedy patrzymy na fotografię przez pryzmat biografii osoby fotografującej, trochę inaczej ją interpretujemy. No a już idąc tak, że tak powiem, jeszcze wyżej, no to tutaj się pojawia w ogóle cała ontologia obrazu generalnie. Jak do tego podejść na przykład w momencie, kiedy trudno nam ustalić autorstwo, kto tak naprawdę generuje te obrazy, co te obrazy z nami robią i tak dalej, i kto tak naprawdę nami steruje. Więc to jest rzeczywiście bardzo ważne. I wracając do naszej wystawy, do tej części biograficznej, tutaj prezentujemy 6 sylwetek osób fotografujących. Wśród nich jest artysta, amator z początku XX wieku, specjalista z lat 60., tak zwany fotografik, ale również jest Klementyna Zubrzycka-Bączkowska, o której chciałbym tutaj specjalnie powiedzieć. Jest to fotografka z początku XX wieku, która właśnie chwyciła za ten aparat, który umożliwił proste fotografowanie i tak rozpoczęła się jej pasja do fotografowania. Była niesamowitą postacią, która fotografowała, wywoływała sama fotografię, retuszowała fotografię. Ona była, Klementyna Zubrzycka-Bączkowska, jedną z pierwszych studentek na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, córką burmistrza Limanowej, była nowoczesną dziewczyną, która jeździła na rowerze, na motorze, podróżowała. Razem ze swoimi siostrami bawiła się w teatr i fotografowanie. I bardzo ciekawa historia była taka, że kilkanaście lat temu ktoś zadzwonił do Muzeum Fotografii i powiedział, że babcia coś zostawiła na strychu w Limanowej. No i nasi kustosze pojechali i odkryliśmy ten skarb. I stwierdziliśmy, że na naszej wystawie Klementyna będzie zawsze, bo ona pokazuje, ile jeszcze jest do odnalezienia, przede wszystkim jeśli chodzi o fotografie kobiet, które były często pomijane w historii fotografii czy historii sztuki. Ile jeszcze takich Klementyn Zubrzyckich, Bączkowskich jest na świecie, które zasługują na odkrycie. Tutaj właśnie apel, zwracajmy uwagę na nasze archiwa, na zdjęcia naszych babć, ciotek, mam i tak dalej. Dbajmy o nie i pytajmy się Muzeum Fotografii, czy to jest coś interesującego.
3: No to tutaj myślę, że ważny apel do naszych słuchaczy. Kto wie, kto ma jakie skarby na strychu. A kolejnym takim działem jest informacja.
2: Tak, no tutaj już w tej części wystawy robi się trochę trudniej, trochę poważniej, bo te pytania o to jak, kto, co, to są dosyć proste, ale tutaj już się pojawia pytanie, dlaczego fotografujemy. Właściwie od samego początku istnienia fotografii fotografujemy dlatego, że chcemy przekazać jakąś informację, informację o świecie, informację o dalekich krajach, informację o życiu prywatnym, o życiu publicznym, o ważnych zdarzeniach i tak dalej. Aparat to umożliwia. No ale od samego początku, kiedy pojawiła się ta możliwość przekazywania pewnych informacji przy pomocy fotografii, następowały manipulacje. Można było pokazać kawałek fotografii, kogoś można było wyretuszować, można było dodać odpowiedni opis, żeby zmienić to pierwotne znaczenie fotografii. Tutaj w tej części kuratorka wystawy, Marta Miskowiec, wybrała obiekty z kolekcji dokumentu i reportażu, między innymi fotografii też takiej historycznej, które są bardzo mocne historycznie, społecznie, politycznie i opatrzyła je komentarzami, które zwracają uwagę między innymi na takie pierwotne znaczenie fotografii i jak to zmieniało się w czasie. Więc tutaj naprawdę takie różne wydarzenia polityczne są brane pod uwagę, pochody pierwszomajowe, okupacja, powstanie warszawskie, stan wojenny w Polsce, ale też są takie interesujące fotografie, które przedstawiają otwarcie pierwszego supermarketu w Krakowie. Więc też warto tutaj przyjść i to zobaczyć. W tej części również prezentujemy początki fotografii, która o świecie informowała. Jest tutaj taki skarb z naszej kolekcji, mianowicie fotografię Konrada Brandla, który wykonał w Warszawie w drugiej połowie XIX wieku. I to jest właściwie początek momentu, kiedy przy pomocy fotografii można komuś na przykład w Krakowie pokazać, jak wygląda w Warszawie. Wcześniej można było to zobaczyć tylko i wyłącznie na obrazie, do którego trzeba było się dostać. On był w jednym egzemplarzu, gdzieś zwykle u jakiegoś arystokraty albo ewentualnie w muzeum i wtedy można było sobie zrobić wyobrażenie o jakiejś dalekiej krainie typu Warszawa. A fotografia, która jest już od XIX wieku multiplikowana, tańsza, łatwiejsza w podróżowaniu, dzięki temu możemy ją zobaczyć.
3: No to chodźmy w takim razie do kolejnych działów. Aż żałuję, że nie mamy kamery, drodzy Państwo, ale no, myślę, że ta sala może robić wrażenie.
2: Tak, na naszej wystawie właśnie jest kilka takich miejsc, które stawiają właśnie na to wrażenie, na odczucie zmysłowe. Jesteśmy w sali, gdzie znajduje się 300 aparatów fotograficznych z naszej kolekcji. I są to aparaty atelierowe, XIX-wieczne, ale też są oczywiście aparaty analogowe, aparaty na płyty szklane, aparaty na płyty zwojowe. Są tutaj też aparaty cyfrowe, polaroidy, czyli aparaty do fotografii natychmiastowej. Bardzo ciekawe są aparaty do fotografii stereoskopowej, takie dwuobiektywowe, które tak na nas patrzą, tak się przynajmniej wydaje. No i znajdują się tutaj też blisko tych aparatów XIX-wiecznych aparaty w telefonach komórkowych, żeby pokazać, że również te XIX-wieczne kiedyś były takie nowoczesne, zachwycające i nieco magiczne. I dlatego właśnie w tej części przyszłość również te stare aparaty pokazujemy, bo one też kiedyś reprezentowały tą przyszłość, były bardzo, bardzo futurystyczne. W części przyszłość pokazujemy generalnie możliwości fotografii, które są różnie przez ludzi wykorzystywane, no współcześnie między innymi przez sztuczną inteligencję do tworzenia obrazów łudząco przypominających rzeczywistość. Wcześniej o czymś takim nie myśleliśmy, to jest znak czasu.
3: Ta sztuczna inteligencja nam się pojawia już kolejny raz i zastanawiam się, czy no jest taka pewna obawa, że sztuczna inteligencja zastąpi klasyczną fotografię? Czy jest to dla nas no, jakieś pewne zafałszowanie rzeczywistości?
2: Zawsze jak pojawia się nowy wynalazek, to się obawiamy. To samo dotyczyło w ogóle fotografii, później dotyczyło filmu, telewizji, radia i tak dalej. Myśleliśmy, że nasz świat runie. Mi wydaje się, czy nam w muzeum wydaje się, że to jest kolejny po prostu wynalazek, który pokazuje możliwości fotografii. Nie ma co się tego obawiać. Jeśli chodzi o fałszowanie rzeczywistości, to właściwie fotografia partycypuje w tym od samego początku swojego powstania. Przykłady właśnie takiego fałszowania przy pomocy obrazu istniały, więc właściwie sztuczna inteligencja w tej kwestii nie robi nic nowego, fotografia już była pierwsza, więc ja bym się tego nie obawiał, należy to obserwować, należy to rozumieć, jeżeli coś lepiej rozumiemy, to mniej się tego obawiamy. Taka jest już natura ludzka. Myślę, że w tej kwestii również pomaga sztuka wykorzystująca fotografię, która te wszystkie aspekty zna, rozumie i potrafi w odpowiedni sposób sposób przetworzyć, dlatego też w tej części przyszłość, w tym kontekście można powiedzieć taką przestrzenią uspokajającą, jest prezentacja właśnie naszych fotografii z kolekcji sztuki i tutaj prezentujemy pracę Zofii Kulik, wybitnej artystki, która posługuje się w swojej sztuce fotografią, robi właśnie takie bardzo interesujące kolaże fotograficzne. Prezentujemy też pracę Zbigniewa Libery, który właśnie odnosi się do tego aspektu fałszowania rzeczywistości przy pomocy fotografii, czy teraz można powiedzieć sztucznej inteligencji. Mamy też pracę Małgorzaty Markiewicz, jest to dokumentacja performance wykonanego tutaj w podkrakowskich lasach. Przypominam, że jest to artystka, która wykonała najnowszą kurtynę do Teatru Słowackiego w Krakowie, więc warto tutaj też przyjść ją zobaczyć i warto odwiedzać w ogóle tą część, bo to jest część najczęściej zmieniająca się. Nasi konserwatorzy właśnie zwracają uwagę, że fotografia, która teraz jest drukowana bardzo często, a nie wywoływana na papierze fotograficznym, jest bardzo wrażliwa, to jest jak druk, więc co roku zmieniamy tą ekspozycję i można zobaczyć bardzo dużo obiektów z naszej kolekcji przez rok, ale trzeba się śpieszyć, bo rok szybko mija i pojawiają się następne rzeczy, więc żeby nie pominąć, trzeba tutaj do nas przyjść.
3: Wygląda na to, że ta przyszłość fotografii jest zagwarantowana, niezależnie jaka ona będzie.
2: Tak, wydaje mi się, wystarczy spojrzeć na społeczność fotograficzną, ilość osób, które fotografują cyfrowo, analogowo, ilość festiwali, które odbywają się zarówno w Krakowie, w Polsce, czy w ogóle na świecie, nagrody przyznawane przez prestiżowe biznesy fotografom i fotografkom. Jest po prostu tak duży krąg ludzi zainteresowanych fotografią pod względem praktycznym, biznesowym, ale przede wszystkim artystycznym, że tu nie musimy się obawiać, że fotografia kiedyś się zwinie i zniknie.
1: Wystawę możecie zwiedzać od wtorku do niedzieli, a z Dominikiem Kuryłkiem rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska. W tym odcinku naszego eskowego cyklu poświęconego szlakowi twierdzy Kraków przyjrzymy się niezwykłej hybrydzie architektonicznej, fortowi nr 52 Borek. O dziejach fortyfikacji i nieszczęśliwym lądowaniu amerykańskiego bombowca w Krakowie opowie nasz przewodnik dr inżynier Krzysztof Wielgus z Politechniki Krakowskiej.
4: To jest wielkie laboratorium, to jest fort próbny, to jest próba sprostania wymogom, które nastąpiły nagle po dwóch wojnach. Po wojnie francusko-pruskiej 1870-71 i po wojnie rosyjsko-tureckiej rozgrywanej na terenie Bułgarii 1877-78. Najkrócej mówiąc, pierwsza z tych wojen powiedziała armata i nic ponadto, a druga powiedziała nie, strzelec uzbrojony w karabin jest też bardzo groźny. Nie możemy eksmitować piechoty z fortu. W związku z tym trzeba było zrobić fort uniwersalny. Fort do obrony i bliskiej, i dalekiej równocześnie. Nieco starsze forty artyleryjskie, zwłaszcza pomysłu niemieckiego, były gigantycznymi działobitniami, gdzie mówiąc kolokwialnie, piechota pętała się bez sensu między armatami. A tutaj trzeba było zrobić obiekt, gdzie piechota miałaby swoje miejsce, w związku z tym trzeba było zdublować wały. Zrobić fort dwuwałowy, Austriacy nazywali je fortami wysokowałowymi, Hochwallfort. Wyższy wał do obrony dalekiej, dla artylerii, niższy dla piechoty. No i okazuje się, że piechota nigdy nie strzelała w tym samym momencie co artyleria, ponieważ artyleria strzelając nad głowami piechoty porywałaby te głowy. Wystrzał z lufy armaty M61 to było kilkanaście metrów płomienia, w związku z tym, kiedy fort miał się bronić na daleki dystans, piechota miała siedzieć w schronach. Ale w momencie, kiedy piechota miała zająć swoje pozycje, milkła artyleria. W związku z tym piechota musiała manewrować błyskawicznie. Co to oznaczało? Taki fort musiał mieć duży zespół koszarowy, połączony wygodnymi, szerokimi, bezpiecznymi korytarzami, zwanymi poternami, ze stanowiskami piechoty. To była taka ciągła gra wchowanego z nieprzyjacielem. Nieprzyjaciel strzela z armat. My siedzimy w schronach i strzela nasza artyleria na daleki zasięg, prowadząc pojedynek artyleryjski z bateriami przeciwnika. Kiedy rusza do ataku piechota przeciwnika, nasza artyleria w końcu milknie, a piechota musi zająć błyskawicznie miejsce na wałach. W związku z tym fort dwuwałowy to dwa wały, to cały podziemny system komunikacji, duży zespół koszarowy, który musi pomieścić prawie 300 ludzi. Z jednej strony artylerzystów i z drugiej strony znaczną ilość piechoty. Co jeszcze? Fort musi się bronić, gdyby nieprzyjaciel dostał dostał się już do fos. W związku z tym oczywiście kaponiery broniące odcinków czołowych, barkowych tego pięciokątu i równocześnie tyłu części szyjowej. Rzekło się, że jest to fort eksperymentalny. Powstał dosłownie w przeddzień budowy trzech wielkich fortów dwuwałowych w Przemyślu. Zanim Austriacy wydatkowali ogromne pieniądze, około 1887 roku, na budowę fortu 10 Orzechowce, 11 Duńkowiczki, 14 Chórko w Przemyślu, musieli zbudować obiekt próbny i to był właśnie fort Borek w Krakowie, który zaczął powstawać w roku 1882, ale największe natężenie prac to były lata 1884-85. Ten obiekt wygląda zupełnie inaczej niż artyleryjskie forty Krakowa, niż Wielki Fort Rajsko, niż Fort Marszowiec. Wygląda też inaczej jak większość fortów przemyskich. Kto był jego projektantem? Nie wiemy, ale wiemy na pewno, że twórcą idei takich fortów był geniusz austriackiej inżynierii wojskowej, Szwajcar z pochodzenia, generał Daniel Salis Sollio. Salis Sollio był nowatorem. On mówił od razu: nie stać nas na budowę tanich fortów. Wyposażajmy forty w wieże pancerne. Jego fort numer 1 w Przemyślu miał być zaopatrzony w dwie olbrzymie wieże pancerne jeszcze niemieckiej produkcji, zakładów Schumana i Grusona w Magdeburgu, wieże systemu Grusona. Każda z nich ważyła około 100 ton. Każda zawierała dwie armaty 12-centymetrowe i każda z nich miała być wykonana z żeliwa twardego. Miała być, ponieważ w Przemyślu ich nie zrealizowano. Jedną jedyną taką wieżę w galicyjskich twierdzach osadzono w krakowskim forcie 38 Skała projektu Daniela Salis Sollio. Fort Borek ma wiele elementów zbliżonych do fortu Skała. Owe kaponiery broniące fos, uwaga, nie za pomocą prymitywnych armatek, za pomocą straszliwej broni opracowanej w Belgii, tego co u nas nazywa się kartaczownicą, po francusku mitraliezą, a po niemiecku w austriackim niemieckim kugelszprice, a więc 37-lufowe karabiny salwowe, które strzelały prawie równocześnie z wszystkich luf. Nie był to karabin maszynowy. Był to rodzaj pierwotnej broni wielostrzałowej, zaprojektowanej przede wszystkim w celu wojen kolonialnych w Belgii, potem dopracowanej we Francji, w arsenale w Chalais-Meudon pod Paryżem. Stąd nazwa mitralieza Montigny-Meudon, ale potem adaptowana do celów fortecznych Austrii. Jeszcze nie w Austro-Węgrzech. To był rok 1862, kiedy zaczęto kombinować nad tymi mitraliezami. W końcu urodziło się to jako mitralier 1869, już z karabinami zespolonymi systemu Werndla, i tą przedziwną broń wyglądającą jak z powieści Juliusza Verna zainstalowano właśnie na forcie Borek. Więc mamy nie tylko dwa wały, nie tylko unikatowy system podziemi z najdłuższą w Krakowie 92-metrową poterną, za pomocą której dostarczano amunicję na stanowiska. Prostopadle do nich dwie poterny dla piechoty, szerokie i wygodne. W fosie małe betonowe kaponiery, zwane kaponierami minimalnymi, z owymi szybkostrzelnymi potworkami. No i ten fort, zaprojektowany przez Szwajcara w służbie austriackiej, oparty na pomysłach niemieckich, francuskich, bo dwuwałowość to pomysł francuski, belgijskich, no bo kaponiery są belgijskie, zbudowany na polskich ziemiach rękami polskich techników, ma jeszcze wątek francuski, rosyjski i amerykański. Francuski ponownie, ponieważ w okresie II wojny światowej na tym obiekcie więzieni byli jeńcy francuscy z pobliskiego obozu w Kobierzynie. Był to podobóz karny dla niepokornych, bohaterskich Francuzów, którzy nie chcieli w żaden sposób iść na jakiekolwiek układy z rządem Vichy, nie szukali żadnych metod wyjścia z obozu jenieckiego. Za swoje nieposłuszeństwo lądowali w karcerach na forcie Borek. Również tam trafili jeńcy sowieccy, którzy mieli znacznie trudniejsze warunki niż jeńcy francuscy czy belgijscy. Ale skąd Amerykanie? Otóż 26 grudnia 1944 roku na przedpolu fortu Borek wylądował sławny bombowiec B-17 w wersji G, latająca forteca o imieniu Candy z 301 Grupy Bombowej 15 Armii Powietrznej Stanów Zjednoczonych. Maszyna dowodzona przez poruczyka Robsona wracała z ostatniej z 19 wielkich takich misji bombowych, które niszczyły niemiecki przemysł paliwowy, niemieckie zakłady produkujące benzynę syntetyczną z węgla. Wyprawa tego dnia niszczyła zakłady chemiczne w Blachowni Śląskiej, wówczas Blechhammer. Candy, trafiona w dwa silniki, nie dociągnęła do pozycji sowieckich, gdzie skierowali ją pierwszy i drugi pilot. Lądowała na przedpolu Fortu Borek. Dwóch członków załogi było rannych. Dookoła byli Niemcy, byli wartownicy z obozu jenieckiego, byli żołnierze służb pomocniczych, tak zwani hifisi. Nie szło uciekać. Pierwsi byli przy samolocie mieszkańcy. Przede wszystkim młodzi chłopcy z okolicznych domów, z Klinów. Dostali od Amerykanów czekoladę, dostali puszki zupy pomidorowej, dostali pomarańczy, nie wiedzieli, co z tym za bardzo robić. Pamiętają Amerykanów, którzy rozbili celownik Nordena, spalili mapy i czekali dość spokojnie na przyjazd Niemców, z tym, że dowódca nie pozwolił zabrać się i swojej załogi przez jakichś SS-manów czy innych bandytów z formacji pomocniczych. Chciał się oddać tylko regularnemu oddziałowi Luftwaffe, ponieważ na pokładzie miał strzelca pokładowego Filipa Schloma, który był Żydem. Armia Krajowa postanowiła odbić załogę noc sylwestrową 44-45, ale to się nie udało, ponieważ wcześniej z miejsca, gdzie byli przetrzymywani na lotnisku Rakowice, zostali przeniesieni do obozów Oberursel. Wszyscy przeżyli wojnę, natomiast unikatowe zdjęcia bombowca o imieniu Candy wykonały dziewczyny. Żołnierki oddziału Żelbet dostały rozkaz od swojego dowódcy, ażeby trochę na bezczelnego z zapleców Niemców zrobić dokumentację tego lądowania. Dzięki temu te zdjęcia w latach 80. XX wieku trafiły w nasze ręce. Potem dzięki numerom maszyny, dzięki oznaczeniom okazało się, kto był w jej załodze. W załodze był aktor hollywoodzki o nazwisku Nassif, z pochodzenia Jordańczyk, przerażająco przystojny, grający w takich filmach raczej klasy B, głównie w westernach. Zresztą grał i przed wojną, i po powrocie z obozu jenieckiego kontynuował swoją karierę, z tym, że miał takiego swojego przyjaciela, również dość znanego aktora klasy B, niejakiego Ronalda Reagana. Fort Borek nie miał bezpośredniej roli, bezpośredniego wpływu na przebieg pierwszej czy drugiej wojny światowej. Nie strzelał, no ale był tym obozem jenieckim, był doprowadzony do stanu mobilizacyjnego w pierwszej wojnie światowej. Po II wojnie światowej funkcjonował jako magazyn. Potem jego losy były smutne. Stał się fabryką bakutilu, a więc tam przerabiano resztki zwierzęce z rzeźni na kleje. No, cały smrodliwy proces, w wyniku którego powstawało bardzo dużo żużla. Żużel był wywalany do fos, zasypał fosy, w fosach zaczęła się gromadzić woda. Fort był w coraz gorszym stanie, aż wreszcie w latach 80. porzucony. No, stał się miejscem, no niestety, smutnym, kryminogennym. Odkupiony przez prywatnego właściciela do adaptacji dla cele hotelowe. Został ponownie porzucony w latach 90. W końcu miastu udało się odkupić ten obóz.

0: 1, a na wale piechoty fragment zadaszeń, tzw. dekungów, w które Ford był wyposażany w okresie mobilizacji. Wewnątrz możemy zobaczyć zarówno salę żołnierską, elementy wydobyte w ramach badań archeologicznych i architektonicznych w czasie remontu fortu. W sali wielofunkcyjnej zobaczymy piękny model B-17 Candy i modele pokazujące, co znaczy w czasie wojny benzyna. Historia budownictwa, historia dwóch wojen, ale również bardzo pozytywna historia odzyskiwania obiektu funkcji niemilitarnych, które w bardzo udany sposób zostały wprowadzone w ten obiekt. To wszystko na unikatowym forcie Borek.
1: Szlakiem fortu w twierdzy Kraków podróżuje Bruno Mostowy. Teraz sport w magazynie reporterów. Na południu Krakowa swoją działalność prowadzi klub sportowy Kolejarz Prokocim. Schowany pośród drzew stadion nad rzeką Drwinką stanowi bazę dla klubu, który bardzo nie chce awansować do wyższej ligi, przynajmniej na razie. Tu stawia się na rozwój krakowskiej młodzieży, która, jak mówią działacze klubu, nie różni się specjalnie od tej, którą moglibyśmy znaleźć na przedmieściach Barcelony.
2: Jesteśmy w Prokocimiu, na południu Krakowa i właśnie mamy przed sobą piękne zielone boisko. Proszę pana, Kolejarz, czym jest Kolejarz Prokocim?
3: Dzień dobry, Robert Oczkoś, dyrektor sportowy z Kolejarz Prokocim. To jest klub, który ma ponad 100 lat, za 2021 roku. Początkowo jako Krakus, potem Świtezianka, po połączeniu z Orionem przekształcił się już w Prokocim. Po wojnie w ramach restrukturyzacji przypisywania ich do różnych grup zawodowych został przypisany pod kolej i stąd Kolejarz Prokocim. I w tym momencie, pomimo tego, że kolej już nie współpracuje z nami, zostawiliśmy ten człon nazwy jako tradycję historyczną. Prokocim był dzielnicą kolejarską. To była dzielnica kolejarska zamieszkana przez kolejarzy. Część Krakowa taka bardzo ważna i to od samych początków powstania państwa polskiego od 18 roku praktycznie, więc ta tradycja jest silna i pomimo tego, że przed wojną nie miało miejsce przypisanie do braci kolejarskiej, natomiast po wojnie w ramach takiej ubudżetowania, czyli na przykład tak jak Lech Poznań załóżmy, czy kluby wojskowe, czy milicyjne, czy górnicze, akurat klub sportowy Prokocim trafił jako do branży kolejowej i przez wiele, wiele lat współpracował. Zresztą do tej pory mamy jeszcze jakiś kontakt, już nie tak ścisły, natomiast nie pozostawiamy zupełnie to bez współpracy. Natomiast no, kolej też rozpada się mnóstwo podgrup, związków i tej współpracy już nie ma.
2: Jak to wyglądało po wojnie? Bo ta historia klubu, no to jest ponad 100 lat. Dużo tego się musiało wydarzyć w tym czasie.
3: Znaczy, po wojnie na terenach przy ulicy Legionów, tam przy ulicy Bieżanowskiej powstał nowy obiekt i to była praca w 95% społeczna. Zebrała się grupa ludzi takiej dobrej woli, którzy zajęli się tym, oczywiście potem pomoc państwa, powstał nowy budynek, tylko to jest tak naprawdę nasza siedziba główna, znajduje się na ulicy Bieżanowskiej 71. Natomiast w latach koniec 60., początek 70. powstał nowy obiekt w parku imienia Jerzmanowskich, na którym się w tym momencie znajdujemy i od tej pory główna działalność klubu się koncentruje tutaj u nas w klubie, w parku Jerzmanowskim w Krakowie, zresztą przepięknym, odnowionym dopiero co, jednym chyba najbardziej klimatycznych w tym momencie, tak mi się wydaje, krakowskich. Mało pięknego kompleksu pałacowego również, w którym też Jerzmanowski.
2: Właśnie tutaj warto zauważyć, że jest pięknie, wokoła jest las, za nami jest park, więc naprawdę bardzo przyjemnie i zielono. Natomiast coś zaciekawiła mnie ta kwestia tego, że ten klub był oddolnie od ludzi dla ludzi, czy jakby ta idea dalej tutaj jest, czy ten klub troszkę stał się takim, powiedzmy, klasycznym klubem piłkarskim z zasady?
3: Znaczy, my jesteśmy klubem dzielnicowym. Tutaj musimy swoje, że tak powiem, marzenia, cele też fokusować w jakiś określony sposób. Skupiamy głównie młodzież tutaj z okolic Prokocimia i Bieżanowa. W tym momencie to jest prawie 300 zawodników, których szkolimy. Jesteśmy w certyfikacji PZPN-u, posiadamy srebrną gwiazdkę, czyli już tak dosyć wysoko, jeżeli chodzi o poziom i sposób szkolenia i kryteria, jakie tutaj stosujemy. Udało nam się właśnie dzięki temu, że współpracujemy tak ściśle, że to jest taki ruch oddolny, społeczny, wygraliśmy dwukrotnie budżet obywatelski, co pozwoliło no, pchnąć ten klub na zupełnie nowe tory. Po prostu, no, jeżeli chodzi o zaspokojenie w sprzęt, tym podobne rzeczy, powiem państwu, że to jest tak naprawdę najwyższy poziom. Wystarczy się rozejrzeć, co posiadamy, jaki zasób, jak te dzieciaki, które na stronie są ubrane. W tym roku dwie grupy pojechały również na obóz sportowy do Maniowych całkowicie bezpłatnie. W tym momencie przygotowujemy 5 też półkolonii też dla dzieci u nas trenujących. No i co najważniejsze, też rozpoczęła się budowa nowego obiektu u nas w klubie. To będzie taki bardzo nowoczesny obiekt, kameralny, ale musi być wtopiony w zieleń, ale będzie posiadał wszystkie te cechy, które są potrzebne dla takiego nowoczesnego klubu sportowego, jaki mam nadzieję się przekształcamy w tym momencie.
2: Ale to będzie budynek treningowy, czy co dokładnie się buduje tak obok nas?
3: Czy tutaj buduje się nowy obiekt, w którym będą znajdowały się szatnie, również szatnie przystosowane dla osób niepełnosprawnych, z windą, z odpowiednimi podłogami.

0: artystami. Będzie się tam znajdowała sala odpraw, sala audiowizualna. Będą również odpowiednie pomieszczenia do przechowywania sprzętu, do tego sala odnowy biologicznej. No tutaj w ogromnym stopniu pomogła nam dzielnica, pomaga nam miasto. Tutaj bardzo duża rola pani radnej Grażyny Fiałkowskiej, która no dla niej to jest takie oczko w głowie i postanowiła po prostu i dążyła do celu i rozpoczęliśmy w tym momencie, 3 tygodnie temu rozpoczęła się budowa nowego obiektu.
1: Poziom jest wysoki pod względem, można powiedzieć, technicznym, ale też sportowym, jak na klub dzielnicowy, bo jednak 5. Liga Okręgowa to niektóre kluby z okolicy mogłyby pozazdrościć.
0: Naszego klubu uważam w obecnych realiach nie stać na wyższą ligę. Uważam, że to nawet nie jest potrzebne, bo my jesteśmy, nasza oferta skierowana jest do dzieci, skierowana jest do młodzieży. Wiadomo, że ci najzdolniejsi na pewnym etapie od nas odchodzą, potem wracają lub nie. Natomiast, no, tak jak mówiłem, naszym celem jest szkolić, wychowywać, bawić. No, do tego mamy odpowiednią bazę. Mamy 2 boiska naturalne, tym jedno oświetlone światłem elektrycznym ponad 400 luksów z automatycznym podlewaniem. Na boisku na ulicy Bieżanowskiej to jest taka treningowe boisko, ale też jest pełnowymiarowe, też jest przystosowane do wszelkiego rodzaju rozgrywek i posiadamy również 2 boiska sztuczne. Jedna płyta jest z nowym budynkiem, w okresie jesienno-zimowym jest przykryta balonem. Także no, trudno sobie wyobrazić, czy czegokolwiek nam może jeszcze brakować, jeżeli chodzi o możliwości treningowe dla dzieci, dla dorosłych, dla dzielnicy.
1: Wspomniał pan, że raczej nie byłoby was stać na awans do wyższej ligi, ale co gdyby tak przypadkiem się stało? Czy byłby pan z tego faktu niezadowolony?
0: Wie pan co, uważam, że na tą chwilę nasze miejsce jest w lidze okręgowej. To jest takie miejsce, które nasz budżet jest w stanie udźwignąć, jesteśmy sobie w stanie poradzić, a ta liga to jest taka stricte krakowska, więc to też jest bardzo fajne, bo tutaj grają kluby właśnie praktycznie wszystkie miejskie, więc to też ma znaczenie. Dla mnie to jest najważniejsze. Ja nie ukrywam, że skupiamy się na rozwoju teraz piłkarstwa też kobiecego. To jest bardzo ważne. Powstały 3 drużyny dziewczęce. Cały czas w klubie działa, co już jest ewenementem, drużyna złożona z mam zawodników. To jest rzadkość. I też mamy takie kwiatuszki, które u nas właśnie występują. Corocznie organizują turnieje kobiet, więc to też jest coś fajnego, co łączy nas z rodzicami, łączy nas z mieszkańcami czy dzielnicy tutaj. Ale nie ukrywam, dla nas priorytetem jest szkolenie młodzieży. Od tego roku bardzo silny nacisk na szkolenie dziewcząt, więc to jest dla nas główny cel. Jednak już piłka seniorska jest to piłka, która no, wymaga pewnych nakładów, troszeczkę to inaczej wygląda. My również posiadamy 2 drużyny, bo pierwsza drużyna gra w lidze okręgowej, druga drużyna gra w B-klasie. To jest w większości drużyna złożona z zawodników tych młodszych, którzy albo kończą wiek juniora, albo są jeszcze juniorami. I to jest moim zdaniem właściwa droga dla takiego klubu jak nasz.
1: Dużo mówi właśnie pan o tym rozwoju młodych zawodników. Jak to wygląda z pana perspektywy? Czy dużo jest utalentowanych piłkarzy, piłkarek na terenie Krakowa, a może nawet bardziej specyficznie Prokocimia?
0: Wie pan co, no to jest tak jak na całym świecie. Zawodnik z Prokocimia niczym się nie różni od zawodnika z przedmieść Barcelony. To jest taki sam zawodnik, tylko kiedy w pewnym momencie następuje takie rozwarstwienie, nie wiem z czego to wynika, być może troszeczkę zaniedbaliśmy tutaj przygotowanie takie ogólnorozwojowe, fizyczne i nie mówię tutaj o klubach, mówię o szkołach, rodzicach, te dzieci po prostu w takim kokonie cały czas trzymamy i z roku na rok one są gorzej przygotowane fizycznie. Z roku na rok. Ja teraz mogę porównać z dziećmi, które przyjeżdżają do nas z Ukrainy, a mamy ich około 15-20% w klubie. I tu jest niestety przepaść, jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne. Oni są znacznie bardziej samodzielni, znacznie lepiej przygotowani fizycznie do tego, co chcemy, bo to nie chodzi o piłkę. Każdy rodzaj sportu wymaga przygotowania ogólnorozwojowego, a to w ostatnim czasie leży w Polsce.
1: Czyli co, powinno być więcej WF-ów w szkołach, czy może po prostu dzieciaki siedzą za dużo przed telefonami i komputerami?
0: To jest pierwsza rzecz. Ja po prostu odciąłbym ich całkowicie praktycznie od telefonów, od internetu. To powinno być w minimalnym stopniu. Na tyle, ile mi to jest potrzebne, bo to zaczyna się robić pewnego rodzaju nałogiem. Natomiast w szkołach zmieniłbym z całą pewnością, żeby to był normalny, ważny przedmiot, który trzeba zaliczyć na ocenę. Na ocenę, a nie na tej zasadzie, że mam być na zajęciach i to wystarczy. No to proszę sobie przyglądnąć dzieciakom, które są w parkach, jak to wszystko wygląda. No, przewrót przód jest rzeczą niewykonalną dla 75% dzieci. No, zaczyna być to niebezpieczne, zaczyna się robić to dziwne i nie zawsze jesteśmy w stanie to wszystko nadgonić i nadrobić te zapóźnienia. I tutaj jest wina nasza jako rodziców, to na tym bym się skupił. Po prostu chronimy te dzieci, chowamy w jakiejś takiej bańce, kokonie, wymyślamy im miliony zajęć, bo te dzieci chodzą na angielski, francuski, co tylko się jeszcze da, do tego dochodzi taniec. Nie potrafimy, one mają zbyt dużo zajęć, moim zdaniem. Zbyt dużo zajęć, do tego szkoła, dodatkowe zajęcia w ogromnych ilościach. Mamy zawodników, którzy biorą udział w 5 na przykład zajęciach pozalekcyjnych. Te dzieci nie mają czas na zabawę, nie mają czas na takie zwykłe spotykania po prostu z rówieśnikami, włażenia na drzewa, przechodzenie przez płoty. No to, co jest podstawą zawsze takiego po prostu zabawy, rozwoju. Inaczej będzie z tym problem, będzie coraz więcej problemów.
1: Czyli nie da się raczej już jakby nadgonić tego, kiedy przychodzą tutaj ludzie młodzi do was, ponieważ tak jak pan wspomniał, jest 300 osób bodajże w całym klubie, to jest dużo.
0: To jest dużo, to jest dużo, natomiast no, zawsze można. Natomiast uważam, że to cały czas musimy współpracować. Czy będziemy współpracować z rodzicami, czy ze szkołą? Ja po prostu uważam, że powinniśmy więcej wymagać, zdecydowanie więcej wymagać, bo sam udział to jest fajne, nie? To okej. Okay. Ale jednak każdy z dzieciaków chce się rozwijać, każdy chce być lepszy. No i w pewnym momencie pojawia się bariera fizyczna i to jest bardzo ważne. Jest też ta bariera mentalna, bo dzieci również są teraz tak troszeczkę przytłoczone. Nie wiem, ile miała na to wpływ pandemia, jak te wszystkie inne sytuacje. My pracujemy nad tym, żeby po prostu się tutaj świetnie bawiły. No, na tym to ma polegać. Najlepsi trafiają dalej, ale w piłce jest tak, że jeden może na 1000, na 10 000 ma szansę na coś. No, to jest taki dosyć okrutny sport, najbardziej popularny na świecie, ale uważam, na przykład, że mówimy o piłce, właśnie wspomniałem o piłce dziewczęcej i kobiecej. Tam jest troszeczkę inaczej. Te dziewczyny mają mocniejszy charakter niż chłopcy i bardziej chcą, bardziej się starają. Myślę, że tutaj też jest za kilka lat, myślę, że będzie tutaj sporo sukcesów. Mamy 2 albo 3 reprezentantki Polski, które wywodzą się z naszego klubu. Natalia Wróbel gra w tym momencie w Celticu, a jest wychowankiem naszego klubu, więc to też jest bardzo ważne.
1: Czy są może jacyś zawodnicy z chłopaków, którzy są państwa wychowankami? Nie mówię o jakichś takich z ostatnich lat, ale bardziej tak historycznie. Czy może są jakieś nazwiska, które możemy kojarzyć, a wychowują się z...
0: No, ostatnio, który gra, to jest Kamil Pestka. W tym momencie chyba wrócił do Wieczystej, był w Rakowie, w Krakowie przez wiele lat. Od nas odchodził do Krakowi. To jest chłopak, który grał tutaj bardzo długo. Nie, odchodził już na etapie młodszego juniora do drużyny Leśnej Mila. Odchodził do Progresu, o ile się nie mylę, a potem trafił do Krakowi. No to jest taki... Ale oprócz tego przez te lata było wielu zawodników, którzy... Pan Zbigniew Lagini, a już nie mówię o zawodnikach historycznych, bo kiedyś tutaj to była naprawdę wiele osób, którzy grali w trybie Prykoczmia, trafiało do kadr Małopolski, do kadr Krakowa, czy reprezentacji Polski. No w tym momencie takim najwybitniejszym zawodnikiem z ostatniego okresu jest Kamil Pestka.
1: Bo jak wyglądają takie rozgrywki z pana perspektywy w tej lidze okręgowej? Czy można już powiedzieć, że tam jest jakiś poziom? Tak powiedzmy sobie szczerze, że to już naprawdę nie jest tylko bieganie za piłką, tylko to jest także technika, taktyka i tak dalej.
0: Nie, no to z całą pewnością tutaj granie w lidze okręgowej wymaga już pełnego zasobu umiejętności takich taktyczno-technicznych i tutaj, żeby jednak grać na takim poziomie, to już trzeba jednak posiadać określony zasób umiejętności. Na szczęście na przykład nasz klub opiera swoją grę na wychowankach i to jest podstawa. No, wiele klubów grających tutaj tuż, że tak powiem, w tym obwarzanku krakowskim musi ściągać do gry zawodników z Krakowa i nie ukrywam, że to się wiąże z sporymi kosztami, bo tam nikt nie gra za darmo. Natomiast też te kluby z obwarzanka krakowskiego, chociażby tutaj ta strona wielicka, nie szkolą w taki sposób, nie mówię o wszystkich, natomiast z chęcią sięgają chociażby po naszych zawodników, oferując im całkiem duże pieniądze, jak na te warunki, które, że tak powiem, na tym poziomie ligowym można by zrobić, co uważam nie do końca normalną rzecz. No ale cóż, no takie jest prawo rynku, no i tutaj nie możemy z tym walczyć. Myślę, że związek w tym momencie jednak będzie jakoś reagował, że to wszystko będzie trochę inaczej wyglądało. Mam nadzieję, że to zostanie w jakiś sposób uporządkowane, bo związek też wszedł na nowe tory i to też zupełnie inaczej teraz zaczynało wyglądać.
1: Jak to wygląda, jeżeli kluby pozyskują zawodników od państwa? Czy są opłaty transferowe, czy czekamy po prostu, aż skończą się kontrakty?
0: Wszystko zależy od tego, gdzie dany zawodnik idzie. No to, jeżeli im idzie wyżej, tym ta opłata jest wyższa. Jeżeli to jest w obrębie właśnie naszych lig, no to te opłaty są bardzo małe, a już zupełną patologią jest to, że jeżeli na przykład zawodnik odchodzi do ligi niższej, to nasz klub nie otrzymuje z tego nic. I nieważne, że taki zawodnik, załóżmy, tu był szkolony przez 5-10 lat, powstaje jakiś twór w niższej lidze i on, mając pieniądze na opłacenie takiego zawodnika, podbiera go nam i my nie jesteśmy w stanie nic zrobić, ponieważ zgodnie z przepisami idzie do ligi niższej i wtedy nie należy nam się praktycznie nic.
1: A czyli co, prawo Bosmana?
0: No, to też by obowiązywało, ale to jest takie, powiedziałbym, bardziej prawo, które tutaj że przez pewien czas by obowiązywało i no, myślę, że tutaj też władze związkowe się będą musiały nad tym pochylić, bo my na przykład w ostatnich latach mieliśmy kilkakrotnie do czynienia z takimi sytuacjami, że nawet nasi najlepsi zawodnicy szukali szczęścia dwie ligi niżej, to jeszcze gdzieś tam w świecie, no ale też wiązało z gratyfikacją finansową, no i to też trzeba rozumieć w obecnych czasach.
1: Gdzie widzi pan kolejarza Kraków za 5 lat?
0: Z nową infrastrukturą, jeszcze bardziej poprawioną, czyli nowy budynek tutaj w Parku Jerzmanowskich, odnowiona infrastruktura na ulicy Bieżanowskiej, to jest bardzo ważne, bo na tym się musimy opierać, na pewno złotej certyfikacji, kwalifikacji z bardzo silnym piłkarstwem kobiecym. No i w tym momencie mam nadzieję, że te nasze grupy, które w tym momencie są na etapie Młodzika czy Orlika, bardzo liczne, to te osoby za 5-6 lat będą stanowiły o sile naszego klubu, jeżeli chodzi o piłkę seniorską, a wtedy się zastanowimy, gdzie będziemy grać i po co i o co.
2: Z Robertem Oczkosiem rozmawiał nasz reporter Olek Ruszkowski. A teraz o nieco bardziej niszowej dyscyplinie, która przyciąga coraz więcej chętnych. Po latach znów słychać odgłosy szarż i okrzyki z boiska. To próba powrotu seniorskiego rugby. Drużyna Krokodyle Kraków pod wodzą Wojciecha Urnowicza celuje w start w Pucharze Polski Rugby League Nines oraz w olimpijskim Rugby Sevens.
3: Dawaj! Dawaj, dawaj, mocno!
4: Kamil Przyłucki. Przygotowany do sezonu może jeszcze nie, bo tak naprawdę zaczęliśmy 2 tygodnie temu. No ale myślę, że jeszcze tak z miesiąc czasu przygotowani będziemy w stanie już startować. Wcześniej trenowaliśmy w NHR-ka Kraków. Tam tak naprawdę zaczęła się tak naprawdę nas wszystkich przygoda z rugby. No ale no niestety sprawy się potoczyły w klubie, że klub się rozpadł tak naprawdę. No i trener założył swój klub i no i my poszliśmy za trenerem. Trenuję już 9. rok, no i można powiedzieć, że tak naprawdę to jest moje hobby. Też wracam po długiej tak naprawdę, znaczy długiej, no pół roku przerwy ponad miałem, no ale nie da się jednak tak odejść całkowicie od tego sportu i no i bardzo chciałem wrócić.
5: Tomasz Hojda, nie jesteśmy jeszcze do końca przygotowani do sezonu, ale wydaje mi się, że jeżeli się przyłożymy i dalej będziemy w większości uszczęszczać na treningi, będziemy gotowi, ponieważ no, wcześniej udawało nam się osiągać duże sukcesy i tak naprawdę tego się nie zapomina, no nie jest to coś, z czego można wyjść, wystarczy, że przypomni się to i owo i wrócimy do starej formy, przez co wydaje mi się, że znowu będziemy mogli grać na starym poziomie. Z kolegami z drużyny trenujemy od praktycznie samego początku. Ja w tym klubie byłem tak naprawdę jedną z pierwszych osób, po mnie zaczęli dochodzić, więc wydaje mi się, że znam ich styl gry na wylot. Ale dzisiaj na treningu mamy paru nowych zawodników. Wydaje mi się obiecujący, więc mam nadzieję, że coś z nich wyjdzie, a nie przyjdą na jeden trening i sobie odpuszczą. Ponieważ faktycznie jeden z nich wydaje się bardzo dobrym zawodnikiem ciężkim, a drugi wydaje się dość wybiegany, przez co byli bardzo dobrym uzupełnieniem do naszego zespołu.
1: Czy można powiedzieć, że to wielki powrót seniorskiego rugby do Nowej Huty?
6: Wojciech Urynowicz, jestem trenerem, prezesem Krokodyli Kraków. Po cichu mamy taką nadzieję. Doczekaliśmy się, że tutaj nasza młodzież już weszła w wiek seniora. No i pomalutku budujemy drużynę. Na razie plany w startach w rugby 7-osobowym, czyli w tej odmianie olimpijskiej. Planujemy również startować w rugby league, czyli takiej kuzynki rugby union. I tutaj w rozgrywkach zarówno w Pucharze Polski 9, jak i również chcemy wystartować w planowanym turnieju w Oświęcimiu w piąteczki. Także też tutaj mamy chęć zagrać jak najwięcej. No tak, żeby ta drużyna też przetarła się, zobaczyła za czym tęskni, bo tutaj część zawodników to są zawodnicy, którzy już trenowali, grali w Mistrzostwach Polski Juniorów, w Mistrzostwach Polski Kadetów. Mamy wśród zawodników również kadrowicza Rugby Union. Mamy też kadrowicza Rugby League, także no jesteśmy tutaj klubem, który specjalizuje się w obu odmianach rugby. Jeżeli tutaj chodzi o zawodników, no to tak jak wspominaliśmy, no są zawodnicy, którzy trenują ze mną tak naprawdę od kategorii miniżaka, także znamy się dosyć długo i tutaj przeszli cały ten system szkoleniowy. Zaczynaliśmy w innym klubie, po założeniu własnego klubu. Zawodnicy no wiernie z trenerem kontynuują tutaj swoją przygodę. No ale teraz mamy na treningu chociażby kolegę jednego z zawodników, który przyszedł na pierwszy trening, także uderzamy w młody zespół, dlatego że wiemy, że potrzebujemy trochę czasu, żeby zbudować ten zespół, tak? Stąd tutaj pomysł i adresowanie do tych młodszych trochę seniorów, no bo potrzebujemy kilku lat, żeby ten zespół, mamy nadzieję, pokazał tutaj swój poziom i swoją dominację w rozgrywkach.
1: Krokodyle Kraków to stosunkowo nowy klub. Co pana tak naprawdę skłoniło do założenia go i trenowania akurat tutaj chłopaków z Nowej Huty?
6: Przede wszystkim sam jestem byłym zawodnikiem rugby, jestem trenerem, pracuję z dziećmi i młodzieżą jako nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej numer 103 i w związku z tym, że dzieci w szkole gdzieś tam na zajęciach dodatkowych mają te elementy rugby, potem chciały się mierzyć i grać w uproszczonym kontakcie na turniejach regionalnych. Stąd za namową rodziców pomysł założenia własnego klubu, no, na własnych zasadach, tak jak każdy sobie wymarzył, więc w związku z tym za namową rodziców założyliśmy tutaj wspólnie klub Krokodyle Kraków.
1: Przejdźmy już do samych treningów. Seniorzy trenują od niedawna. Jak wyglądają obecnie te treningi? Jak zawodnicy są przygotowani?
6: Ponieważ są to początki, tak jak tu tutaj zaznaczamy. Zawodnicy mieli przerwę po jesieni, mieli też przemyśleć, zastanowić się, czy chcą kontynuować, no bo to jednak jest przeskok między rozgrywkami juniorskimi a seniorskimi. Po przerwie jesienno-zimowej, gdzie zawodnicy oczywiście samodzielnie wykonywali treningi, aby podtrzymać swój dotychczasowy poziom. W związku z tym siłownia i treningi skupiające się również na cardio, na ćwiczeniach interwałowych. Natomiast no teraz już wracamy z treningami typowo rugbowymi. Taki trening mamy raz w tygodniu, w poniedziałki. Natomiast no wychodząc tutaj naprzeciw oczekiwaniom i możliwościom zawodników, no pozostałe treningi oni indywidualnie według planu treningowego wykonują w czasie wolnym, tak? Także każdy, kiedy ma czas, idzie na tą siłownię, korzysta właśnie też z tych bieżni, czy też infrastruktury. Teraz mamy coraz lepszą tą infrastrukturę sportową i tak naprawdę dla chcącego nic trudnego. Że tutaj wspólnie mamy ten jeden trening, tak żeby szlifować już stricte elementy rugbowe.
7: Ciężko jest się przestawić zawodnikom na ten poziom seniorski, czy widać to w treningach?
6: Przede wszystkim, jeżeli chodzi o treningi, to już jest kwestia mentalu, tak, że musimy zdawać sobie sprawę, że robią to już dla siebie, tak? Nikt tu nie jest na siłę, nikogo tutaj rodzic nie przyprowadza, przychodzą w czasie swoim wolnym, więc też staramy się po prostu zrobić intensywnie swoją pracę, szanując innych zawodników, tak? Szanując ich czas wolny, więc nie wygłupiamy się, tylko wykonujemy swoją robotę i po treningu każdy wraca w swoje strony i no i musi nadrabiać, tak? Bo tutaj jest, tak jak mówię, no zespół młody, więc jeszcze szkoła, nauka, także w ten sposób.
7: Za wami już pierwszy sprawdzian możliwości w Oświęcimiu.
6: Tak, aczkolwiek zawody zostały przesunięte. Dla nas jest to akurat dobra informacja, bo będziemy mieli troszeczkę więcej czasu na przygotowanie, bo będzie te zawody będą w czerwcu, ale wcześniej planujemy start 24 lub 25, bo tutaj jeszcze precyzyjnej daty nie ma, w Pucharze Polski Rugby League w dziewiątki. Także tutaj już taki pierwszy sprawdzian chcemy zobaczyć, jak jesteśmy przygotowani w tej odmianie rugby do rywalizacji. No już w zeszłym roku, taka ciekawostka, wystartowaliśmy w Pucharze Polski dziewiątek. Wtedy zawodnicy byli w wieku juniorskim. Miałem okazję też wspomóc jako grający trener drużynę i zajęliśmy trzecie miejsce. Także liczymy tutaj, że w tym roku również uda się nam powalczyć o trofeum.
7: No to może właśnie porozmawiamy teraz o tych trofeach, o tym pucharze. W co tak naprawdę celujecie w tym roku? Co chcecie osiągnąć? Co zdobyć?
6: Chcemy utrzymać drużynę, tak? To jest najważniejszy cel, jaki sobie stawiamy, czyli utrzymać drużynę tutaj w Hucie, zbudować coś nowego, pokazać, że Nowa Huta ma potencjał do tego, żeby posiadać własną drużynę, pokazać, że mamy charakter, że mamy serce do walki i to jest najważniejszy cel. A jeżeli przy okazji uda się pokazać to również poprzez wyniki sportowe, no to będziemy zadowoleni, jeżeli tutaj przełoży się to też na sukcesy zarówno w rugby league, jak i w rugby union.
7: A jak z rekrutacją ogólnie do drużyny? Czy często przychodzą tutaj jacyś nowi zawodnicy, próbujący swoich sił w rugby? Czy macie jakiś duży odzew?
6: Jeżeli o to chodzi, no to mamy cały czas nabór otwarty, czyli tak naprawdę, jeżeli ktoś ma ochotę, może przyjść na trening. Dobrze jest się zapowiedzieć ze względu na to, że czasami mogą być po jakimś meczu sparingowym i wtedy przekładamy treningi, no tutaj też mam obowiązki zawodowe własne, więc rady pedagogiczne, czy zebrania z rodzicami, więc wiadomo, tutaj też warto po prostu dopytać. Natomiast spotykamy się zawsze w poniedziałki 18:15 i generalnie przychodzą nowi zawodnicy. Często są to zawodnicy, którzy kiedyś grali w rugby, też byli moi wychowankowie, którzy chcą wrócić do tego, bo miło wspominają przygodę rugbową. Są też zawodnicy, którzy grali w innych klubach i też gdzieś im tutaj bliżej na treningi i chcą spróbować z drużyną. No i tak samo tutaj przychodzą koledzy, tak, obecnych zawodników, którzy chcą spróbować, są namawiani przez nich. Wiadomo, czym więcej zawodników na treningu, tym lepiej. Poza tym chcielibyśmy mieć szeroką ławkę, no żeby można było też tutaj celować w zawody i mieć pewny skład, tak, do grania, żeby nas nie ograniczała ilość zawodników, czy wystartujemy, czy też nie.
7: No na boisku widzimy obecnie trenujących 7 zawodników. Czy to jest cała skompletowana kadra, czy nie ma tutaj kogoś, albo jeszcze szukacie po prostu, tak jak już pan mówił, osób na ławkę?
6: Znaczy tak, no jeżeli tutaj jest 7, to tak naprawdę w rugby 7-osobowym możemy wybiec takim składem, tak? Generalnie brakuje tutaj zawodników, którzy są nieobecni z różnego rodzaju powodów, natomiast no myślę, że tak szacując, no jest nas około 12 zawodników, więc myślę, że jeżeli chodzi o zespół taki siódemkowy, czy też na dziewiątki, to jest dobrze, natomiast no też trzeba pilnować tego, że żeby ta frekwencja na treningach była cały czas wysoka, no bo to też nie chodzi o to, żeby zawodnik opuszczał trening, tylko był cały czas w tym rygorze treningowym. Także tutaj też będziemy na to patrzeć, no bo wiadomo, że no chcemy mieć tą podstawową grupę, która rzetelnie trenuje. Wiadomo, że my też to trochę traktujemy jako zabawę i tutaj rugby w Polsce no jest jednak takim sportem jeszcze mało popularnym i w związku z tym no każdy to robi w czasie wolnym, tak? Także tutaj nie robi tego zarobkowo. W związku z tym też troszeczkę inaczej rozmawiamy, tak, z zawodnikami w momencie, kiedy opuszczają treningi.
7: No to skoro kadra skompletowana, to kiedy będzie można was zobaczyć na jakimś meczu? Kiedy kibice będą mogli przyjść coś pooglądać?
6: Myślę, że jeżeli tylko nasz projekt seniorski przetrwa, tak jak mówię, bo to jest dla nas najważniejszy cel, żeby tą drużynę utrzymać, to będziemy planowali organizowanie turnieju prawdopodobnie w przyszłym sezonie albo jesiennym, albo wiosennym. To wszystko czas pokaże, to też zapał zawodników pokaże, czy zawodnicy wytrzymają w tym reżimie treningowym, czy nie zrażą się po pierwszych startach, jak to będzie wyglądało.
7: Czyli na razie skupiamy się na treningu i jeszcze raz treningu.
6: Dokładnie, na razie budujemy drużynę i patrzymy, co dalej.
2: Do Krokodyli zgłosić się może każdy. Trener podkreśla, że szuka byłych graczy, ale też wszystkich, którzy chcą spróbować rugby. Zapisać można się przez maila drużyny dostępnego na profilu na Facebooku. Jak pachną egipskie mumie i dama z gronostajem, to badają naukowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W ramach projektu Odoteka powstaje pierwsza na świecie biblioteka zapachów zabytków. Dzięki temu sztukę będzie można doświadczać nie tylko wzrokiem, ale i innymi zmysłami.
8: Projekt Odoteka jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Jest to projekt, który realizujemy wspólnie z grupą badawczą z Wydziału Chemii Uniwersytetu w Lublanie. Czyli jest to projekt bilateralny, a dotyczy on właśnie badania, ale również rekonstrukcji zapachów obiektów zabytkowych. Przy czym chodzi nam o rekonstrukcję zapachu obiektu i zbadanie zapachu samego obiektu, a nie zapachu kontekstu, który mamy w obiekcie. Czyli gdybyśmy mieli na przykład obraz z bukietem kwiatów, to odtwarzamy nadal zapach samego obrazu, a nie zapach bukietu kwiatów w tym przypadku.
9: Jakimi technikami wy to robicie w ogóle? Mając obraz i zbierając zapachy właśnie z tego arcydzieła?
8: Tuż z nad powierzchni takiego obiektu, zbieramy jego zapach do tak zwanych rurek sorpcyjnych. To jest dosłownie mała stalowa rurka wypełniona sorbentem, który wyłapuje nam zapachy na swoją powierzchnię.
2: Z profesorem Tomaszem Sawoszczukiem rozmawiała nasza reporterka Ula Bieniania-Syczyńska. I to był już ostatni temat w tym programie. Kasia Snakowska, dziękuję.

Najlepsze polskie hity. Polskie hity.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: I po reklamie.

numer. Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas.

Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.